ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik razie w. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.

see you fucking at me, cause I'm hard ass.

0: sygnale.
1: Halo, halo, małpa mówi, pali z głową w ścianę. Jeśli dzwonisz, licząc na jakąś zmianę.

Labirynt ludzi, znów mnie budzi. Cudzy kot, mam alergię. Głos mi mówi, zrób sobie przerwę, mam dość. Znów mi powie ktoś, coś, czego wcale nie chcę słyszeć. Podziwiam, że masz siłę.

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjnych warunkach. Oferujemy ci 20%
1: A, to pomyłka.

0: Radio Campus.
1: Tle się dogasam jak to miasto, pełno ślepych zakątków, ciągnie mnie do światła i ludzi.

0: świeże jest. Młody poleciał. To jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar. Najprawdziwszy towar. Najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem. Zapłacę za ich zarząd. Tantie my pójdą na mamę. Pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komuni. To jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym.
1: Nigdy.
0: Zawsze pamiętaj.
1: Zawsze.
0: No i że cukier szkodzi. No i że tata to cesarz. AWD Gibry, AWD Gibry. Piszę teksty z synem. AWD

zmienia się nic. Ja dalej chcę żyć. Ja dalej chcę z tobą zmienia się nic.

Budzisz, najważniejsze się postawić. Nie wiem dokąd pędzą owce, nie beczymy jednogłośnie. Jestem jednorożcem.

0: zróbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno,
2: może rzućmy kosz,
1: czy nakręcić tu razem porno.
2: Ona ma długi włos,
1: jak krótki ląd i zaraz spłonie.
2: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
1: Może zróbmy coś.

Na wzgórzu stoi dom. W środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko test. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść. Weź, nie dotykaj moich rzeźb. Przywiozłem je z odległych miejsc. Objechałem ziemię wzdłuż i wszerz. Teraz czuję z nią większą więź. Zapomniałem, co to stres. Pokus mów mi, młody Pablo. Jak Escobar i Picasso. Przypomnij mi, ile to 9 zer. Moja familia, moja krew. Zamieszkali w moim domu już dawno. Zaufanie ma najwyższą wartość. Czasami myślę, że to sen. Na śniadanie awokado. Liczę tylko swoje siano.

broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kilkasy, biorę 4 kanały.

z alkoholem, przypominam, jest ich dużo. Chcę przypomnieć, chcę powiedzieć, jeszcze raz chcę przypomnieć. Piwo jest również alkoholem, przypominam, jest ich dużo. Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za 2 lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły, niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślony.

bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

bezpieczeństwo. I życzę wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.

przed sobą, aha. I czy jest sens pytać, co by było, gdyby, kiedy wynik już znasz? I czy jest cel szukać winy tam, gdzie ślepe siły zadrwiły z nas?

ekologiczne. Jeżdżę autem, chociaż lubię tę planetę, choć wydaje się to trochę nielogiczne. Na imprezach piję soczek, a nie ser.

0: Dobra, dawaj go. Co to było?
1: Coś słyszałem, jakiś inny głos, swój własny. Też to słyszałeś?
2: Co tam czytasz?

0: Sobie próbuję. Zaraz coś zarymuję.
1: Radio Campus.

0: 97,1 FM.
1: Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię.

Don't you

One się postawi autostradę. O, dużo fal, którą w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Lose Control, Teddy Swims. W Radio Campus to był remix 7-7, a my witamy się z wami w Kapitanie Poranku 97 i 1 FM, czyli same sztosy. Dzień dobry, Warszawo! Kiedy mówię my, mam na myśli Ewa Ekła i...
1: Jan Frączek, dzień dobry.
0: Dzisiaj w takim składzie będziemy z wami do godziny 10. Przypominam wam, że nasz numer to 886-971-971 i już możecie do nas pisać, dawać nam znać, że jesteście z nami. Chętnie się dowiemy kto, skąd klikacie. Możecie pisać na WhatsApp, możecie wysyłać nam wiadomości. No i czekamy. A teraz Wind It Up i Cosmos Midnight w Radio Campus.

0: Skin to Skin, Duvel 19 w Radio Campus, 7.14, dalej słuchacie samych sztosów, a to Kapitan Poranek, 97 i 1 FM. Piszecie do nas wiadomości i bardzo się cieszę, bo dajecie nam znać, że jesteście już z nami. I piszecie na przykład numer 514. Elo, już z wami jestem, zbliżyłam się do Warszawy i was złapałam. PS, wjazd od Otwocka, na razie ok, pozdrawiam, Sylwia. I już stajecie się naszymi korespondentami drogowymi. 781 pisze siema. Powiedz, Janek, widzisz jeszcze jakieś wiadomości? O, tu na przykład jest wiadomość od innego z naszych słuchaczy. I też do tego od Janka.
1: No tak, tak, tak, czyli wszystkiego najlepszego, Janku, bo dzisiaj imieniny, chociaż Janki mają imieniny, tak liczyłem, to nawet dzisiaj chyba 40 razy w roku.
0: Jest.
1: Więc jeżeli Janek
0: ja
1: mówi, że chce...
0: Ewa. Tylko 24 grudnia.
1: Jezu, najgorzej. Ale powiem ci, że jest osoba, która też ma kiepsko, czyli Jan Matejko, który się dzisiaj urodził, czyli urodził się w swoje imieniny.
0: No
1: czyli, no, czyli to jest chłopak z jednymi...
0: A ja mam 24, czyli to jest Wigilia, czyli jakby wtedy wszyscy rozdają sobie prezenty i tak dalej, a ja mam i tak imieniny.
1: Ale to dostajesz podwójne, czy przekładasz, jak to było grane?
0: Takie trochę, że się nie liczyło. W sensie takie wszystkiego najlepszego, ale jakby nie było jakiegoś specjalnego, oddzielnego prezentu na imieniny. Ale skupmy się na tym, co w ogóle dzisiaj, bo dzisiaj jest 24 czerwca.
1: Tak, czyli ważna data dla polskich bitw. Bo nie dość, że Jan Matejko, który się dzisiaj urodził, no to później już namalował bitwę pod Grunwaldem. Tak jak Stańczyka, więc tak, to ważna data, ale dzisiaj wydarzyła się też bitwa pod Cedynią, czyli rok 972. No to jest taka data, która pamiętam korowa z czasów nauki historii. Czasy, kiedy można było jeszcze walczyć z Margrabim. Ja nie wiem, kiedy ostatnio ktokolwiek walczył z Margrabim. Jakby ten tytuł wybarł mniej więcej pod... niewiele pod bitwą pod Cedynią, tak mi się wydaje.
0: Znasz jakiegoś Margrabiego? Straszliwie historyczny, nie wiem, kto to jest Margrabi. Przepraszam. Może przejdźmy dalej, żebym się dalej nie upokarzała na tej antenie. Co jeszcze się wydarzyło dzisiaj 24 czerwca i w ogóle czyje są imieniny oprócz Jana? Czy tylko Jan ma dzisiaj imieniny?
1: Nie, dzisiaj jeszcze imieniny ma Longin. To zawsze była taka piosenka Longin for
0: Lullabies. Żadna kobieta nie ma dzisiaj imieniny? Nie ma Janiny na przykład?
1: Słuchaj, dzisiaj sprawdzałem mężczyzn. Wiem, że Romuald.
0: Dlaczego?
1: Ma dzisiaj. I Janina też oczywiście ma. I pozdrawiam moją babcię, nie moją, ale moją babcię, mojej byłej narzeczonej Janinę. Babciu Janinko, pozdrawiam serdecznie.
0: I dobrze, że mamy słuchaczy, dlatego że oni wykonali prawdziwą pracę dziennikarską i na przykład mówią nam, że dzisiaj jest dzień przytulania. A to jest bardzo ważna informacja dla całego świata.
1: Tak,
0: Magrab
1: bo...
0: to taki DJ, ktoś napisał.
1: A tak, ale chyba z H gdzieś w środku, nie wiem. Co do dnia przytulania, to kiedyś, pamiętasz, była taka tradycja darmowych przytulasów, takich free hugs gdzieś na patelni na przykład. I to jakoś wymarło.
0: No to było coś takiego, faktycznie. Masz rację i dzisiaj możemy to zrobić reaktywację, dlatego że właśnie dzisiaj według jednego z naszych słuchaczy jest dzień przytulania, więc korzystajcie z tego. Może nie przytulajcie żadnych ludzi wbrew ich woli albo bez takiej informacji i zgody, ale poza tym starajcie się może przytulić ludzi trochę więcej razy dzisiaj.
1: Ewentualnie można przytulić zawsze jakieś pieniądze, to też jest przydatna umiejętność.
0: Dokładnie, bo dziś dzień przytulania. The Way I Love You, Georgia Smith, Freddie Campus.

0: Ella Star, Peggy Goof, remiksie numeru Where Do We Go za 6 minut wiadomości, a tu dalej same sztosy, 97 i 1 FM. Jest godzina 7, prawie 30, więc dobrze będzie porozmawiać chwilę o jedzeniu. Zawsze jest dobrze porozmawiać chwilę o jedzeniu.
1: O jedzeniu, ale też o planecie, o zwierzętach, bo aktor Kevin Bacon, znany chociażby z Footloose, chociaż teraz powinniśmy bardziej powiedzieć Bubloose, zmienił swoje nazwisko, wiem. Jeszcze ten...
0: Jeszcze się budzisz,
1: jak Beverly Hills. Ale zmienił swoje nazwisko na potrzeby kampanii na Kevin Bean, żeby wspierać...
0: Czyli to jakaś fasola, tylko... Jaki jest Kevin po polsku? Kevin Fasola. Nie, no, nie ma co zmieniać, bo jest Kevin w Polsce.
1: Jest kilku Kevinów nawet.
0: Jest też Kevin sam w domu.
1: Jest więcej teraz Kevinów niż Januszy i Iwon rodzi się roku.
0: Jak grzyby po deszczu.
1: Dokładnie. W każdym razie...
0: A my znowu o jedzeniu.
1: My znowu o jedzeniu, ale dobrze o tym porozmawiać właśnie o Kevinie, bo nie dość, że robi coś dobrego dla planety, to przypomina nam o tym, że wchodzimy w prime sezonu na strączki. Fasolka, która teraz kosztuje 30 zł, będzie tanieć, więc warto już się interesować fasolką szparagową zieloną i żółtą.
0: I jeżeli macie jakieś przepisy, to możecie się nimi z nami podzielić, bo to będzie ten sezon. Ty w ogóle jesteś takim, nie wiem, nie chcę powiedzieć kucharzem, bo pewnie są jakieś słowa, których trzeba użyć w kwestii twojego...
1: Ja lubię gotować po prostu i lubię się tym dzielić, a robię to nieidealnie zdecydowanie.
0: To dawaj jakiś taki przepis na te strączki od
1: Ojejku,
0: siebie.
1: Ojejku, fasola mamut, taka na zimno, z pastą miso, z... sosem sojowym z cytryną, albo jeżeli mamy, to jak się nazywa ten taki, wiesz, japoński zimny sos na bazie cytryny, właśnie taki
0: yuzu.
1: Lekko yuzu. Właśnie, może ktoś ze słuchaczy pamięta, jak się nazywa ten sosik.
0: Oni mi zawsze podpowiadają, więc 886-971-971 możecie nam podpowiedzieć, ale też Jurzeczki. Możecie nam przekazać jakieś swoje przepisy, albo to, czy w ogóle lubicie fasolę. No i czy Kevin Bacon słusznie zmienił nazwisko z Bacon na Bean, czyli z Bacon na fasola, z Kevin Bacon na fasola. Teraz sama Skrillex i Night Punk w Radio Campus.
2: Campus.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: Jest godzina 7.30 i teraz wiadomości Basia Jankowska i Ada Maciejewska. Basia Jankowska znana jako Barbs, a Adzie jeszcze muszę wymyślić jakąś ksywkę. Dojdziemy do tego.
4: Akademicki Radio Campus.
6: Deklaracja w sprawie Pax Silica, wysokie temperatury i służby w gotowości. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski.
4: Wiadomości.
6: Unia Europejska we współpracy z USA podpisała deklarację w sprawie inicjatywy Pax Silica. Celem inicjatywy jest budowa bezpiecznych łańcuchów dostaw w dziedzinie technologii i sztucznej inteligencji. Autor inicjatywy Jacob Helberg powiedział dziennikowi Financial Times, że Pax Silica powstała, ponieważ takie grupy jak G7 i G20 nie są odpowiednio przystosowane do tworzenia sieci wspierających innowacje w obszarze AI. Jutro w Waszyngtonie rozpocznie się dwudniowy szczyt, podczas którego przewidywany jest dołączenie kolejnych sygnatariuszy do inicjatywy. Z uwagi na zbliżające się upały, MSWiA zwołało pilną naradę, aby przygotować służby do odpowiednich działań. Straż pożarna i policja mają monitorować zagrożenia pożarowe i bezpieczeństwo nad wodą. Ministerstwo Zdrowia natomiast dopilnuje kwestii związanych z udarami i odwodnieniami. W niedzielę termometry pokażą aż 40 stopni, dlatego rząd apeluje, by uważać na dzieci, starsze osoby i zwierzęta oraz ograniczyć wychodzenie z domu. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Więcej o tym Basia Jankowska.
7: Zdaniem premiera Donalda Tuska to gest na rzecz deeskalacji napięcia. Ośrodek prezydencki mówi z kolei o upokarzaniu szefa polskiego rządu. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jeszcze wczoraj źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego.
6: Zadaniem delegacji ma być osiągnięcie konkretnych porozumień wzmacniających zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzających współpracę gospodarczą z partnerami.
4: Pogoda.
8: A teraz nasz pogodyn, Jan Frączek. Proszę bardzo.
9: Tak jest. Dzisiaj idealny dzień, żeby pójść do biura, ponieważ taki prime pogody, pik pogodowy będzie około godziny 16, więc kiedy będziemy z tego biura wychodzić, powinno być idealne, czyste słoneczko i 28 czyste stopni. A następnie do godziny 21 pogoda będzie idealna, więc dzisiaj jest ten dzień, żeby wyciągać kocyki i później chłodzić się w nocy, bo od 22:24 do 19 stopni po północy.
8: To było super. Dziewczyny, zgadzacie się z tym, co on mówi? Czy tak nie za bardzo?
10: Nie za bardzo. Od kilku dni jest strasznie gorąco. Ja bym nie chciała wyjść z pracy na pełen upał.
9: Ja bardzo chętnie bym wyszedł na 28.
8: No w sumie, no widzicie, co kto lubi, możecie nam też dać znać. A teraz?
4: Korki.
8: Zobaczmy, co stoi. Śpiewane korki o 8.30 i 9.30, jak zwykle, a tymczasem, co możemy wam powiedzieć, że stoją wszystkie gwiazdy. Możemy wam zdać relację z tego, co wy nam mówicie, że jest remont za Łomiankami i to koszmar poranny. Korek i to na wjeździe z Warszawy. Przeklęte miejsce, napisał nam właśnie Janek.
9: Janku, kolejny Janek i wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
8: Jeszcze nam ktoś napisał, no w ogóle ktoś napisał: siemanko, dobrego dnia, ja od 6 w pracy, siema. Zbliżam się do Warszawy, nie ma już od was więcej tutaj doniesień na temat tego, co konkretnie stoi. Nasz korkometr czasem trochę zawodzi, ale mogę wam powiedzieć jeszcze, że co to za ulica? To jest ulica Aleje Jerozolimskie, że tam
9: tak,
8: Aleje Jerozolimskie, Wawelska, Marcina Kasprzaka stoi, Aleja Prymasa Tysiąclecia. No nie ma tutaj niespodzianek. Jeżeli ktoś jeździ po Warszawie, no to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że to są już godziny korków. A więcej o korkach za godzinę.

0: narzuć synkopę. Po co krów w grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2, 5, 1 dźwięki.

0: Blowing Your Brains, Freestylers. Za 18 minut, godzina 8, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Dostajemy już od was wiadomości, piszecie na przykład: lubię tego nowego typa, chociaż podejrzewam, że sam wysłałeś tego SMS-a. I jeszcze mamy numer 662, który pisze: ja mam dziś urodziny i życzę wam wspaniałego dnia, Piotr. I my też życzymy ci wspaniałego dnia, Piotr, no i oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
1: Dużo przytulania z okazji dnia przytulania.
0: Tak, a kiedy mówimy o blowing your brains, to teraz rozwalimy wam głowę. No pun intended. Chcę trochę porozmawiać o performatywności i o tym, jak teraz wygląda świat. Od razu zaznaczę, skąd w ogóle ten materiał. Mówimy o Marii Prusakowskiej z Instagrama, która rzuciła temat i pewne badania na temat tego, jak zachowujemy się w social mediach i na przykład jak wychodzimy do kawiarni, restauracji, czy w ogóle gdziekolwiek, pod jakim kątem wybieramy te miejsca, no i że coraz bardziej zaczyna na nas wpływać właśnie kreowanie jakiejś rzeczywistości dla naszych odbiorców.
1: Tak, ona się tam powołuje na badania Marvick & Boyd, które mówią, że budujemy teraz przekaz pod, w sensie social media budują przekaz pod wyobrażoną publiczność. W ogóle super kanał na Instagramie, bardzo, bardzo polecamy. Też przywołuję taki cytat Gaya Debord z 1967 roku, który napisał, że kapitalizm zmienił rzeczywistość, że liczyć się będzie nie to, czy coś jest, ale jak wygląda. No i chyba możemy się zgodzić. Ostatnio jadłem takiego gołąbka, którego widziałem na Instagramie, zupełnie bez smaku, wrzuciłem i, bardzo dużo polubień.
0: 886-971-971. W sumie możecie nam powiedzieć, czy też trochę tak macie, że czasem gdzieś idziecie, nie do końca jedzenie wam smakuje, ale już tam jesteście, w sumie ładnie to wygląda, robicie zdjęcie i wrzucacie i wszyscy myślą, że było super, a tak naprawdę wiecie, że coś jest nie tak, więc w całym tym zachowaniu chodzi o to, że mamy tą naszą publikę, która czegoś oczekuje i że powstają knajpy, że powstają restauracje, miejsca, które są tylko
1: tak
0: i wyłącznie stworzone po to, żeby ładnie wyglądać i żeby właśnie pokazać to na Instagramie. Czyli, że są takie knajpy instagramowe, w których nawet jedzenie schodzi gdzieś na drugi plan, bo ładnie to wszystko wygląda i można sobie zrobić ładną sesję.
1: No dokładnie, ale też nie wspomniałaś o przedmiotach, tak, które poza tym, że mogą nam służyć, jak nie wiem, na przykład iPhone, budują też naszą osobowość. Ja mam teraz taki

0: Jarek Casio, na którym ostatnio buduję swoją osobowość. Od razu kupiłem sobie taki drugi złoty też, na wszelki wypadek. No i co? No i tak ludzie pytają teraz, co to za zegarek, a ja się z tą nową swoją osobowością oswajam.
1: No i słuchajcie, 886-971-971, dajcie znać, czy też padacie trochę czasem ofiarą właśnie tej takiej potrzeby pokazania swojego życia w konkretnym, bo to nie dotyczy tylko jednej osoby tak na dobrą sprawę. Nie chodzi o to, że ktoś jest jakiś gorszy, bo tak ma. Trochę chyba wszyscy tak mamy i trochę właśnie zmienił nas w ten sposób świat social mediów.
0: Ale wiesz co? Mi się pojawił taki problem ostatnio z książkami, że mam ochotę przeczytać jakąś książkę, która jest powiedzmy klasykiem literatury, tylko kiedy ją teraz bierzesz do ręki, to nagle się stajesz jakby performatywnym mężczyzną. Tak, ja się nie mogę teraz pokazać z, nie wiem, Dostojewskim, bo prawda, od razu wychodzę na idiotę. Czy nie uważasz, że trochę to poszło w złą stronę, że teraz
1: uważam,
0: nie możesz przeczytać...
1: Uważam, że mógłbyś wziąć udział w konkursie dla performatywnych mężczyzn, który odbywa się chyba w Warszawie właśnie. Nawet nie miałbyś daleko.
0: W ogóle to jest piękna era dla konkursów w Warszawie. Tutaj udajemy ptaki, tutaj konkurs dla performatywnego mężczyznę. No ciekawe, co przyniesie ten rok.
1: A wiem, że teraz nasza playlista przyniesie Tatę Dillera w Radio Campus.
0: Asyk.

0: Nie, Archives Danger w Radio Campus za 9 minut, godzina 8, a wy wysyłacie nam dalej wiadomości w sprawie tego, w sprawie czego właściwie, powiedz.
1: No dalej jesteśmy w temacie performatywności ludzi, rzeczy i miejsc. Nie posiadam Insta, Facebooka itd. Nigdy nie rozumiałem fenomenu robienia zdjęć, jedzenia i w ogóle pokazywania całemu światu, jakie super jest moje życie. Pozdrawiam. No, kto nigdy nie jadł zimnego jedzenia, za które przepłacił w restauracji, bo robił zdjęcie, ten tego fenomenu faktycznie może nie zrozumieć.
0: A ty jadłeś? Żeby aż stało się zimne, to naprawdę. To jest już dużo.
1: Ja już raczej teraz zamawiam z tej sekcji zimne, bo jakby i tak ciepłego nie zjem.
0: Nie ma po co, żeby się marnowało ciepło, masz rację. Tutaj jeszcze nam jedna z naszych słuchaczek napisała, pracowałem, słuchaczy.
1: A, to ważny głos, pracowałem.
0: Tylko nie czytaj nazwy.
1: Tak. Pracowałem w jednej z bardziej znanych śniadaniowni. Znacie te śniadaniownie. I nie wiem, czy to kwestia przejedzenia materiału, ale już nigdy nie zjem chamskiego tosta, choć ładnie wygląda.
0: No ja mam problem z tą konkretną piekarnią, o której jest mowa, że ileś osób tam w ogóle się wbija i robi jakieś testy tego, czy to jest dobre, no bo cena jest dosyć często nieadekwatna. Ale to wszystko było takie... Tam był jakiś tost z groszkiem, i cukinią, i jajkiem. I jakby naprawdę nie było tam nic takiego bardzo wymyślnego. Dokładnie to, co słyszycie, pojawiło się na tym talerzu. Nie jakoś wybitnie przyprawione.
1: To
0: nie
1: znaczy,
0: mało kosztujące.
1: Wymyślne były nazwy na pewno.
0: Tak, bo to oczywiście był jakiś chrust, coś tam, wiadomo.
1: Co mi osobiście się podobało to jako doświadczenie, a kiedyś po prostu wpadłem tam wziąć bochenek chleba i to też było ekstra. Dlatego, no wiadomo, przepłacić czasami ciężko, ale może czasami warto.
0: Jeszcze piszecie do nas, że to już czytałeś? Nie.
1: Nie, tutaj ktoś chwali się albo informuje nas, że usunął Instagram, TikTok i Facebook, bo stara się uwolnić od doom scrollingu i zacząć żyć popularnym ruchem, jakim jest dump phoning. No ja też próbowałem ostatnio w ogóle. Myślę, że dużo osób zmaga się z tym doom scrollingiem i ten nasz screen time cały czas rośnie. Chciałbym, żeby wszedł w końcu jakiś taki trend, który naprawdę to zaora.
0: Jest teoretycznie trend, który dotyczy tego, że scrollujesz, ale to jest tylko wiedza jakaś tam historyczna, jakaś przydatna. Podobno jakaś studentka z Harvardu chyba wymyśliła takie coś, ale nie wiem, czy któryś z nas naprawdę by przerzucił się koniecznie z tego takiego jednak kontentu brainrotowego do po prostu uczenia się i wiedzy. W sensie sama opcja klikania jest super, ale czy naprawdę byśmy to zrobili? Chociażby... To jest też pytanie trochę do was, 886-971-971. Jak wy właśnie sobie radzicie z tą całą presją świata Instagrama, tego, że właśnie ludzie idą do restauracji po to, żeby zrobić zdjęcie jedzenia, a niekoniecznie zjeść dobre jedzenie? I czy też padacie trochę tego ofiarą? Jak sobie z tym radzicie? Czy odrzucacie telefony i w ogóle zwracacie na to uwagę? Czy uważacie, idziemy z duchem czasu i po prostu trzeba być częścią świata albo zginąć? Dajcie nam znać. 886-971-971. Jump and shout.

0: Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Wybiła godzina 8, a przed nami wiadomości i sportowy, w sensie nie wiadomości, tylko sportowy kampus. Basia Barbs i Ada Maciejewska. Let's go.
3: Sportowy kampus.
4: Cristiano Ronaldo stał się bohaterem portugalskiej drużyny w meczu z Uzbekistanem. Więcej o tym nasza reporterka Ada Maciejewska.
5: Portugalczycy wygrali 5-0, a doświadczony napastnik zdobył dwie bramki, stając się pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał gole na 6 mundialach. W grupie K sytuacja pozostaje jednak otwarta. Portugalia zajmuje obecnie drugie miejsce za Kolumbią, która po zwycięstwie 1-0 nad Demokratyczną Republiką Konga zapewniła sobie awans do kolejnej rundy. Kolumbijczycy zostali 7. reprezentacją, która wywalczyła miejsce w fazie pucharowej. W ostatniej kolejce fazy grupowej Portugalia zmierzy się z Kolumbią, a Demokratyczna Republika Konga zagra z Uzbekistanem.
4: Wyniki tych spotkań ostatecznie rozstrzygnął układ tabeli w grupie K. Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu w Toronto, a Anglia zremisowała z Ganą 0-0 w meczu w Bostonie. To wyniki wczorajszych spotkań grupy L. Anglicy po pokonaniu Chorwatów 4-2 stanęli przed zadaniem pokonania ekipy z Afryki, mającej też na koncie 3 punkty za zwycięstwo z Panamą 1-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. 4 lata temu w Katarze doznała 3 porażek, a teraz wiele wskazuje na to, że historia się powtórzy. Katarzyna Peter i Rosjanka Maria Kozyrewa przegrały z Holenderką Isabel Haverlag i Brytyjką Mają Lumsden 6-3, 4-6, 4-10 w pierwszej rundzie debla turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Z kolei Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson w deblu awansowali do ćwierćfinału. Po 16 zagrają z duetem argentyńskim Juan Manuel Cerundolo, Camilo Hugo Carabelli. Polscy siatkarze przed własną publicznością rozegrają drugi turniej Ligi Narodów. Po pierwszym tygodniu zmagań podopieczni Grabicia zajmują 7 miejsce w tabeli. Ich cel? Awans do turnieju finałowego. Pierwszy turniej Polacy zakończyli z bilansem 2 zwycięstw, 3-0 nad Kubą i 3-2 nad Ukrainą, a także 2 porażek, po 2-3 z Japonią i Słowenią. Rywalami biało-czerwonych będą kolejno Belgowie, Turcy, Niemcy oraz Argentyńczycy. Pierwsze spotkanie z Belgią już dzisiaj o 20:00. Okay.

0: 6 minut mądrości to w Radio Campus za nami od Fisza, Emadę i Tworzywo. A teraz nasze 6 minut mądrości. Może nie będzie trwało aż 6 minut, ale podzielimy się waszymi mądrościami, które nam wysyłacie na temat tego, czy świat zamienił się w zupełny pokaz dla social mediów i czy nasze działania zamieniły się w zupełny pokaz dla social mediów, ale też o tym, że odłączamy się trochę, że wyłączamy telefony, że wychodzimy ze świata wirtualnego, wychodzimy z Matrixa. O tym nam piszecie w swoich wiadomościach.
1: Tak, tutaj jest pytanie od słuchaczki, dlaczego ludzie nie idą, pytanie od słuchacza, pozdrowienia Michu, dlaczego ludzie nie idą po prostu do klasycznego baru mlecznego i tam nie robią zdjęć, jedzonka jest przepyszne i to oczywiście moja opinia może nie wygląda ekskluzywnie, chyba powinno zależeć nam na tym, żeby się najeść ze smakiem w dobrej cenie. No mi się wydaje, że ludzie już robią zdjęcia jedzonek w barach mlecznych.
0: Bary mleczne też się zrobiły trochę flexem. Mamy jeszcze wiadomość od jednej z naszych słuchaczek, która napisała coś o tym, że ludzie jeżdżą na wieczne wakacje.
1: Albo latają nawet.
0: Ale przeczytaj właśnie, co tam jest napisane.
1: Ja po prostu od słuchacza. Ja po prostu przestałem obserwować wielu bogatszych znajomych, którzy non-stop wstawiają foteczki z wiecznych wakacji i przyjemnego spędzania czasu. Teraz wyleciała ze znajomych dziewczyna, która poleciała sobie trochę dla jaj, a trochę na serio do Sopotu na śniadanie ze znajomym, który ma licencję pilota. No, mimo wszystko brzmi...
0: Brzmi dobrze. Też bym poleciała. Ale słuchajcie, po pierwsze, to na przykład jest tu napisane w tej wiadomości, że bogatszych znajomych, a trochę jest właśnie tak, to jest to, o czym rozmawiamy. Czy ci znajomi naprawdę są bogatsi? Czy ci znajomi naprawdę mają więcej? Czy to pokazują nam w social mediach? I właśnie do tego zaczynamy często dążyć. Do tego, żeby coś odtworzyć. Porównujemy się z ludźmi i tym, co wrzucają do internetu, ale to nie zawsze jest prawda. O
1: nie
0: tym
1: wiem,
0: trzeba
1: czy
0: pamiętać.
1: Pamiętasz Rihannę w Sopocie? Ona myślę, że nie należy do biednych, a nie czuła się tam najlepiej.
0: Tak? Nie, ja pamiętam, że była obserwowana chyba, ale teraz już szczegółów sobie nie przypomnę.
1: No, tam trochę narzekała na ścisk i na Polaków, którzy byli bardzo zainteresowani.
0: Na parawany.
1: No nie był to Barbados.
0: Nie był to Barbados. No słuchajcie, właśnie o tym rozmawiamy, o tym, że gdzieś oczekiwania versus rzeczywistość często są rozbieżne. Może napiszcie nam o takich swoich największych failach, o czymś, co zobaczyliście w internecie. Janek opowiadał o tym, że zobaczył pięknego gołąbka w internecie, od razu poszedł go kupić i go zjeść, a okazało się, że nie był tak smaczny, jak wyglądał, ale zasięgi zrobił i tak zostało to wrzucone na social media, więc 886-971-971, dajcie nam znać, jeżeli wy mieliście taką sytuację, że kupiliście coś z internetu, właśnie zachęceni modą internetową, a okazało się zupełnym failem. Freestylers w Radio Campus. Freestyler.

0: Matthew, Oliver Tree, Robin Schulz, to w Radio Campus za nami.
1: Radio Campus. Same sztosy.
0: Za 10 minut wiadomości, a teraz chcemy trochę porozmawiać o zilenialsach. I czy w ogóle wiecie, co to są ci zilenialsi? Urodziliście się w roku między 92 a 99, jeżeli tak, to dajcie nam znać, napiszcie 886-971-971, ja na przykład tak. No i jest taka grupa, takie mini pokolenie, które podobno przeżyło wszystko.
2: No tak, przeżyli start TikToka, ale no raczej nie załapali się.
0: Myślałam, że powiesz stan wojenny, ale nie.
2: Start wojenny. Wiesz co, wracając trochę na rozwiązanie.
0: Chociaż w sumie przeżyliśmy, no bo Ukraina, nie nasz własny stan wojenny, ale...
2: No tak, jakby spojrzeć w ogóle globalnie, no to kilka wojen w tym czasie było.
0: Kilka stanów wojennych przeżyliśmy. Będę opowiadać swoim wnukom.
2: No ale nie powoływano do wojska.
0: Nawet nie wnukom, mogę opowiadać mojej bratanicy, że przeżyłam stan wojenny. Dobrze, dobra, proszę, kontynuuj.
2: Wiesz co, odchodząc trochę od wojny, a wracając trochę do tej performatywności, ja pamiętam, że takim symbolem statusu wśród zilenialsów to był taki aparacik, na przykład Olympus 2 megapiksele. Nie wiem, czy pamiętasz te pierwsze takie cyfróweczki, to mi się najbardziej kojarzy z zilenialsami.
0: A ty w ogóle jesteś z tego pokolenia 9299?
2: Wiesz co, no ja się nie mogę tak utożsamiać, bo jestem 90. rocznik, ale mam siostrę 95, więc wiesz, ja liznąłem troszkę Hany Montany. Ja pamiętam Disney Channel, ale też pamiętam VHS.
0: No dobrze, no faktycznie, no właśnie o to chodzi. Jeżeli ma się rodzeństwo, to te pokolenia gdzieś tam się ze sobą zazębiają. Ja mam starszego brata i też to się dzieje, ale o co w ogóle chodzi z tymi zileniasami? Że osoby urodzone pomiędzy 92 a 99, badania mówią, że mają najrzadszą wersję dzieciństwa, ponieważ z jednej strony urodzili się w czasach, w których mieli kasety VHS, Discmany i Walkmany, ale z drugiej, w którym już korzystali z internetu, w którym w czasach ich dorastania może nie w czasach dorastania, ale jeszcze w młodości powstało AI i tak dalej.
2: Czyli oni zakładali Facebooka na laptopach jeszcze.
0: Możliwe, oni, bo to ja jestem też przy okazji.
2: No ja też zakładałem Facebooka na laptopie, no więc to jest,
0: ale
2: to czy to jest 93.
0: Ale daj mi mieć mój czas, daj zilenialcom mieć swoje miejsce. Chyba dostaliśmy jakąś wiadomość, zobaczmy co tu jest napisane.
2: Pokazać.
0: Rocznik 2000 here, totalnie nie wiem kim jestem. No to rozumiem. Pokazać, a to jest jeszcze co do naszych wiadomości?
2: To jest chyba dwumilenialka, skoro to jest 2000 rok, no to chyba...
0: Nie, no to chyba
2: 2000,
0: jest jedyna
2: to
0: prawdziwa
2: milenialka. Wow, to jest osiągnięcie.
0: Kolejne pokolenie to będzie wylenialsi.
2: Czyli
0: Wylenialepi?
2: Wylenialepi ze wszystkiego. To jest bardzo ciekawe słowo, ale też z zilenialsów nie wiem, czy... No już powstało. Gratulujemy słowotwórstwa, ale nie wiem, czy widzisz, że zilenialsi łączą trochę, wiesz, taką kulturę pracy zetek, że nie dają już sobie tak, wiesz, szefowi wejść na głowie, że potrafią powiedzieć nie, dbają o to zdrowie psychiczne, a jednocześnie mają trochę jeszcze tej takiej etyki pracy milenialsów. Przynajmniej u mnie w moim środowisku pracy tak zawsze...
0: Bo zilenialsi to nie jest pokolenie Z. Zilenialsi to jest pokolenie między.
2: Dlatego mówię,
0: Z,
2: że mają trochę od milenialsów tej etyki pracy.
0: Czyli są idealni po prostu.
2: A trochę lubią dbać bardziej o swoje zdrowie psychiczne i stawiać granice jak Zetki.
0: Bo mówimy o mnie, czyli po prostu może nazwijmy to po imieniu.
2: Ewa,
0: że
2: tak,
0: to
2: mówimy o Ewie.
0: To jest idealne pokolenie. Czy jeszcze mamy od was jakieś wiadomości? Fajnie, że w ogóle ktoś napisał właśnie, że jest 2000 roku. Kiedyś jak chodziłam jeszcze do szkoły, to myślałam, kojarzyło mi się to z tymi miotłami z Harry'ego Pottera, bo jakiś Nimbus 2000, mi się to wydawało takie...
2: To bardzo performatywna miotła była.
0: A to są już bardzo dorośli ludzie. How far w Radio Campus?

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
4: Reklama.
5: 8.30, wiadomości, Basia Jankowska, Barbs i Ada Maciejewska.
4: Akademicki Radio Campus.
6: Utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra, prorosyjska dezinformacja w sieci, bezpłatne warsztaty poświęcone ekologii.
4: Wiadomości.
6: Po odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego w sieci zaczęły pojawiać się niepokojące treści. Eksperci dostrzegli zjawisko prorosyjskiej dezinformacji. Założyciel Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, dr Michał Marek, zwrócił uwagę na to, że narracje antyukraińskie są od wielu lat stałym elementem rosyjskiego oddziaływania. Potwierdził to piątkowy wpis na kanale X wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji. Skomentował on decyzję Nawrockiego, pisząc m.in., że prezydent Polski w końcu odebrał kijowskiemu degeneratowi, który czcił nazistów Order Orła Białego. Inna fałszywa informacja dotyczy sobotniego wpisu Zełenskiego na platformie X, gdzie informował o odesłaniu Orderu Orła Białego do Nawrockiego. Niezwykle istotne w obecnej sytuacji jest dokładne sprawdzanie publikowanych treści. W sobotę warszawskie Centra Edukacji Przyrodniczej Lasów Miejskich Warszawa zapraszają na bezpłatne warsztaty poświęcone ekologii, przyrodzie i odkrywaniu otaczającego świata. Więcej o tym Basia Jankowska.
7: Warsztaty w osobnych grupach są dostępne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dostępne są 3 tematy warsztatów: o środowisku akustycznym człowieka, o literaturze przyrodniczej i leśnej oraz o krwawniku i jego roli w tradycji i przyrodzie. Warsztaty będą w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu, dlatego jeśli się wybieracie, pamiętajcie o zapowiadanych upałach. Na warsztaty należy się wcześniej zapisać.
6: Link do zapisów znajdziecie na stronie Lasów Miejskich. W wyniku nocnego ataku dronów na infrastrukturę energetyczną Sewastopolu miasto zostało całkowicie odcięte od prądu. Sewastopol to główna baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. Według relacji świadków przez całą noc na Krymie słychać było silne eksplozje. Głównym celem ataku miała być Bałakławska elektrownia w Sewastopolu, jedna z kluczowych na Krymie. Ostatniej nocy poza Sewastopolem eksplozje było słychać również w Bakczysaraju, Kerczu oraz w rejonie góry Aj-Petri. Skala zniszczeń elektrowni nadal jest ustalona. Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny Politechnika. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tunelu znajdował się człowiek. Uruchomiono autobusową linię ZM1 w kierunkach Kabaty oraz Politechnika, a także tramwajową linię ZM2 na trasie Metro Wilanowska, Puławska, Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Plac Zbawiciela, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Plac Narutowicza. Rzeczniczka metra Anna Bartoń udzieliła szczegółowych informacji.
8: Dziś w godzinach porannych nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Została ona już ujęta i wyprowadzona z rejonu stacji przez patrol policji, a w tej chwili pomiędzy stacjami Ursynów oraz Służew trwa sprawdzanie tuneli, zarówno lewego, jak i prawego, pod kątem pozostawionych ewentualnie jakichś bagaży, tudzież innych przedmiotów. I musimy po prostu sprawdzić, czy możemy bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski.
6: Służby dokładnie sprawdzają, czy metro jest gotowe do ponownego uruchomienia.
4: Pogoda.
9: Janie, co w pogodzie?
10: Oj, w pogodzie dzisiaj się dzieje, bo jest 19 stopni, ale jutro i pojutrze będzie cieplej. Temperatura odczuwalna 21 stopni, ale wypiszcie, ile wy odczuwacie stopni, bo to chyba nikt nie powinien narzucać, jaką
9: to
10: odczuwamy
9: prawda.
10: Temperaturę.
9: Każdy może czuć się, jak się utożsamiać, jak się chce w ogóle z pogodą.
10: Więc ja się utożsamiam dzisiaj z 21 stopni, a ciśnienie 119 hektopaskali. No i co? I Warszawa chłodniejsza dzisiaj od Wrocławia i Poznania.
9: Zawsze myślałam, że to jest hektro. Pascal.
10: Hektro Pascal.
9: Hektor Pascal, dwa imiona po prostu ma chłopak.
10: No tak, pod Troją go tam przycisnęło.
9: Dobra, to tyle z pogody.
4: Korki.
9: A teraz Korki będzie z nami śpiewała Barbs. Czy ja sobie wyłączyłam mikrofon, Basia?
11: Zobacz. A nie wiem, nie, chyba nie.
9: Dobra, czyli nie wyłączyłam ci mikrofonu, to jest już dobry początek. Dobrze, to teraz będziemy śpiewać. Myślę, że znacie ten utwór, drodzy słuchacze. Piszecie nam też o ulicach, które są zakorkowane, więc mamy duże szanse na to, żeby dobrze to po prostu zrobić. Życzę nam tego wszystkim. Dobrze, jak taki komunistyczny manifest.
10: No piosenka z czasów jeszcze komunistycznych.
9: I o kolejkach. Nazywała się Psalm stojących w kolejce, ale dla nas to będzie Psalm stojących w korkach.
10: A dla Francuzów w TGV.
9: Nie leci. Leci. Uwaga, jesteście gotowi?

0: Wow. To była Krystyna Prońko.
1: Krystyna Ekła Prońko.
0: Psalm stojących w korkach i Basia Jankowska, Jan Strączek.
1: Jan Strączek, Frączek, Prońko Frączek.
0: Jan Prońko Frączek. To były korki w Warszawie i za chwilę do was wracamy.

0: Only Love, Ezra Collective, za 14 minut 9, a wysłuchacie samych sztosów. 97.1 FM, Kapitan Poranek, Ewa Ekła. O, zapomniałam ci włączyć mikrofonu. Jeszcze raz powiedz.
1: Jan Frączek już przy włączonym mikrofonie.
0: Dokładnie, One Love za nami, a my mamy na przykład takiego SMS-a od was. Ogólnie jest ich dużo, jeszcze będziemy do nich wracać, ale jeden z naszych słuchaczy napisał: witam cię, Ewo, i nowego pana redaktora. Odbieram właśnie żonę i córkę z lotniska po wakacjach i lecimy do domu się chłodzić. Dobrego dnia dla was, jedna miłość dla wszystkich. To w nawiązaniu do tego One Love. I dla ciebie też, miej wspaniały dzień. My teraz znowu wracamy do jedzenia, bo wiadomo, że jedzenie to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie, a konkretnie też do sportu, czyli tego, co się dzieje wokół mundialu i wszystkich tych wiadomości. No ale właśnie ugryzionych, trochę z innej strony, ugryzionych, if you know what I mean.
1: Tak, widzę.
0: Norwegia wysłała 1000 kg jedzenia dla swojej reprezentacji na Mistrzostwa Świata, ponieważ nie ufa jedzeniu w USA.
1: Tak, dokładnie 300 kg łososia, 116 kg sera, 6 tysięcy pomarańczy trafiło do sportowców, do Erlinga Haalanda oraz jego teammates.
0: W jedzeniu amerykańskim znajduje się jakieś dużo różnego rodzaju ulepszaczy, chemikaliów, które w Europie są zakazane, które nie są dopuszczone w ogóle do spożycia.
1: Dokładnie, to jest 10 tysięcy substancji, czyli naprawdę liczba przemawiająca do wyobraźni.
0: Dokładnie, i w związku z tym Norwegia właśnie postanowiła wysłać własne jedzenie i to się zdarzyło, to jest bezprecedensowe, dlatego że chociaż być może tym razem po prostu jest to nagłaśniane, ale nie słyszałam o czymś takim wcześniej i pojawiło się też dużo komentarzy, że takiej sytuacji nie było wcześniej.
1: Tak, no mogłoby to być wcześniej uznawane za jakieś widzimisię, tak, piłkarzy. No tutaj przemawiają za tym konkretne argumenty, ale poza takimi argumentami zdrowotnymi czy też sportowymi jest jeszcze taki argument, że no czy to nie jest świetny pomysł na promocję na przykład norweskiego łososia?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że jest to bardzo dobra promocja, bardzo dobry ruch marketingowy, ale też no, biorąc pod uwagę, że właśnie są tysiące tych jakichś pestycydów w tym jedzeniu, że pomarańcze są kolorowane i jakoś sortowane i pryskane i tak to nawet widać. Myślę, że mogliście trafić na takie filmiki w social mediach, załóżmy na jakichś reelsach, o różnicy między Fantą w Europie, w Polsce, a Fantą w Stanach Zjednoczonych, że ona ma różne kolory, że Amerykanie często myślą, że orange to w ogóle nie jest od koloru, tylko, znaczy od owocu, tylko dlatego jest orange, no bo jest po prostu pomarańczowa. Ale nie kojarzyli tego ani ze smakiem pomarańczy, ani że powinno smakować jak pomarańcza. No więc faktycznie poza tym ruchem marketingowym, który jest na korzyść i pokazuje zdrowe, super jedzenie, no to... No to na pewno jest to też kwestia po prostu zdrowia i życia.
1: No zdecydowanie. Ciekawy też jestem, że akurat wysłali im pomarańcze. To mnie zastanawia, bo one faktycznie są orange, ale łosoś też jest orange. Może trochę w innym odcieniu.
0: Ale czyli, że co? Jak to łączysz ze sobą?
1: No właśnie dlatego zastanawiam, bo nie pasują mi te pomarańcze do Norwegii. Jakby gdybym miał wysyłać coś z Norwegii rodzinie.
0: No, w Norwegii to chyba nie ma za bardzo owoców takich rodzimych.
1: Kurczę, szczerze ci powiem, że nie byłem, bo loty tanie, ale na miejscu to już jest
0: dobra,
1: drogo.
0: Uwaga, mam do was pytanie. Gdybyśmy my mieli naszym Polakom wysłać takie jedzenie, taki kontener z jedzeniem, co powinno się w nim znaleźć?
1: Poza jabłkami z Podgrójca.
0: Nie wiem, o co chodzi z jabłkami z Podgrójca, więc to jest jakiś twój insight może z naszymi słuchaczami. To zaraz się tego dowiemy. Możecie do nas pisać 886-971-971, no ale właśnie jestem ciekawa, gdybyśmy my mieli wysłać taki reprezentacyjny kontener z polskim jedzeniem do naszych polskich piłkarzy, to też nasz dobrze zareklamuje, to myślę, że powinniśmy na pewno, ja powiem za siebie od razu, kiełbasę. I nieważne, czy ją lubicie, czy nie, ale jest walka dobra ze złem, jest walka o to, czyja kiełbasa jest tak naprawdę i kiełbasa jest nasza.
1: Tak, w ogóle po amerykańsku kiełbasa to kiełbasa, tak? Oni mają sosyż, który to znaczy trochę co innego. No tylko czy nie wiem, czy po kiełbasie akurat najlepiej się biega, szczególnie po boisku.
0: Może ale właśnie... to mogą rozdać ją, ale po prostu ta kiełbasa ma się tam znaleźć.
1: Czy kiełbasa wyborcza, tak? Na Mistrzostwo Świata.
0: I jeszcze do tego jest wieloznaczne. The Motion, Drake, Radio Campus, a my czekamy na wasze wiadomości.

0: us now. Turn me up.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: Wagja, pod Thierry Wag z jej najnowszego albumu 9, a wy dalej słuchacie samych sztosów i... Przedstawisz się?
1: Tak, Jan Frączek i Ewa.
0: I Ewa Ekła. Jesteśmy teraz z wami i będziemy z wami do 10. Wracamy z tematem, który wam zarzuciłam, ponieważ nie Polska, tylko Norwegia wysłała swoim sportowcom na mundial własne jedzenie, bo stwierdzili, że jedzenie amerykańskie jest skażone i w ogóle jest niedobre i nie można go jeść, więc przysłali 1000 kilogramów, czego wysłali?
1: 1000 kilogramów
0: jedzenia. No i teraz zapytaliśmy was o to, co my jako Polska, jeżeli mielibyśmy wysłać nasze jedzenie, które miało być takim towarem eksportowym, takim po prostu wizytówką Polski, to co byśmy wysłali? Ja powiedziałam, że kiełbasa, a teraz wypiszecie, co by to było.
1: Tak, no trafiłaś z tą kiełbasą, bo kiełbasa, swojskie wędliny i sery pojawiają się często. Tutaj... Zanim ten kontener z Polski by doszedł, nasi piłkarze zdążyliby odpaść i wrócić. I mogłoby tak być, dlatego
0: zdążyliby odpaść, biorąc pod uwagę, że nawet się tam nie dostali, więc to na pewno jest dobra uwaga.
1: Może jakby się najedli na lotnisku jeszcze.
0: I co jeszcze?
1: Jestem w Oslo i mają swoje truskawki, ale to każdy chyba ma truskawki, no jeśli chodzi o pytanie o jedzonko, to bezapelacyjnie chleb na zakwasie i dobra podsuszana kiełbasa, no to by mogło zagwarantować co najmniej remis w pierwszym meczu.
0: Z tym nie można się kłócić, że nasz chleb jest wyjątkowy, że chleb polski jakby podróżuje po świecie i naprawdę, ale to może też jestem przyzwyczajona, ale w wielu miejscach chleb ma taką słodkawą nutę, a nasz jest moim zdaniem idealny i zdecydowanie jest towarem eksportowym. Co jeszcze?
1: O matko, no i wiadomo, ogórki kiszone, pisze jeden ze słuchaczy, no i tak, to faktycznie mogłaby być nasza broń. No tak jak również...
0: Zerknij jeszcze na SMS-y. No
1: tak
0: i wiadomo.
1: Tak cebula, tak?
0: Cebula pojawiła się wielokrotnie. To jest trochę taki herb polski jak syrenka dla Warszawy, więc nie dziwię się, że zostało to wspomniane.
1: Słuchajcie, Chmura napisał do nas: Bigos to szlak, trafi po drodze. Ja się nie zgadzam z tym. Mógłby się trochę przegryźć akurat na statku i dojechać
0: taki
1: idealny.
0: Kwaśny, to nie wiem. Zależy, jakby go zrobić, ale no dalibyśmy szansę. Pierogi pomidorową koniecznie, pisze do nas numer 519. Musztarda, kiełbasa i chleb.
1: Ogórki kiszone, cebula, no czyli mamy już ten zestawik. Dziwię tak się, zwany wiejski stół wysyłamy.
0: Tak, taki jak na wesele. Ale dziwię się, że nikt nie napisał kebab, bo to jest taki bardzo tradycyjnie polski posiłek. Nie uważasz?
1: No tak, oczywiście. Ja zresztą kiedyś kebaby jadłem daily, teraz troszeczkę rzadziej.
0: Jeden z naszych słuchaczy napisał, że Szczęsny już kiedyś powiedział, co trzeba zabrać i domyślam się, bo tutaj nie wiem, czy to jest link, czy coś nam się tutaj ładuje, domyślam się, że to pewnie jest żart, ale nie mam pojęcia, co powiedział Szczęsny, więc niestety. Rosół też trzeba zabrać, smalczyki, bimberek, nie wiem, czy mogłam to powiedzieć, ale to powiedziałam. A za chwilę też wrócimy w ogóle do tematu, znaczy wrócimy, zaczniemy temat Drake'a, a konkretnie tego, że jest mężczyzną już podchodzącym pod lat 40 i...
1: Dopiero.
0: Ale powiedziałam, że już podchodzącym pod lat 40, bo chodzi mi o to, że już kończy swoje 30-lecie po prostu. Swoje 30-lecie wojenne i teraz będzie miał niedługo 40 lat i właśnie w związku z tym zabrał głos w sprawie tego, dlaczego myśli, że jest singlem. Wy możecie skorzystać z tej okazji i nam powiedzieć, jakie mogą być powody, dla których osoba w wieku prawie 40 lat jest singlem i chyba chcemy to trochę odczarować z tego, że zawsze chodzi o to, że nikogo nie może znaleźć, bo wydaje mi się, że szczególnie nasze pokolenie ma po prostu przestrzeń do tego, żeby decydować o tym, czy chcemy być singlami, czy nie, no ale dowiemy się od was, jakie są wasze opinie na ten temat. Niedawno Drake wydał swoją płytę i puścimy z niej Dust.
2: Mark, some idiot boy there. You should go ahead and pop some corn and grab a stool. Your boy's about to break some news. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on back.

0: Backbone, Chase, Status and Stormzy w Radio Campus 99. Same sztosy.
1: Jan Frączek. I Drake jest z nami. Słuchaj, Ewa, mam do ciebie takie pytanie, bo Drake napisał powody, dla których jest singlem.
0: Tak, Drake, który ma 39 lat, w tym roku w październiku skończy 40 lat i napisał cały post o tym, dlaczego on sam uważa, że jest singlem. I wy też możecie nam pisać w ogóle, jakie mogą być powody dla osoby, która ma tyle lat. Nie mówię tyle w kontekście, że to jest bardzo dużo, ale jednak dlaczego po prostu osoba w tej grupie wiekowej jest jeszcze singlem i wybiera w tych czasach singielstwo?
1: Słuchajcie, powiem kilka powodów Drake'a, a ty mi powiesz, czy to jest red flag, czy cute. Mam w sobie dużo energii.
0: To jest cute.
1: Prawda?
0: To brzmi jak taka osoba, która mówi, ale jestem gruba, żeby wszyscy jej powiedzieli, no nie, nie jesteś. I teraz on wymienia te powody i mówi, mam dużo energii i teraz wszyscy będą mieli taki, o Boże, biedny Drake, przecież jest taki super. Dlaczego komuś przeszkadza, że ma dużo energii?
1: Drake, come to Poland. Cały czas potrzebuje zapewnień, że wszystko jest okej, okay, wiesz, reassurance.
0: To jest taki yellow flag, bo zależy w jakim natężeniu, ale ja po prostu nie mogę być odpowiedzialna całe twoje życie za to, żeby cię reassure, kiedy jestem, wspieram, wiesz, jakby czas, nie, żeby ci mówić cały czas, to może być trochę wymagające.
1: Tutaj jest w ogóle punkt, który się trochę z tym łączy. Jestem typem faceta, wracaj bezpiecznie, tylko napisz mi, jak będziesz w domu albo dobrej nocy. No,
0: okej, to jest w porządku.
1: Bardzo nawet
0: pewnie
1: w porządku.
0: Pewnie jak kogoś lubię, to i tak mam ochotę z nim pogadać, co nie?
1: Dokładnie, albo chociażby zobaczyć dobrej nocy.
0: To nie musi być nawet jakaś zasada.
1: No dobre spanko. No i to jest ciekawe, słuchaj, uwielbiam romans w starym stylu, a to po prostu nie jest rzecz bliska naszemu pokoleniu.
0: Ja nie wiem, czy Drake może naprawdę powiedzieć coś takiego.
1: Myślisz?
0: Bo uwielbia stary romans. Nie wiem, jeżeli w niego jest włączone setki zdrad, no to tak, to faktycznie, ale nie wiem.
1: Wiesz co, ja też tutaj zastanawiałbym się, bo on napisał, zrobiłbym wszystko, żeby uszczęśliwić drugą osobę, nawet jeśli po drodze sam miałbym ucierpieć. To
0: i
1: jest
0: dlatego
1: takie,
0: moment, i to jest powód, dla którego, bo on miał powiedzieć powody, dla których jest singlem.
1: A tutaj się trochę tak stawia od razu w pozycji
0: ofiary. On sam się chyba zgubił w tym. Powiedz mi coś jeszcze.
1: Powiem ci jeszcze, że no overthinking, tak to w ogóle wymienia na pierwszym
0: mi
1: miejscu.
0: Mi też się zdarza, no to zależy na co kto ma przestrzeń po prostu, więc nie nazwałabym tego koniecznie jakimś red flagiem, ale znowu.
1: A myślisz, że tak
0: pośród
1: związkowo?
0: Pośród tego wszystkiego to jest trochę yellow.
1: Związkowo dwoje overthinkerów to jest dobre połączenie, czy raczej overthinker i dobry listener?
0: No raczej ciężko chyba. Dwie osoby, które mają gonitwę myśli na temat tego, co się może dziać i w połączeniu z tym prawdopodobnie potrzebują takiego ciągłego zapewniania, że wszystko jest okej. Może być to wykańczające dla obu stron psychicznie.
1: No albo miłosny huragan w starym stylu,
0: tak jak
1: Drake by chciał.
0: Czy to już wszystkiego, bo on tam wypisał bardzo dużo tych podpunktów, a w międzyczasie...
1: 10, wiesz, jeszcze angażuje się i troszeczkę
0: też
1: za bardzo.
0: A w międzyczasie... biedny Drake, no bez hitu. To jest takie, że chcę usłyszeć totalnie, że jest super i po prostu to nie jego wina.
1: O, to jest jakiś ciekawy głos.
0: Ja byłem singlem od 8 lat, czyli wiek 31-39. Wydaje mi się, że człowiek na pewnym etapie po prostu wie, czego chce i trudniej mu tak zakochać się bez opamiętania. Ja osobiście jestem wybredny w tych tematach i to ma dla mnie duży sens, dlatego że prawdopodobnie w tym wieku, w tym przedziale wiekowym patrzymy na życie też trochę inaczej. Nie wszyscy muszą wchodzić w relacje, ale prawdopodobnie chcemy zacząć budować, chcemy zacząć już nie tylko być ze sobą i mieć fajny czas we dwójkę, ale budować coś w życiu i to też trochę jest, wtedy dochodzi do tego tematu relacji, że nie zamyka się to na tym, czy ona mi się podoba, czy on mi się podoba, ale też co może wnieść w moje życie ta druga osoba.
1: Tak, no bo to jest też taki wiek o budowaniu siebie, nie? Więc tutaj myślę, że ta 8-letnia przerwa mogła dobrze na ciebie wpłynąć.
0: Przeczytaj to, proszę.
1: Dobra, lecimy. Mam powoli poczucie starości, bo widzę, że młodzież
0: nie.
1: ma...
0: Nie! To przeczytaj.
1: A to tej samej osoby.
0: Mam bo to pracy... jest godzinę wcześniej SMS.
1: Mam w pracy osobnika 40+, który jest nie bez powodu singlem, a mianowicie jest strasznym skąpcem i żadna wybranka serca nie była w stanie z nim wytrzymać. Nie zmienia nawet oleju w aucie. Wszystko, co darmowe, jest jego, a wydanie choćby złotówki na cokolwiek jest wyczynem. Niestety chorobliwe wręcz to i strasznie przykre. No słuchanie, na coś za darmo.
0: Podoba mi się ten element. Nie zmienia nawet oleju w aucie. Nawet to jest ta granica, którą nasza słuchaczka tutaj...
1: Ale ja dziękuję, bo ja dzisiaj muszę zmienić. Ja nie jestem aż takim skąpcem, ja po prostu czasami zapominam wymienić.
0: No słuchajcie, no to są jakieś powody na pewno. Możecie nam oczywiście pisać 886-971-971 o wszystkich swoich przemyśleniach i o tym, o czym gadamy, bo jesteście naszym takim dodatkowym prowadzącym. Dodatkowym Drake'iem też. Szukam konkretnego numeru, zaraz go znajdę jest tutaj kontrola, Redy Campos. Kontrola, czyli to, co lubi Drake.

0: Premier GAU w Radio Campus 919. A my dalej rozmawiamy o...
1: Teraz rozmawiamy o smokach.
0: Więc teraz, dalej w sumie rozmawiamy był Drake, o smokach. Był Drake, jesteśmy blisko.
1: Był Drake, teraz będzie Dragon, a konkretnie House of Dragon. W poniedziałek mieliśmy premierę kolejnego sezonu serialu. No i z tej okazji w Londynie pojawił się 9-metrowy smok. Można powiedzieć, że prawdziwy, bo 9-metrowa konstrukcja, która latała, to trochę marzenia od Greków gdzieś po XIX wiek. Wiesz, to wyglądało jak taki prawdziwy latający samolot skonstruowany ze skrzydłami. Nie wiem, czy widziałeś tę konstrukcję. To nie był dron.
0: Nie widziałam jej i po prostu wydaje mi się, że to trochę tak jak kiedyś, jak pokazało się po raz pierwszy kino ludziom. I oni się bali, że te bizony wybiegają z tego ekranu na serio. I mam trochę wrażenie, że jakbyś mi to pokazał, właśnie tutaj nie było... tego dnia, co trzeba, to bym myślała, że to prawdziwy smok.
1: Tutaj było trochę inaczej, bo zajęło im to 3000 godzin, żeby to skonstruować.
0: Ale bardzo sumiennie obliczyli te wszystkie godziny.
1: Ale nie poszli na łatwiznę, wiesz, nie zbudowali drona, tylko właśnie taką retro konstrukcję, która latała nad Londynem. W ogóle to jest ciekawy temat takich konstrukcji, takich stuntów reklamowych. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś w Warszawie stały takie wielkie głowy z House of... z Dom z Papieru. Pamiętasz, jaki był taki też stancik?
0: Nie pamiętam tych dwóch głów, ale wierzę ci, że takie coś było. Jest dużo takich, pamiętam też, że jak był 1670, to zbudowali swoją własną wioskę i nawet prawie tam byłam, tylko tam były jakieś takie rotacje godzinowe, bo to było, nie wiem, czy to jest jeszcze Żoliborz, tak, to jest chyba jeszcze Żoliborz i tam normalnie jest jakaś taka osada wikingów, która jest barem, a Netflix zrobił tam swoją wioskę właśnie 1670, no i nie wiem, co działo się w środku, bo mnie tam nie było, ale to było też jako materiał promocyjny po prostu tego wydarzenia, jakim jest premiera całego serialu.
1: Pamiętam w 12 roku, taki chyba najgłośniejszy stunt może nawet w historii, może obok tego, jak Tesla wypuściła swój samochód w kosmos, ale to na pewno pamiętasz skok tak, Felixa Baumgartnera z Red Bullem, skok ze atmosfery?
0: O, ze stratosfery? Było coś takiego. Teraz się zastanawiam,
1: tak,
0: czy to naprawdę się wydarzyło. Ale w każdym razie to, o czym wiemy na pewno, skoro już powiedziałeś o Tesli latającej w kosmos, trochę mamy czasy jak w Szybcy i Wściekli, ale Elon Musk został miliarderem. I zaraz możemy pogadać o tym.
1: Bilionerem, w sensie po polsku to jest bilioner, a trillioner po angielsku.
0: A, czyli już nawet nie miliarder, tylko nie ma
1: miliarder,
0: nazwy tego, kim jest.
1: To już jest norma.
0: Ale nie ma nawet nazwy tego, kim jest. Kim
1: jest, on jest. No, bilionerem. Po polsku jest bilionerem.
0: Bilionerem, dobra. To on jest bilionerem i zaraz możemy przegadać to 886971971, na co wy wykorzystalibyście swoje miliardy, jeżeli w ogóle byście je mieli. Energy, Tiwa Savage, Radio Campus.

0: 101 FM.
1: Reklama.
2: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
5: 9.30, wiadomości Basia Jankowska, Barbs i Ada Maciejewska.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Uwaga, metro jeździ tylko do Politechniki. UOKiK prześwietlił Neonet, a we Francji jest ogromna awaria prądu.
6: Wiadomości.
7: Pierwsza linia metra warszawskiego jeździ jedynie pomiędzy stacjami Młociny i Politechnika. Wyłączonych z ruchu jest 10 stacji, na ich trasie kursują zastępcze autobusy i tramwaje. Przyczyna? Systemy alarmowe wykryły w tunelach człowieka, który nie powinien się tam znaleźć. Osoba ta została już wyprowadzona przez patrol policji. Teraz trwa sprawdzanie tuneli zarówno lewego, jak i prawego pod kątem pozostawienia bagaży oraz innych przedmiotów. Produkt dostępny, wysyłka w 24 godziny. Jednak na dostawę czekasz i czekasz. Prezes UOKiK-u nałożył na spółkę Neonet ponad 3 miliony złotych kary. Firma poprzez platformę Allegro oferuje sprzęt RTV i AGD.
8: Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. Zamówienia często nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki. Tymczasem w e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia. To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Dla wielu z nich właśnie szybka dostawa przesądza o wyborze konkretnej oferty.
7: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Decyzja urzędu nakazuje również zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na stronach spółki i jej profilach w mediach społecznościowych. Dzisiejszy poranek we francuskiej Bretanii rozpoczął się poważną awarią prądu. O szczegółach Ada Maciejewska.
9: Około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Awaria wynika z upałów. Ponad połowa kraju objęta jest dzisiaj czerwonym, czyli najwyższym alertem pogodowym. Obszar ten obejmuje także departament Finisterre, w którym wczoraj wieczorem doszło do awarii transformatora. Spowodowała ona początkowo odcięcie dostaw prądu do 106 tysięcy domów, ale przez całą noc trwały prace naprawcze. Jest to pierwsza awaria o takiej skali od początku obecnej fali upałów.
7: Wtorek 23 czerwca był najcieplejszym od 1947 roku dniem we Francji. Wodociągowcy zamkną wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. Remont wodociągu zacznie się już jutro o 7 rano i ma potrwać do końca lipca. Objazdy poprowadzą Żelazną do Prostej lub Alei Jerozolimskich i dalej Towarową. Z Platynowej i Wroniej wyjazd będzie tylko w kierunku Miedzianej. Kierowcy nie zaparkują na Srebrnej w ostatniej zatoce przed Towarową. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostanie otwarty. Otwarte będzie też przejście dla pieszych przez Srebrną.
10: Przepraszam was bardzo. Już wracamy do was, bo tutaj przygotowywałyśmy... Przepraszam. Znowu nie mówię. Słyszycie mnie? To dobrze, bo ja siebie nie z jakiegoś powodu. Bardzo jestem ciekawa dlaczego, ale przejdźmy do następnego elementu naszego programu.
6: Pogoda.
10: Ty też siebie nie słyszysz?
11: Ja to już jestem głową w korkach.
10: Jesteś głową w korkach, a dlaczego ja siebie nie słyszę? Jaki może być powód?
5: My was normalnie słyszymy.
10: Uwaga. O, teraz. Bo też musimy usłyszeć podkład. Już wiem dlaczego. Wszystko jest rozwiązane. Słuchajcie, ja jeden z pierwszych razy realizuję, może to już trzeci, ale wszystko robię tutaj sama. Nie mówię tego dla kwiatów, ale żebyście mi wybaczyli jakieś mini błędy. Dobra, czy już była pogoda? Tak, co było w pogodzie? Janek, to twoje zadanie. Ty jesteś pogodynem.
11: A, no w pogodzie od godziny bez zmian, czyli dzisiaj mamy 19 stopni, a odczuwalna 21 lub tak jak kto uważa. Ja uważam, że dzisiaj jest już 24, dlatego że dzisiaj jest dla mnie bardzo gorąca atmosfera w radiu, bo to moja pierwsza audycja. Inna sprawa jest taka, że mamy 1015 hektopaskali. Ja ciśnieniowcem nie jestem, ale wiem, że niektórzy mogą mieć dzisiaj ciśnienie, dlatego najlepiej jest wyluzować, poleżeć sobie na słoneczku, na kocyku i nie przejmować się gorącem.
10: No, ale też ja niektórzy nazywają to hektopaskalami. Nie wiem kto, ale są takie osoby.
11: No, ci od hektolitrów pewnie.
10: Pewnie tak. Basia, czy zechcesz zapalić światło u siebie w swoim studiu?
7: Tak, jasne.
10: Super. To my się przygotujemy wtedy, bo teraz są korki w ogóle. A, to nie ja to powinnam zapowiadać.
6: Korki.
10: Teraz będą korki. Już wiecie, że śpiewamy je co tydzień i przyszedł czas na drugą odsłonę korków dzisiejszą i to będą wilki.
11: Łatwo
10: i Baśka z pewną dedykacją dla jednej z Basiek, które znamy i są tutaj z nami dzisiaj. I będą nawet z nami śpiewać. Mówię, jakby to była jakaś partia polityczna. Baśki są z nami, będą z nami śpiewać albo zespół.
11: A jak bym głosował?
10: Ja też bym głosowała. Dobrze. Wyłączam. I lecimy. A teraz to z kolei nie leci. Już wszystko wiem.

0: Jan.
1: Na moście grota, znowu ścisk, ale tylko jak jedziesz na Pragę. Od korków na Jana Pawła i kebabu dostaniesz zgagę. Armii Krajowej stoi dudni, jak Armin van Buren, do tego puszczony w studni. Wybrzeże gdańskie zatkane, jakbyś miał uczulenie na trawę, a Wawelska nie była okej.
0: I refren.

0: było.
1: To byłeś ty, to były twoje oryginalne wokale dograne tutaj.
0: Dokładnie.
1: To były korki w Warszawie. Basia Jankowska, znana jako Barbs, Ewa Ekła, madam.ekwa na Instagramie i...
0: Jan Frączek.
1: Jan Frączek, a teraz Ezra Collective w Radio Campus.
0: Co za dzień, żeby się nazywać

0: Medication, Damian Marley w Radio Campus, Steven Marley. Za 13 minut koniec naszego programu i przed nami wiadomości sportowe. Program sportowy Jacoba, który za chwilę jest z nami. Cześć Jacob. Nie masz włączonego?
1: Nie mam.
0: A teraz?
1: Teraz mam. O. No wiedziałem, że powie wiadomości sportowe, już przywykłem do tego.
0: Przepraszam cię bardzo, ale od razu mam w takim razie dla ciebie taki temat.
1: Tak.
0: Wiadomo, jest mundial, wy będziecie, ty też na pewno i zaraz nam powiesz, o czym będziesz mówił w swoim programie, więc na pewno będzie o tym trochę rozmów, bo ciężko jest od tego uciec, to największe wydarzenie sportowe chyba, które w tej chwili się odbywa.
1: Bez wątpienia chyba w ogóle największe wydarzenie sportowe, jakie można sobie wyobrazić teraz na planecie Ziemia.
0: Dokładnie, więc ludzie dużo rozmawiają na temat wszystkiego sportowego, co się dzieje, ale ja mam taki trochę inny temat, który też na pewno ci się nawinął. No. Bramkarz Cape Verde, czyli Vozinha, który teraz stał się bardzo sławny, który swoim followingiem, czyli osobami obserwującymi go na Instagramie, już w tej chwili wyprzedził wielu piłkarzy, którzy od lat są... Nie, pogniecie jeszcze tą butelkę.
1: Nie, no przepraszam.
0: Bliżej mikrofonu.
1: Odsunąłem.
0: To trochę jak z Pablo kiedyś było. No ale dobrze, trzymajmy się tematu. Vozinha jest z Cape Verde, ma 40 lat, miał w ogóle nie wziąć udziału w tym mundialu. Jakoś na ostatnią chwilę okazało się, że to zrobi. Swoją karierę piłkarską zaczął dopiero chyba po 25 roku życia.
1: Profesjonalną chyba taką rzeczywiście zawodową, tak mi się wydaje, no.
0: Dopiero po 25 roku życia i pracował w jakiejś zwykłej pracy. Mama nie miał funduszy na to, żeby jego mama w ogóle przyjechała go zobaczyć. No bo Cape Verde to jest kraj składający się z kilku wysp, tak na dobrą sprawę. Jest tam bardzo mało osób. Większość osób zajmuje się pracą przy turystyce i... Znaczy, może nie większość, ale bardzo wiele. Są takie wyspy, gdzie to większość osób. No i on był właśnie jednym z takich ludzi i nagle znajduje się na mundialu. Broni niesamowicie w meczu z jakim krajem, powiedz mi?
1: Już nie pamiętam teraz dokładnie.
0: No dobra, czyli nawet...
2: Ale dwóch ostatnio z Urugwajem, co prawda, dwie bramki puścił, ale też był remis, więc no, Kaboverdańczycy, dwa mecze, dwa punkty, wow.
0: I ta jego mama przyjechała, ktoś tam ją przywiózł. Jakiś...
1: Zdaje się, że zrobił to jakiś chiński biznesmen.
0: Inwestor z Chin,
1: tak,
0: który
1: zafundował
0: też...
1: cały jakby... Podróż, tak. Akomodacji na miejscu, także tak.
2: A nie dużo brakowało, żeby to był polski inwestor, bo Wieczysta się nim interesuje podobno.
1: Tym bramkarzem?
2: Tak, to byłby strzał marketingowy, no miałby więcej followersów niż cała Ekstraklasa.
0: Czy to jest jakiś alkohol?
2: Wieczysta to jest klub z Krakowa. To jest piękne porównanie.
0: No jak widzicie,
1: no to już teraz
0: zadaję...
1: powinni na pewno uruchomić jakąś linię. Nieważne, nie wolno o tym mówić.
0: Dlatego przepraszam bardzo, dlatego zadaję po prostu pytania.
1: Nie, no Wieczysta Kraków jest to całkiem nowy klub w Ekstraklasie. Absolutny beniaminek, którego nigdy nie było na tym poziomie rozgrywkowym.
2: No logo robili w pęcie.
0: Normalnie dla ludzi w tym wieku to jest, jeżeli już, to koniec kariery. Dla jednych z największych, chociaż bramkarze mają trochę dłuższy czas, ale tak naprawdę chciałabym się skupić, mówiąc o nim i wspominając o nim trochę naszym słuchaczom, przedstawiłam w ogóle tą historię. Na tym, czy często są takie historie dookoła mundialu, czy właśnie trochę szukamy takich historii dookoła mundialu, żeby kogoś wnieść na ten piedestał i kogoś zrobić tą historię, no bo wiadomo, indywidualnie to w ogóle jest super, 40 lat, pracuje w jakiejś zwykłej pracy, jego mama zobaczyła go na tym meczu, bardzo to wszystko jest wzruszające, no ale właśnie tak dodatkowo, czy każdy mundial ma do siebie trochę właśnie takich historii i czy trochę ich szukamy?
1: Wiecie co, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że po prostu sport wyczynowy jest teraz tak zagoniony w kierunku takiego, wiecie, show. Mamy tych herosów na mundialu, tych, którzy no, są od lat na takim poziomie, że prawdę mówiąc myślę, że niektórym się może na przykład znudzić śledzenie rywalizacji, czy Messi będzie lepszy, czy Ronaldo będzie lepszy. No bo ile można?
0: A teraz chyba Messi wygrał w tych mundialowych zestawieniach, że najwięcej bramek strzeli.
1: Tak, wysunął się właśnie tak. I to jest oczywiście fantastyczny wyczyn i w ogóle niesamowita historia. Oczywiście też Ronaldo, który jest pierwszym piłkarzem, który strzeli na 6 turniejach Mistrzostw Świata bramkę. Też jest rekordzistą absolutnie samodzielnym. Natomiast mi się wydaje, że w tym wszystkim po prostu ludzie mają trochę przesyt takich właśnie tych herosów, tych takich osób, które wyglądają z każdego właściwie punktu, z każdego medialnego z każdej medialnej historii i szukanie takich właśnie sytuacji, jak nie wiem, jak właśnie ten bramkarz, o którym rozmawiamy, czy nie wiem, to, że nie wiem, Kanadyjczycy strzelili pierwszego swojego gola na mundialu, a są na nim od kilku już, znaczy no może nie od kilku, bo tam mieli przerwy, ale ileś tam razy już wystąpili, natomiast strzelili pierwszego gola i to wszystko po prostu jest chyba kwestią tego, że nam się podobają historie, które są nieoczywiste. I na przykład, ja mogę oczywiście mówić w swoim imieniu, że ja po prostu trochę uciekam od tej największej piłki, bo po prostu ona mnie znużyła już, po prostu mam jej dość i szukam ciekawszych historii, takich może właśnie z drugiego rzędu, nie wiem, rzeczy, których się nie spodziewałem, bo to, że będziemy oglądali rywalizację Messiego i Ronaldo, nawet jeśli korespondencyjną, bo nie wiadomo, czy oni przeciwko sobie bezpośrednio wystąpią, ale no, jakby wszyscy to obserwują, a mi prawdę mówiąc się bardziej podobają takie historie, nie wiem, kibicowskie, jakieś takie nieoczywiste i to jest, myślę, coś, co nadaje każdemu, tak jak powiedziałeś, każdemu mundialowi taka historia nada innego wymiaru.
0: To jest też jakiś taki efekt uboczny tego, że ten Wozinia, bo wydaje mi się, że to jest po prostu super, to jest świetna historia dla każdego z nas w czasach, kiedy, czy zawsze znaczy, były takie czasy,
1: jeśli mogę coś dodać jeszcze, wydaje mi się, że za miesiąc nie będziemy o nim pamiętali.
0: To na pewno, ale z drugiej strony zostanie z tymi kilkunastoma milionami obserwujących na...
1: Nie zostanie.
2: Mi się wydaje, że jeżeli jakaś marka się nim zainteresuje, tak, to możemy właśnie tak za miesiąc mniej więcej widzieć efekty kampanii.
1: Tak, myślę, że ten żywot rzeczywiście jeszcze może być wydłużony o to, że ktoś będzie chciał faktycznie to zmonetyzować. A tak szczerze, to wydaje mi się, że wiele osób z tych kilkunastu milionów, które go followują, po prostu za miesiąc spojrzą i powiedzą, kim jest ten gościu, nie? Skąd on
0: to
1: się wziął w moim feedzie?
0: To jest prawda, tylko że to my patrzymy na to z tej perspektywy, no bo zastanówmy się, samo to, że ta matka mogła zobaczyć
1: nie,
0: swojego syna
1: oczywiście
0: po tylu latach i jego rodzina, że on, wiesz, jakby miał ten jakiś talent, no bo nie da się ukryć, że jeżeli bronił w taki sposób na tym mundialu,
1: tak,
0: to ten talent gdzieś tam zawsze był i nigdy nie dostał tej swojej szansy. Myślę, że dla nich to jest też na pewno zwycięstwo, jakiś rodzaj czegoś pozytywnego, że ta mama mogła wyjechać chociażby
1: oczywiście
0: z kraju, zobaczyć go przy takim meczu i nie wiem, czy dalej to się rozwinie, ale fajna historia,
1: nie,
0: no w każdym razie...
1: Dla niego, dla jego rodziny, dla jego rodaków, dla ludzi, którzy są koło niego i którzy gdzieś tam tego przyglądali się temu bliżej, to zostanie na zawsze. Po prostu chodzi mi o to, że faktycznie za miesiąc będziemy się interesować kimś innym.
2: Ale
0: i
2: wiecie,
0: może też trochę właśnie Wyspy Zielonego Przylądka dostaną swoje światło. Ja tam byłam, jest tam pięknie, ludzie są świetni, jedzenie jest też dobre, a teraz ty powiedz jeszcze na szybko, co u ciebie dzisiaj w programie.
1: Nie, bo coś jeszcze chcieliście dodać. Czy czas leci? Czas leci.
0: Czas
1: dobra.
0: Leci.
1: Słuchajcie, no dzisiaj będziemy mówili o mundialu trochę z nietypowej strony, dlatego że będę dzisiaj rozmawiał z Kubą Łasickim, naszym kolegą redakcyjnym, który tak się składa, że jest też sędzią piłkarskim i będę chciał go zapytać o nowości techniczno-przepisowe na tym mundialu, jak on się do nich odnosi, jak on je widzi i czy na przykład któreś z nich mają szansę zostać z piłką nożoną dłużej, nie tylko na mundial. I to będzie pierwsza moja rozmowa. W drugiej części programu będziemy rozmawiali z Piotrkiem Wesołowiczem ze Sport.pl, żeby podsumować sezon w Orlen Basket Lidze i triumf Legii Warszawa, czyli mistrza Polski w koszykówce.
0: W takim razie czekamy. To wszystko u
1: zapraszam
0: Jacoba po godzinie 10. Już nie mogę się doczekać, ale my tymczasem żegnamy się z wami. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj przez całą tą audycję. Ci, którzy byli albo ci, którzy się włączyli dopiero teraz. Był ze mną Jan Frączek i od razu wysyłajcie mu kwiaty, jeżeli jeszcze jesteście, dlatego że to była jego pierwsza audycja, a jednocześnie też zrobił ze mną korki. No i naprawdę myślę, że sprawił się w tej funkcji. Ktoś tu napisał nawet do nas takiego SMS-a, że to jest pierwszy dzień w pracy i że gdyby ta osoba była pierwszy dzień w pracy, jeszcze miała zaśpiewać korki, to byłoby ciężko, więc ogólnie dostałeś już trochę kwiatów, ale wszystkie
2: super, to
0: się,
2: było bardzo miłe, dzięki.
0: Ale wszystkie się należą, więc...
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że faktycznie korki, szczególnie moje chórki w Wilkach,
0: tak,
2: jakoś przeżyliście. No i co? I Wawelska dalej stoi i może się jeszcze kiedyś usłyszymy.
0: Mam nadzieję, że tak. Dziękuję wam bardzo. Ewa Ekła, Jan Frączek i słyszymy się za tydzień. Bye, bye. Reklama.
3: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. i SNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
4: Autopromocja.
6: Campus.
4: I've been looking for you.

10:05 nieomal na zegarze. Kuba Sadowski, El Jacob, audycja Sporty, jak co tydzień o tej porze na radiocampus.fm na 97.1 FM, audycja sportowa o tematyce zróżnicowanej. Dzisiaj tematyka bardzo, no może nie jakoś super, bardzo zróżnicowana, bo w dwóch tematach będziemy się głównie poruszali. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Legia Warszawa jest mistrzem Polski w koszykówce drugi rok z rzędu i oczywiście ogromne gratulacje dla całej drużyny i całego klubu. O tym będziemy dzisiaj na pewno rozmawiali, bo zaprosiłem Piotrka Wysłowicza ze Sport.pl, który przez cały sezon był bardzo blisko Legii Warszawa i który o polskiej koszykówce wie bardzo, bardzo wiele i na pewno pogadamy dzisiaj z nim o tym podsumowaniu, o tym, co w Legii wydarzyło się, co Legia musiała zrobić, żeby tytuł obronić, bo to w ostatnich latach w Orlen Basket Lidze nie było takie oczywiste, w sensie, że drużyny, które zdobywały Mistrza Polski, potem grały naprawdę bardzo, bardzo różne sezony, jeśli chodzi o finalne pozycje w tych sezonach, kiedy teoretycznie bronił mistrza. Te historie były bardzo, bardzo różne, a Legia pokazała, że jest bardzo mocna, Legia pokazała, że jest być może nawet mocniejsza niż w zeszłym sezonie. Na pewno rozwój niesamowity i to pozwoliło Legii obronić mistrza Polski. O tym będziemy dzisiaj mówili w drugiej części audycji. Wspomnimy również też o Dzikach Warszawa, bo to jest, przypomnijmy, sezon naprawdę niesamowity dla warszawskiej koszykówki. Na podium znalazły się dwie drużyny z Warszawy. Legia jest pierwsza, a Dziki mają medal brązowy i to jest coś, o czym będziemy dzisiaj mówili. Będziemy dzisiaj też mówili, i to za parę chwil, o mundialu z troszkę może nietypowej strony, dlatego że zaprosiłem do rozmowy Kubę Łasickiego. Kuba Łasicki jest naszym kolegą redakcyjnym. Na pewno kojarzycie go z pasma Kampus Główny. I tak się składa, że Kuba od kilku lat już realizuje swoją pasję sędziowską. Kuba jest sędzią na boiskach mazowieckich, pnie się w górę w tej strukturze sędziowskiej. Coraz wyższe ligi, coraz wyższe poziomy dostaje do sędziowania. I zapytam Kubę o to, jak on zapatruje się na te nowinki, których jest kilka. Nowinki sędziowskie, nowinki związane z przepisami i też z ich egzekwowaniem, bo przepisy się jako takie nie zmieniły jakoś super mocno, natomiast zrobiono parę rzeczy, żeby te przepisy skuteczniej i troszkę inaczej egzekwować. Zapytam go to, jak on na to patrzy i czy na przykład któreś z tych przepisów, któreś z tych rozwiązań mają szansę zaistnieć na stałe w futbolu, nie tylko najwyższego poziomu, ale może też właśnie gdzieś niżej. To wszystko dzisiaj w Sportach i za chwileczkę rozmawiamy z Kubą Łasickim.

0: Jest już ze mną Kuba Łasicki, czyli wspomniany przed paroma chwilami nasz kolega redakcyjny dziennikarz Radia Campus, ale też sędzia piłkarski. Cześć.
1: Cześć.
0: Wiem, że oglądasz bardzo dużo spotkań, bo gdzieś tam się przecinamy w social mediach. Wiem, że tych meczów widziałeś na pewno już bardzo, bardzo wiele. I chciałem cię zapytać na samym początku, jak dzielisz uwagę, jeśli chodzi o oglądanie meczu? Na ile to jest oglądanie widowiska sportowego, na ile jest to podglądanie może jakichś historii związanych z sędziowaniem? Czy na przykład jest to może po prostu coś, co już w twoim przypadku jest całkowicie spójne i idzie sobie jednym torem, wyłapując tylko po prostu po kolei różne niuanse?
1: Na pewno oglądam te mecze trochę inaczej niż zwykły kibic, tak jak pewnie każdy inny sędzia, bo zwracam często uwagę na to, gdzie sędzia jest ustawiony, a nie gdzie jest piłka. Bardzo mi się podobają te powtórki z kamer sędziowskich i już kilkukrotnie sobie pomyślałem, ale fajnie był ustawiony, muszę to wziąć dla siebie. Pewnie nikt tak inny nie myśli pod tym względem, ale nie no, ogólnie to oglądam oczywiście mecze. Bardziej myślałem, że nie spytasz, jak to dzielę, że na przykład piszę jednocześnie magisterkę.
0: Rozumiem, że masz podwójną frajdę w związku z tym, bo możesz i oglądać całkiem dobrą piłkę nożną, ale też i oglądać najlepszych sędziów na świecie. To jest na pewno fajne. Wspomniałeś o tej kamerze tej w pierwszej osobie. Powiedz mi, jakie jest takie najfajniejsze z twojego punktu widzenia nowum w warsztacie sędziowskim? Co, albo jakie narzędzie może sędziowie dostali, takie, które tobie się najbardziej właśnie podoba, zarówno jako narzędzie, które dostał sędzia, ale też jako wsparcie gry, dzięki czemu, nie wiem, kibice mogą się bardziej cieszyć z tego spotkania. Coś, co faktycznie poprawiło odbiór i w ogóle jakby dynamikę meczu.
1: Taką jedną rzeczą, która mnie najbardziej ucieszyła, jak zobaczyłem te nowe przepisy, które wejdą na Mundial, jest rzecz, której jeszcze chyba nie zobaczyliśmy, ponieważ jest to dopuszczenie możliwości sprawdzenia drugiej żółtej kartki przez sędziego na VAR-ze. I to jest chyba ostatnia reguła, której jeszcze nie widziałem, chyba że była w jednym z meczów, których akurat nie oglądałem, ale chyba bym o tym usłyszał, więc to było najfajniejsze. Podoba mi się też te odliczanie 5 sekund przy aucie czy przy rzucie od bramki, chociaż tutaj mam taki zgrzyt, że to mi się wydaje trochę wyrywkowe i niesprecyzowane. Raz ten sędzia to odlicza, raz nie, a jeszcze inni po prostu się wycwanili i później wydłużyli dojście do tej piłki, tak? Bo oni zaczynają to odliczać dopiero jak zawodnik weźmie piłkę do rąk. Ale wydaje mi się w samym zamyśle te właśnie odliczanie, czy to jak bramkarz ma piłkę w ręce, czy jak się wykonuje aut, czy rzut od bramki, żeby to usprawnić tą grę, to mi się wydaje fajne rozwiązanie. Chociaż ja i tak jestem bardziej zwolennikiem pomysłu, żeby po prostu wprowadzić zatrzymywany czas w piłce nożnej i po prostu, nie wiem, grać 2 razy 30.
0: Wielu kibiców na pewno zastanawia się, tych, którzy śledzą na bieżąco Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. O co chodziło w sytuacji, w której piłkarz Paragwaju Almirón otrzymał, jak się podkreślało wielokrotnie, pierwszy raz w historii właśnie Mundialu i w ogóle w historii piłki nożnej, czerwoną kartkę za zakrywanie ust. Czy mógłbyś naszym radiosłuchaczom, którzy być może nie znają tego zwyczaju, który ostatnio się jakoś tak wkradł trochę na boiska piłkarskie, że ci piłkarze zasłaniają usta i to FIFA postanowiła ukrócić. Dlaczego właściwie FIFA chce z tym walczyć?
1: No, niektórzy nazywają to przepisem Viniciusa. Jak ktoś ogląda Ligę Mistrzów czy La Ligę, to wie, że Vini jest jednym z tych piłkarzy, którzy chociażby często do sędziów mówił, że ktoś go obraża nawet na tle rasistowskim. No i to się rzeczywiście zdarzało, że ci piłkarze, odkąd są kamery, aby nadal móc prowokować swoich przeciwników, tak jak w dawnych czasach, zaczęli zasłaniać usta. No i wtedy nie jesteśmy w stanie wyczytać, co oni powiedzieli. No i teraz FIFA stwierdziła, że nie chce takich zachowań i nie chce takich prowokacyjnych rzeczy widzieć na boisku, więc każdy zawodnik, który mówiąc do przeciwnika zakryje usta, abyśmy nie wiedzieli, co on powiedział, automatycznie dostaje czerwoną kartkę. To jest walka z takimi niefajnymi, niemiłymi sytuacjami, których chyba nikt nie chciałby oglądać i ja akurat jestem zwolennikiem tego, bo kurczę, jak chcesz być odważny, to obrażaj przeciwnika otwarcie, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, jakie masz poglądy, jak go właśnie obrażasz chociażby na tle rasistowskim. A jak nie masz odwagi, no to nie prowokuj, tylko skup się na graniu w piłkę.
0: Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, zastanawiam się właśnie, bo wiele rzeczy pojawiło się po raz pierwszy na tym mundialu. Na ile według ciebie te Mistrzostwa Świata stanowią taki, powiedzmy, poligon doświadczalny i na ile te rzeczy, które pojawiły się teraz, zostaną wprowadzone potem na przykład, nie wiem, do Ligi Mistrzów, do tych największych lig piłkarskich, bo oczywiście wiadomo, że nie wszystko da się zaimplementować wszędzie, tak, bo tutaj jakby ograniczenia, powiedzmy, sprzętowo-techniczne nie pozwolą na przykład, nie wiem, nawet już w polskiej, nie wiem, drugiej czy trzeciej lidze wszystko wprowadzić, ale czy te rzeczy, które teraz się pojawiły, które są sprawdzane w praktyce tak naprawdę, na żywym, że tak powiem, organizmie, czy one zostaną w piłce tej w najwyższym wydaniu?
1: Wydaje mi się, że odkąd śledzę to mocniej, to zazwyczaj jak coś było sprawdzane, implementowane już na tym poziomie, to potem wchodziło po prostu od nowego sezonu do tych najważniejszych lig. Ten przepis chociażby z zakrywaniem ust, to myślę, że będzie działał przede wszystkim właśnie w ligach z VAR-em, bo no nawet ta czerwona kartka na mundialu była po interwencji VAR, bo no to jest bardzo trudne do zobaczenia, bo zazwyczaj te prowokacyjne zachowania się jednak poza grą odbywają, a sędzia jest skupiony na tym, gdzie jest piłka. No, myślę, że większość tych rzeczy zostanie już z nami. Zastanawiam się, czy może te odliczenie właśnie 5 sekund na rzucenie autu, czy rozpoczęcie od bramki nie zostanie jeszcze trochę bardziej sprecyzowane, jak to ma wyglądać, żeby właśnie no, zwalczać ten sposób, że po prostu dłużej idziemy po piłkę, nie? I bierzemy ją do ręki dopiero jak już jesteśmy gotowi. To mi się wydaje taki przepis, który na razie jest fajnym zamysłem, ale trochę szwankuje na mundialu, a cała reszta wydaje się, że aktualnie się sprawdza. Jedną mam taką rzecz, która jeszcze wydaje mi się, że wymaga poprawki. To, że VAR może zmienić decyzję o niesłusznie przyznanym rzucie rożnym. Bo teraz nawet któryś komentator podczas meczu zauważył, że sędziowie jak nie są pewni, a czasem jest tak, że nie wiemy, kto ostatnio dotknął piłki, bo był jakiś bilard, to zaczęli wskazywać częściej rzut od bramki, bo rzut od bramki VAR im nie może zmienić, a rożny może im zmienić. No a przecież tutaj to powinno działać w obie strony, no bo zawsze ktoś jest poszkodowany, więc jak już to robimy, no to zmieniajmy w obie strony.
0: Jeszcze na koniec tak cię zapytam, bo ja mam wrażenie, że odkąd pojawił się VAR, czyli to już parę dobrych lat, myślę, że jest sporo młodszych kibiców piłkarskich, którzy w ogóle nie pamiętają piłki nożnej bez VAR-u. Mówię tutaj o najmłodszych widzach. Ja mam tego czasu wrażenie, że piłka nożna na świecie jakby idzie dwoma prędkościami. I chodzi mi o to oczywiście, że nie wszystkie rzeczy, które można zrobić na przykład nawet w ekstraklasie, da się zrobić, nie wiem, w trzeciej czy czwartej lidze polskiej. Jak ty się odnosisz do takiej sytuacji, w której de facto przepisy w piłce nożnej delikatnie się różnią dla tych, którzy mają dostęp do technologii i dla tych, którzy tego dostępu nie mają z powodów technicznych, finansowych? Czy to jest okej?
1: No, rzeczywiście zgadzam się, że to jest takie dwa tempa piłki nożnej, ale jakoś... Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Jak teraz tak rzuciłeś ten temat, to wydaje mi się, że ja to rozumiem i jest to jednak dla mnie normalne, że tam, gdzie jest najwyższy poziom, to wspomagamy się technologią jak najbardziej. No jednak zupełnie innym sportem jest Liga Mistrzów, a trzecia Liga Polska i wszystko,
0: oczywiście,
1: co niżej, więc ja to po prostu rozróżniam na trochę inny sport. O, i może dlatego nie miałem takiego poczucia, nie? Tak samo oglądając Legię koszykarską, a potem włączając w nocy NBA, też uważam, że to inne sporty.
0: To jeszcze na koniec powiedz mi, proszę, komu kibicujesz na tym mundialu?
1: Kibicuję z pewnych powodów Hiszpanii.
0: Dziękuję.
1: Ale to są powody, wiesz, jakie, nie antenowe.
0: Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Również Kuba Łasicki rzucił troszkę światła na kwestie związane z sędziowaniem, czyli tak gdzieś na boisku, ale też trochę obok boiska, bo to jest wszystko element tego show, który oglądamy. I tak jak tutaj ustaliliśmy, prawdopodobnie te elementy też będziemy oglądali w kolejnych miesiącach i latach, bo prawdopodobnie odnajdą się również w Lidze Mistrzów i w innych ligach o zasięgu, no nie ukrywajmy, światowym. Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.

Pozostając jeszcze przez chwilę w tematyce piłki nożnej, to z racji, że wielokrotnie w audycji Sporty w tym sezonie, nazwijmy to, ale w poprzednich też rozmawiałem z gośćmi o niższych ligach polskich piłkarskich, w tym czwartej lidze piłkarskiej, czyli lidze o zasięgu wojewódzkim, to warto dodać, że Mazowia, Mińsk Mazowiecki wygrała baraż, wygrała całą drabinkę barażową, pokonując najpierw Sokół Aleksandrów Łódzki, a w finale, w wielkim finale w niedzielę u siebie przy ulicy Sportowej pokonała drużynę Stomilu Olsztyn i to ona zagra w trzeciej lidze piłki nożnej. To jest rzecz dla środowiska mińskiego. Bardzo ważna, dlatego że już od wielu lat o tę trzecią ligę się bili i w końcu się udało. A my za chwileczkę wracamy z drugim dzisiejszym gościem. Piotrek Wesołowicz opowie troszkę o tym, jak wyglądał miniony sezon Orlen Basket Ligi dla klubów warszawskich.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Godzina 10.30, Basia Jankowska.
4: Serwis akademicki.
3: Jutro w rotundzie PKO przy ulicy Marszałkowskiej startuje konferencja Teen Crunch – Zaprogramuj się na zdrowie. To międzypokoleniowa konferencja łącząca biznes, naukę, sektor społeczny oraz świat startupów. W tym roku tematem przewodnim są zdrowie i well-being połączone z technologią i sztuczną inteligencją. Wydarzenie potrwa od 10 do 15. Program będzie wypełniony prelekcjami i networkingiem. Już w niedzielę o 15.30 w Łazienkach Królewskich zostanie otworzony pawilon eksperymentu. Otwarcie jest wydarzeniem wieńczącym pracę studentów, którzy już po raz czwarty projektują i budują pawilon. Uroczystości otwarcia towarzyszyć będzie otwarty wykład inaugurujący w Pałacu na Wodzie. Pawilon eksperymentu to projekt zrealizowany w ramach specjalności na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Przez cały lipiec Akademia Sztuk Pięknych organizuje bezpłatne wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie są warsztaty artystyczne, spotkania, zajęcia fotograficzne oraz plenerowe potańcówki na dziedzińcu. Na warsztaty należy się zapisać. Linki do tego oraz opisy poszczególnych warsztatów znajdziecie na stronie uczelni. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych ogłosiła zwycięzców najnowszego konkursu o granty. Wśród tegorocznych laureatów Advanced Grants jest jedna badaczka z polskich instytucji naukowych, profesor Karolina Kremens z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada wyróżniła projekt profesor Kremens CRIM-PROFEM – przeobrażenie procesu karnego z perspektywy feministycznej w erze transformacji cyfrowej. Badaczka wskazuje na potrzebę transformacji systemu karnego z uwzględnieniem perspektywy kobiet i mniejszości etnicznych. Jej rozmowę z papem na ten temat przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.
2: Akademicki Radio Campus.

0: 10:36, wracamy po serwisie informacyjnym. Kuba Stadowski, Al Jacob, cały czas w Radio Campus na 97.1 FM, na radiocampus.fm i cały czas audycją sporty. I teraz z obiecanym parę chwil temu drugim z dzisiejszych gości, czyli Piotrem Wesołowiczem ze sport.pl. Cześć.
1: Wszystko się zgadza. Cześć, dzień dobry.
0: Wiesz co, chciałem rozmawiać o Orlen Basket Lidze, o sezonie 25-26, jako o historii rozwoju. I pozwól, że przejdę na początek do zespołu Dziki i zapytam cię, co według ciebie drużyna, organizacja, bo to nie tylko oczywiście sportowy element, ale też jakby cała organizacja, cały klub, co Dziki Warszawa zrobiły lepiej niż w sezonie poprzednim, żeby znaleźć się tam, gdzie się znalazły, czyli żeby zdobyć po pierwsze trzecie miejsce w Orlen Basket Lidze, ale też wygrać rozgrywki ENBL.
1: Myślę, że przede wszystkim, oddając cały szacunek poprzedniemu trenerowi, czyli Krzysztofowi Szablowskiemu, zmieniły właśnie szkoleniowca. Krzysztof Szablowski był tym, który wprowadził Dziki na salony, awansował z tą drużyną do ekstraklasy i na początku ten zespół prowadził, ale Michał Scholz, czyli właściciel Dzików, zrozumiał w pewnym momencie, że ta formuła się wyczerpała, że chce, żeby drużyna była taka jak organizacja, czyli szybka, szalona, ofensywna, żeby dostarczała dużo rozrywki. Chciał, żeby koszykarze robili to samo, co całe dzikie zaplecze, i znalazł szkoleniowca młodego, zdolnego, obiecującego, perspektywicznego z Włoch, Marco Legowicz, trener ledwo po 30, ale z niesamowitą pasją i takim świeżym spojrzeniem na koszykówkę. On, z tego co wiem, z tego co mówili koszykarze, był w ogóle bardzo zdziwiony, jak przyszedł do polskiej ligi, że tutaj tak wszystko wolno się dzieje na boisku, że tutaj trzeba przyspieszyć, że musimy grać szybciej, rzucać więcej punktów, i w teorii każdy trener pewnie takie rzeczy mówi, ale Marco Legowicz wprowadził to na parkiet. Miał swoje dołki, miał gorsze momenty, trzeba było się dotrzeć, poznać z ligą, zawodnikami, ale koniec końców Dziki są jedną z najbardziej efektownych drużyn grających w całej ekstraklasie. A na koniec, bo mówimy o tym medalu, prawda, jako o takim zwieńczeniu całych rozgrywek Orlen Basket Ligi, wydaje mi się, że fantastyczne trafienie z formą. Każda z tych drużyn topowych w pewnym momencie była przeciążona, była zmęczona, miała kontuzje, miała zmiany. A Dziki w tym decydującym momencie, maratonu, bo tak trzeba patrzeć na sezon, właśnie miały świeżość, miały energię, wskoczyły na falę. No i myślę, że na ten tytuł, o którym też wspomniałeś, czyli wygranie rozgrywek ENBL, czyli takich międzynarodowego turnieju, nazwijmy to, sprawiło, że ta drużyna też nabrała pewności siebie w walce w play-off polskiej ekstraklasy.
0: Legia Warszawa obroniła tytuł mistrza Polski, co w ostatnich latach nie było takie wcale proste, bo te mistrzostwa przychodziło z rąk do rąk. I tutaj też chciałem cię zapytać o ten rozwój, bo wiadomo, że w każdej właściwie dyscyplinie sportowej i w każdej pewnie lidze na świecie jest taka zasada bij mistrza, czyli wszyscy na tego mistrza się odpalają na 150% albo i lepiej. No i każda drużyna po zakończonym sezonie, w którym nie była mistrzem, no może nie każda, no ale generalnie te, które na te mistrzostwa sobie ostrzyła pazury, to na pewno po zakończonym sezonie wie, że chce być lepsza, wie, że chce tego mistrza zdetronizować w kolejnym sezonie, i to na takim właśnie klubie jak Legia Warszawa wisi ciężar tego bronienia mistrza Polski. I tutaj pytanie będzie właściwie bardzo podobne. Co Legia poprawiła, żeby nie dać się przegonić? Bo kto stoi w miejscu, ten prawdopodobnie w każdym aspekcie sportowym cofać się będzie. Więc co widziałeś w warszawskiej Legii, co było lepsze niż w poprzednim sezonie?
1: Ja bym odpowiedział tak paradoksalnie, że nieco było lepsze, a co zostało z poprzedniego sezonu. Bo zwykle jest też tak, że jak w polskiej lidze drużyna osiąga sukces, to na 3 dni po zdobytym tytule, zdobytym medalu, tej drużyny już nie ma fizycznie, na papierze nigdzie, bo zawodnicy rozjeżdżają się do domów, czekają na oferty z lepszych klubów, co jest naturalne. Niestety jesteśmy w takim momencie, na takim punkcie na koszykarskiej mapie, że no jesteśmy przystankiem do tych większych lig, mocniejszych zespołów, i ktokolwiek się wybije na polskim rynku, ten bardzo szybko chce podpisać kontrakt gdzieś na zachodzie albo w lidze tureckiej na przykład. Legia natomiast w pewnym stopniu utrzymała trzon z poprzedniego sezonu. Mowa oczywiście o Andrzeju Plucie, czyli największej gwieździe tej drużyny, i wiem, że właściciele klubu, Jarosław Jankowski i sztab też wewnątrz drużyny, zrobił naprawdę wiele, żeby Andrzej Pluta na kolejny sezon

0: zorganizowanym, grającym w europejskich pucharach, klubem mającym świetnego dyrektora sportowego, Arona Cela, to trzeba podkreślić. Nie ma w wielu klubach takiej postaci, a to jest były reprezentant Polski, który wprowadza taką kulturę organizacyjną do zespołu, jest takim pośrednikiem między szkoleniowcem a drużyną. No, wszystko się idealnie składa i Legia utrzymała trzon zawodniczym, no w jakimś mniejszym stopniu, bo to był Andrzej Pluta, to był Michał Kolenda, czy pojedynczy zawodnicy, ale przede wszystkim umiała zbudować właśnie taki mistrzowski charakter. I to mi się wydaje, że to już w tym klubie jest i to z tą drużyną zostanie i to będzie dawać kolejne sukcesy Legii.
1: No właśnie, jeśli chodzi o kolejne sukcesy Legii i o utrzymanie tego składu personalnego, to już teraz wiemy, że na pewno się to nie uda, bo na największa gwiazda Legii Warszawa odchodzi. Jakbyś mógł troszkę radiosłuchaczom opowiedzieć o tej historii, bo to jest w sumie historia taka, że Andrzej Pluta po prostu wraca do Hiszpanii.
0: No tak, to piękna historia, bo Andrzej Pluta wyjechał w bardzo młodym wieku, w zasadzie wyjechał ze swoją rodziną. Jego tata Andrzej Pluta, były reprezentant, Andrzej Pluta senior, był reprezentant Polski, wiedział, że żeby dać synom wykształcenie koszykarskie, bo jest jeszcze Michał Pluta, brat Andrzeja, trzeba wyjechać gdzieś, gdzie się dobrze szkoli młodzież i właśnie wybrał do tego Hiszpanię. Tam wiele lat Andrzej Pluta spędził, zadebiutował w dorosłej koszykówce w ekstraklasie hiszpańskiej w barwach Sevilla, mając nieco ponad 16 lat, więc na rynku hiszpańskim jest jakby takim łakomym kąskiem, bo ma status gracza lokalnego, a to bardzo istotne. Te paszporty wiemy, że wchodzą w grę na koszykarskim rynku i już było po poprzednim sezonie, miał zapytania Andrzej Pluta z Ligi Hiszpańskiej, ale z klubów, które nie grały w europejskich pucharach, które najpewniej broniłyby się przed spadkiem, więc Andrzej Pluta postanowił zostać jeszcze na rok w Warszawie, obronić ten tytuł, co wiemy jest trudniejsze niż zdobyć go za pierwszym razem, ta obrona jest naprawdę trudniejsza, dać jeszcze jedno złoto, dać sobie też czas na rozwój i zaatakować tę Hiszpanię, czyli no koszykarski Olimp, jeśli chodzi o Europę, raz jeszcze, bo to jest najlepsza liga starego kontynentu i Andrzej Pluta już w niej jest, już wiemy, że podpisał kontrakt z Gironą, z klubem zarządzanym przez Marka Gasola, byłego mistrza NBA, no legendę hiszpańskiej ligi, więc no nie jest to topowy klub jak Barcelona, Valencia, Real Madryt czy Unicaja, ale absolutna no taka drużyna środka tabeli, która ma duże ambicje, która jest dobrze zorganizowana, no nie mógł sobie tego lepiej wymarzyć, być może to właśnie będzie przystanek do tych jeszcze większych klubów.
1: A jakbyś teraz na chwileczkę, gdybyśmy teraz wspólnie odeszli troszkę od warszawskich parkietów, to powiedz mi, czy twoim zdaniem to był sezon dla ekstraklasy koszykarskiej, w którym ta ekstraklasa się rozwinęła, czy... Bo wiadomo, że mamy wytyczone oficjalne cele, oficjalne kierunki, jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć w ciągu najbliższych 5 lat z polskim basketem, ale tu i teraz, czy to był sezon, który był na przykład lepszy, ciekawszy, albo na przykład, nie wiem, bardziej jednostronny, gdzie po prostu liderzy, najsilniejsze drużyny nadawały mocniej ton niż w poprzednim sezonie, czy jak patrzysz na ten sezon?
0: No patrzę jako na taki potężny rozwój i wielką dawkę emocji. Tak jak wspomniałeś, rzadko zdarza się w polskiej lidze, żeby mistrzowie bronili trofeum. Legii się to udało, ale to nie znaczy, że była nuda, bo przecież w finale było 4-3, czyli ten decydujący mecz numer 7 dopiero sprawił, że Legia to trofeum zdobyła, a w finale zagrał Zastal Zielona Góra, drużyna, która awansowała z play-in, czyli gdzieś tam z odmętów ligi, można powiedzieć, ledwo się do play-off załapała i po drodze wyrzucała wielkich faworytów. Więc no, nie ma mowy o nudzie, zresztą mecz numer 6, gdzie Conley Garrison, gracz Zastalu, trafił równo z końcową syreną za 3, gdzie 5000 kibiców w hali CRS w Zielonej Górze wybuchło z radości, a Legia jeszcze nie zdobyła tego tytułu, jeszcze musiała na trofeum poczekać, no to coś takiego się więcej nie wydarzy. No, epokowe naprawdę wydarzenie i świetnie się tę ligę ogląda. Wiadomo, że są rozgrywki, gdzie w Europie, także piłkarskie, gdzie są tacy hegemoni, tak jest monopol na te trofea i tam jest troszkę nudy. Mhm. U nas tej nudy absolutnie nie ma i to jest fajne. I jeszcze jedną rzecz dorzucę.
1: Oczywiście.
0: Media społecznościowe Polskiej Ligi Koszykówki. Warto to obserwować, bo w tym roku zrobiliśmy krok do przodu, jeśli o to chodzi. Warto wpadać na Instagram, warto wpadać na Twittera. Dzieją się kiedyś, nie wiem, jakieś puste grafiki pomeczowe, a teraz naprawdę jest mnóstwo filmików, mnóstwo wywiadów. No więc dla kibica, dla takiego niedzielnego fana, no to jest naprawdę interesująca liga.
1: Mi też w ostatnich dniach, nie wiem, czy nawet nie wczoraj, przypadkiem mignęła taka grafika, gdzie

0: gdzie przedstawiono podium, ale nie w wydaniu sportowym, chociaż ono się troszkę pokrywało, podium w wydaniu tak zwanym zasięgowym i tam były przedstawione liczby ekwiwalentów reklamowych, to się tak ładnie mówi, czyli to jakie sumy w ostatnich, no właśnie nie pamiętam teraz, czy chodziło o ostatni miesiąc, czy w ogóle o czas playoffów.
1: Tak, ostatni miesiąc.
0: Ostatni miesiąc. I tam naprawdę te liczby, te sumy, liczone oczywiście w złotówkach, były naprawdę bardzo wielkie i z tego, co teraz sobie przypominam, to było tak, że Legia oczywiście była pierwsza, bo jest to prawdopodobnie największy rynek w Polsce, potem była Arka i potem były Dziki, także faktycznie jest naprawdę potencjał. Całość tych trzech zespołów i tego ekwiwalentu zamykała się, zdaje się, w około 50 milionach oczywiście złotych, także naprawdę bardzo duże pieniądze.
1: I imponujące, i Legia, tak jak mówisz, oczywiście wielki rynek, ale Dziki też umieją wskoczyć na to podium, zapraszając, nie wiem, wielkie gwiazdy, Dzimek, grający z orkiestrą, dziką orkiestrą na trybunach. PLK to wszystko pięknie pokazuje i fajnie, bo kiedyś to było traktowane po macoszemu, te media społecznościowe w polskiej lidze, że no dobrze, trzeba odbębnić tam grafika, podać wynik, ple, a teraz naprawdę to żyje. Świetnie się to ogląda, tak samo jak koszykarz na parkiecie, więc po prostu to jest świetnie wytyczona droga i oby tak dalej.
0: I z niecierpliwością będziemy teraz wyczekiwali sezonu 26-27 polskiej ekstraklasy koszykarzy. Piotr, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Drugim moim dzisiejszym gościem był Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl.
1: Dziękuję bardzo.

0: Audycja Sport dzisiaj prowadzona przeze mnie w metodą pętli, że tak się wyrażę, czy też nawiązań, dlatego że skakaliśmy z piłki na piłkę, potem z kosza i teraz właśnie na kosz znów, bo chciałem powiedzieć, że tej nocy odbyła się pierwsza runda draftu NBA i pięć pierwszych pików może wskażę. Washington Wizards wybrali do siebie skrzydłowego AG Dybansa, który był traktowany jako chyba faworyt do tego pierwszego miejsca. Dalej Utah Jazz z Darynem Petersonem, czyli obrońcą. Potem Cameron Boozer, czyli zawodnik gdzieś tam między numerem 4 a 5. I to zawodnik, który będzie prawdopodobnie, bo oczywiście wiadomo, że te draftowe historie potem jeszcze mogą się kończyć transferami, chociaż akurat w przypadku pierwszych piątek teraz się nie wydarza. I tutaj Cameron Boozer trafił do drużyny Memphis Grizzlies. Skrzydłowy Caleb Wilson idzie do Chicago i obrońca Keaton Wagler będzie grał w Los Angeles Clippers. Także potem oczywiście cała masa innych szalenie utalentowanych zawodników. Jako ciekawostkę powiem, że w tym roku wszystkie 21 miejsc to są zawodnicy z college'ów, nie było nikogo ze szkoły średniej, ani spoza tego systemu amerykańskiego. I wszystkie oczywiście pełne liczby możecie znaleźć, pełne liczby, pełne wybory możecie znaleźć sobie na przykład na stronie oficjalnej NBA. No i właśnie tak, jeśli chodzi o NBA i o koszykówkę w ogóle, to na tyle. Gadaliśmy parę tygodni temu z Szymonem Stępniem, że nie będzie czasu na długą przerwę między turniejami Roland Garros a Wimbledonem i tak się składa, że już za chwileczkę, właściwie już teraz turniej startuje, dlatego że trwają kwalifikacje i w kwalifikacjach mamy dwa rozwiązania wśród kobiet. Oczywiście mówię o zawodniczkach polskich. Katarzyna Kawa gra dalej. Dzisiaj będzie mierzyła się z Lucrecją Stefanini w drugiej rundzie kwalifikacji do właśnie turnieju w Londynie. Z turniejem pożegnała się już Linda Klimowiczowa. Także jej już oglądali nie będziemy w dalszej rywalizacji. Przypomnijmy, że kartę dziką otrzymała nasza rewelacyjna zawodniczka Maja Chwalińska i ją będziemy oglądali już w turnieju głównym, więc tutaj przyjdzie nam jeszcze chwilkę poczekać na te zmagania, więc emocji na pewno nie zabraknie. Chciałem podziękować dzisiejszym moim gościom. Było ich dwóch. Był to Kuba Łasicki, który rzucił troszkę światła na to, jak wygląda mundial od strony sędziowania i co ciekawego z tego mundialu będzie można potem wyprowadzić i na pewno będziemy się temu tematowi przyglądali. Oczywiście nie powiedziałem ci właściwie o żadnym meczu mundialu, ale w przyszłym tygodniu postaramy się zrobić taką szersze podsumowanie tego, co do tej pory się na turnieju wydarzyło. Piotr Gosłowicz, że Sport Bell opowiedział wam o Olimpia Basket Lidze ze szczególnym uwzględnieniem mistrza Polski, czyli Legii Warszawa i trzeciego zespołu obecnego minionego sezonu już Dzików Warszawa, za co obu panom serdecznie dziękuję. Dziękuję również Rafałowi za realizację dzisiejszej audycji i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Do studia Radia Campus dołączył Marcel Schneider, cześć.
2: Hejka.
1: Który dzisiaj zanurzył się w naukowej prasie, w tych wieściach najnowszych ze świata nauki. Powiedz Marcel, co tam ciekawego wyczytałeś?
2: Więc dzisiaj zaczniemy sobie od artykułu, który znalazłem na focus.pl. Otóż, jak pewnie kojarzycie, tak samo ty, w Amazonii mieszkają nadal, ale to rzeczywiście kiedyś mieszkało bardzo dużo różnych ciekawych cywilizacji. I naukowcy odkryli, że jedna z najbardziej spektakularnych cywilizacji, które właśnie tam żyły, w regionie Llanos de Mojos w północnej Boliwii, funkcjonowała zupełnie inaczej niż do tej pory myśleliśmy.
1: To znaczy?
2: To znaczy, zwykle byliśmy przyzwyczajeni do takiego modelu myślenia, że starożytne cywilizacje tworzyły swoje właśnie państwa, swoje miasta w taki sposób, że to były jakieś ogromne metropolie, które funkcjonowały no, w tak dosyć podobny sposób, trochę jak współczesne miasta, że były bardzo gęsto zabudowane, że były trochę samowystarczalne, a jednak okazuje się, że tamten lud, Kasarebe się nazywał i ta cała kultura, tworzyły swoje siedliska w taki bardziej rozdrobniony sposób. To znaczy powstawały raczej małe osady i one były połączone ze sobą siecią dróg, siecią również dróg wodnych, nie tylko takich lądowych. I było to wszystko zbadane dzięki technologii LIDAR, która jest też sama w sobie mega ciekawa. Technologia ta polega po prostu na tym, że mamy na przykład drony lub samoloty, z których wysyłane są impulsy laserowe kierowane właśnie w ziemię i one od tej ziemi odbijają się i oczywiście wracają do tego urządzenia, które je wysłało i dzięki temu możemy sczytywać duże obszary terenu, to na przykład w jaki sposób są one zbudowane, czy są tam jakieś pofałdowania, jakieś struktury i to działa również przez na przykład drzewa, więc bardzo pomaga to w badaniu takich obszarów jak Amazonia, które są bardzo gęsto zalesione, ponieważ te impulsy po prostu przechodzą przez tą roślinność i dzięki temu możemy się dowiedzieć, co tam na dole się dzieje.
1: Wyobrażam sobie, że szukanie czegokolwiek, a zwłaszcza śladów cywilizacji sprzed kilku tysięcy lat w amazońskim gąszczu, bez tego typu technologii byłoby po prostu trudne. A tutaj na obrazku z lidaru może nam się sporo pokazać, co w zasadzie naukowcy tam znaleźli.
2: To jest bardzo ciekawe, ponieważ odkryli oni wiele struktur. Wykazały te wszystkie badania, że ta kultura Kasarabe zajmowała obszar około 20 tysięcy kilometrów i była tam właśnie bardzo rozbudowana sieć osad, różnej też wielkości. Największe centra zajmowały nawet 3 kilometry kwadratowe powierzchni, to jest bardzo dużo. No i oczywiście drogi. Był tam bardzo zorganizowany system osadniczy. Szczególne zdumienie archeologów wywołały bardzo monumentalne budowle, które zostały właśnie tam odkryte. Były to m.in. stożkowe piramidy, które miały ponad 20 metrów wysokości oraz ogromne konstrukcje w kształcie litery U, które no, nie do końca wiemy, do czego służyły, ale prawdopodobnie były to jakieś budynki ceremonialne lub służyły gromadzeniom mieszkańców. Co ciekawe też, te kultury bardzo, można powiedzieć, że dbały o środowisko, a raczej władały nim, ponieważ budowali oni chociażby zbiorniki retencyjne, budowali kanały i to wszystko świadczy o tym, jak bardzo rozwinięty ten lud po prostu był.
1: A jaki to czas mniej więcej?
2: Z tego co widzę, to ten lud żył mniej więcej w latach od 500 roku do 1400, czyli wydaje nam się, że było to bardzo dawno temu, no bo w sumie też tak było, ale już na tamtym etapie byli oni bardzo rozwinięci i potrafili, że tak powiem, władać tak naprawdę terenem, na którym żyli i to jest niesamowite.
1: Mieli na to chwilę czasu, zanim Europejczycy przynieśli tam dżumę czy inne, czy inne choroby. To wszystko w regionie Llanos de Mojos w Boliwii, a artykuł na stronie focus.pl. Do dalszych wieści ze świata nauki wrócimy za chwilę.

Flavor D, Scala.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do naukowych newsów. Znów gorące, a przynajmniej ciepło zrobiło się w kosmosie.
2: To prawda. Zaczniemy od takiej ciekawostki dla osób, które interesują się kosmosem, ale też nie tylko, bo myślę, że ogólnie jest to całkiem ciekawe. Artykuł z Nauka w Polsce i na pewno wszyscy kojarzymy kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Prowadzi on cały czas badania, będąc w swojej misji kosmicznej, i na jednej z najzimniejszych egzoplanet pośród tych bezpośrednio sfotografowanych odkryto bardzo ciekawe zjawisko. Otóż odkryto, że na tej planecie istnieją słone chmury. Mowa o planecie GJ504b, która krąży wokół gwiazdy typu słonecznego i jest oddalona od nas o około 57 lat świetlnych. Także naprawdę ogromny kawał czasu i przestrzeni od nas. Została ona odkryta w 2013 roku i do tej pory dosyć nie zdążyliśmy jej zbadać, ale udało się to właśnie ostatnio i przyzwano ją różową planetą, ponieważ ma ona kolor magenty. Także taki intensywny różowy kolor, co jest dosyć niespotykane przynajmniej w tej ziemskiej przyrodzie.
1: Słone chmury, to znaczy złożone z chlorku sodu?
2: To jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ okazało się, że atmosfera tego obiektu to jest mieszanka m.in. pary wodnej, metanu, dwutlenku węgla i amoniaku. I te wyniki, kiedy zostały wprowadzone do programu, okazało się, że tworzą jakieś bardzo dziwne anomalie i wydało się to trochę nieprawdopodobne, ale naukowcy wprowadzili jeszcze do tego programu jedną zmienną, jaką były chmury. I okazało się, że te dziwne, nietypowe charakterystyki, które wcześniej wyskakiwały, zniknęły, ponieważ okazało się, że po prostu na tej planecie istnieją słone chmury, co jest niesamowicie ciekawe i pokazuje, jak bardzo dużo jeszcze rzeczy mamy do odkrycia w naszym wszechświecie, który jest przeogromny i no tak naprawdę nieskończony.
1: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, ten chyba najbardziej opóźniony z ostatnich projektów NASA, przyniósł wreszcie rezultaty, ale mamy też wieści z naszego najbliższego podwórka.
2: Tak, przechodzimy teraz do aktualności z Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż naukowcy, nasi chemicy, opracowali metodę, która pozwala niemal dwukrotnie zwiększyć wydajność reakcji chemicznej wykorzystywanej do przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego. Wyniki tych badań opublikowano w czasopiśmie Nature Sustainability. I o co chodzi? Bo przez ponad 4 dekady chemicy zakładali, że wydajność reakcji wykorzystywanych do przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego nie może przekroczyć 50%. I nasi naukowcy obalili to przekonanie i wykazali, że ciągłe usuwanie jednego z produktów powstających podczas reakcji pozwala znacząco przesunąć równowagę chemiczną i dzięki temu proces przebiega niemal do końca, a wydajność tego procesu wzrasta prawie dwukrotnie w porównaniu z dotychczas uznawanym limitem. Także serdecznie gratulujemy, no i życzymy
1: powodzenia zdecydowanie. To oczywiście ma spory sens, bo w sytuacji, w której w zbiorniku, w którym przebiega reakcja, znajdują się produkty tej reakcji mogące rozpadać się z powrotem na te substancje, ze których powstały, no to de facto nigdy nie doszlibyśmy do tego stanu, w którym otrzymamy czysty produkt. Tu rozumiem, że metoda ta polegała de facto na usuwaniu produktu, tego, który przydaje nam się do innych rzeczy.
2: Zgadza się. Także czasami te najprostsze i być może najbardziej oczywiste rozwiązania bywają po prostu najlepsze.
1: I wymagają jednak mimo wszystko pewnej kreatywności wyjścia poza schematy, co zrobili chemicy właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
3: Reklama.

Daski i Elm, teraz New Gnea, Tom Misz i ich On and On. To jest audycja Campus Główny, a o nauce dalej już za kilka minut.

0: 20 prac dyplomowych teraz już absolwentów tej uczelni. W tym roku pod hasłem Upcoming będzie można obejrzeć różnorodne prace od malarskich do rzeźb i nie tylko. A o tym, co dokładnie, rozmawiał Bartosz Pergoł z kuratorką tej wystawy, Martą Czysz.
1: Rzeczywiście ja na co dzień zajmuję się sztuką krytyczną. Bardzo dużo pracuję z kontekstem politycznym, z historią, ale wydaje mi się, że chyba zostałam zaproszona do kuratorowania tej wystawy, żeby rzeczywiście wyciągnąć z niej coś więcej, poza właśnie tym, że przedstawiamy wybrane dyplomy, żeby spróbować na to może jakoś szerzej spojrzeć na tą wybraną grupę, czy pod kątem socjologicznym, czy społecznym, czy właśnie takim pokoleniowym na przykład, prawda, żeby spróbować zobaczyć, jacy oni są. Ale na tej wystawie była to też dla mnie bardzo ciekawa praca, bo tak jak na ogół bym chyba bardziej zajęła się malarstwem, czy tymi badaniami krytycznymi, to tutaj na przykład możliwość pracy z przyszłymi konserwatorami sztuki i zobaczenie tych prac konserwatorskich, to była czysta przyjemność i wydaje mi się, że to się może bardzo spodobać, ponieważ będzie obecny ten proces, który pokażemy, i ten kunszt, i ten ogrom pracy, który trzeba wykonać, żeby te prace wyglądały tak, jak wyglądają. Będzie bardzo dużo różnorodnych prac. Będzie na przykład performance na otwarciu, a później w trakcie wystawy będzie zapis tego performance'u pokazany. Scenografia, będą też stroje, które są elementami dyplomów scenograficznych, czy też projektowanie ubioru. Będziemy mieli dwa fantastyczne dyplomy. Bardzo ciekawe rzeczy związane z nowymi mediami, ale też już, uwaga, wkracza AI. Będzie jedna praca, która została zrealizowana z wykorzystaniem AI i przyznam szczerze też, że bardzo mi się podoba i bardzo mi się podobał proces myślenia nad tą pracą, bo ona też pokazuje, że to AI to nie jest do końca to, że ktoś to zrobi zupełnie za nas i też to wymaga najpierw przygotowań i ciężkiej pracy, także z jednej strony od sasa do lasa, ale właśnie na tym polega bezkres wspólnoty trochę, który pokażemy.
0: Wernisaż wystawy Upcoming Bezkres Wspólnoty już był w ten piątek, ale pracę można oglądać jeszcze do końcówki września, więc warto tym się zainteresować, a całej rozmowy z kuratorką wystawy Martą Czysz posłuchacie oczywiście w podcaście Campus Nauka na naszej stronie internetowej, czy po prostu w ulubionym streamingu.

0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Autopromocja.
6: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
5: Autopromocja.
7: Radio Campus.
8: Change your mind about leaving it all behind. Remember, no geography.

0: Kampus Główny.
1: Z nami dr Olga Święch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Badaczka z Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i współautorka rozwiązania, o którym porozmawiamy dzisiaj. Rozwiązania, które już wkrótce może zmienić nasze podejście, terapie, które stosujemy przy leczeniu infekcji kości. Zapalenie kości i szpiku to zdaje się taka grupa schorzeń, które mogą rozwijać się także na trochę różne sposoby. Na czym polegają infekcje z tej grupy?
2: Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o zapalenie kości i szpiku kostnego, są to infekcje bakteryjne, które mogą nas spotkać na przykład po operacji, po wszczepieniu implantu, w wyniku złamania. Są to schorzenia, które się rozwijają w wyniku zakażenia bakteriami, zarówno grama dodatnimi, jak i grama ujemnymi. Bardzo ciężkie infekcje. Ich leczenie trwa często kilka tygodni do kilku miesięcy. Jest to spowodowane przede wszystkim trudnością, jaka występuje przy dostarczaniu leku do miejsca infekcji, bo mówimy tutaj o kościach, tak? Czyli to są jednak mimo wszystko twory, które charakteryzują się dużą gęstością, bardzo małym unaczyniowieniem, więc jeżeli na przykład przyjmujemy tabletki i one później dostają się do krwiobiegu, to jednak stężenie, jakie osiągamy w kościach, jest dużo mniejsze niż byśmy tego oczekiwali. Za to mamy bardzo dużą akumulację w innych narządach, takich właśnie jak wątroba, nerki, śledziona. Stąd też bardzo duży problem z leczeniem tych chorób, bo dostarczając dużą ilość antybiotyków, bardzo mała ilość trafia bezpośrednio do miejsca infekcji.
1: A jednocześnie jest to duże obciążenie dla organizmu.
2: Tak, jest to związane też z dużą toksycznością.
1: Gdybyśmy spojrzeli po prostu na kość objętą infekcją, to jak to wygląda? Mamy uszkodzenie w kości, w którym ta infekcja się rozpoczyna, czy może po kolei kolejne komórki kostne są nią obejmowane?
2: Przede wszystkim mamy do czynienia ze stanem zapalnym, w którym rozwija się infekcja bakteryjna, czyli rozwija się takie środowisko bakterii. Możemy to nazwać takim miastem bakterii. Jest to dosyć specyficzne środowisko, bo to też jest jeden z większych problemów, które mamy w leczeniu infekcji kości. Bakterie same w sobie rozwijają biofilm. To jest taka matryca zewnątrzkomórkowa, w której one żyją, w której mają składniki odżywcze. To jest taka gęsta, można powiedzieć, gęsty żel, przez który bardzo trudno jest dostarczyć lek. Czyli tak naprawdę mamy mikrouszkodzenia kości, w których mamy hodowlę komórek bakteryjnych, które wszystko jest otoczone takim gęstym, brzydko mówiąc, glutowatym biofilmem. I to zaczyna się rozrastać tak naprawdę, czyli komórki bakteryjne się dzielą, zaczynają dochodzić do infekcji kolejnych partii, można powiedzieć, kości. I jeżeli nie zatrzymamy tej infekcji, no to ona może się roznieść nie tylko po kościach, także po całym organizmie.
1: Czym to może się skończyć?
2: Śmiercią pacjenta.
1: A w wersji mniej drastycznej, gdy jednak uda się zastosować jakieś leczenie, ale na przykład nie do końca skuteczne bądź spóźnione.
2: Trwałymi zmianami kostnymi.
1: Tu pojawia się problem, który już pani zasygnalizowała. Problem z dwóch stron, natomiast związany z po prostu dostarczaniem skutecznego leku do miejsca infekcji. Z jednej strony mamy kości, które mają w sobie mało naczyń krwionośnych, po prostu trudno tą drogą lek dostarczyć. Z drugiej mamy to miejsce zakażenia otoczone
2: biofilmem.
1: Skąd w ogóle takie środowisko, które tworzy się tam na miejscu zakażenia, to jakaś taka naturalna skłonność bakterii, by wytworzyć wokół siebie warstwę ochronną?
2: Tak. To jest taka tarcza ochronna bakterii. To jest środowisko, w którym te bakterie naturalnie się rozwijają. One tworzą takie aglomeracje, jak my tworzymy aglomeracje miejskie. One współpracują ze sobą, komunikują się w tym biofilmie. Biofilm to jest taka, można powiedzieć, żywa struktura. Wewnątrz tego biofilmu, przykładowo taka ciekawostka, bakterie ulegają częściowemu uśpieniu, czyli tam jest mniej składników odżywczych, mniej tlenu, więc one tak jakby zasypiają delikatnie, metabolizm ich zwalnia, co jest dla nas dużo gorsze do leczenia, ze względu na to, że my próbujemy zabić bakterie poprzez zahamowanie jej metabolizmu. Jeżeli ten metabolizm jest spowolniony, nasze leczenie też przestaje działać.
1: Także rozumiem, że chcemy to zrobić poprzez dostarczenie pewnych substancji do komórek bakteryjnych.
2: Tak, najlepiej miejscowo bezpośrednio do infekcji, bo są dwie drogi leczenia. Część naukowców próbuje dostarczać poprzez nakierowywanie na konkretne tkanki, czyli na przykład swoje nośniki leków dekoruje czynnikami tropowymi. To są takie czynniki, które rozpoznają konkretną tkankę i one krążąc długo w krwiobiegu będą akumulowały się w konkretnym miejscu. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo, można powiedzieć, barier związanych z tego typu leczeniem. Między innymi taka jest bariera uwalniania leku. Czyli jeżeli my dostarczymy lek do krwiobiegu w jakimś nośniku, to my nie chcemy, żeby on się uwolnił w krwiobiegu, tylko dopiero w tkance docelowej. Natomiast wtedy tworzymy takie, można powiedzieć, trwałe, mocne, stabilne nośniki. No ale jeżeli one są trwałe, mocne, stabilne, dostają się do miejsca zakażenia i tam tak samo nie chcą nam uwolnić leku. Więc mamy problem właśnie z barierą uwolnienia leku. Można też to, co my zrobiliśmy w naszym rozwiązaniu, dostarczać leki miejscowo.
1: I tu dochodzimy do, z jednej strony, tego dylematu, przed którym stanęliście, gdy projektowaliście swoje rozwiązanie, no a z drugiej właśnie do samego pomysłu, jak go rozwiązać, o który dr Olga Święch dopytam

0: chuda. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo paj się buraj.
1: Kampus Główny.
2: Rozmawiam z dr Olgą Święch, współautorką rozwiązania, które może zmienić sposób leczenia infekcji kości. Rozmawialiśmy już o tych problemach, które z tą bakteryjną infekcją w tym miejscu właśnie się wiążą, o galarecie, glucie, tym biofilmie tworzonym przez bakterie w miejscu zakażenia, który utrudnia dotarcie leków właśnie do tego miejsca. I tu wkracza rozwiązanie, które zaprojektowaliście, mianowicie nanokwiaty. Na czym polega pomysł na ten inny sposób leczenia?
3: Nanokwiaty, oprócz tego, że nazwa jest bardzo chwytna i można powiedzieć ciekawa, to są struktury, które są organiczno-nieorganiczne, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli są hybrydami zbudowanymi ze struktury organicznej, czyli białek oraz fosforanu cynku. Sama struktura tych nanokwiatów jest bardzo podobna do struktury kości. Dodatkowo obecność cynku może wspomagać regenerację kości. I co jest jeszcze ważne w strukturach nanokwiatów, one ulegają samoistnej organizacji, tworząc struktury podobne do kwiatów. Jednocześnie, jeżeli prowadzimy taką syntezę w obecności leków, w strukturę tego nanokwiatu wbudowuje się też lek. Czyli mamy do czynienia z takim dobrze zorganizowanym, rozbudowanym magazynem, który pozwala na długotrwałe uwolnienie leku w miejscu docelowym.
2: Czy to jest rodzaj szkieletu, który tworzył zarówno białka, jak i fosforan cynku, czy może raczej szkielet jest tworzony przez jedną z tych substancji?
3: Szkielet jest tak naprawdę tworzony przez obie substancje. Mamy tutaj kilka mechanizmów, które są wykorzystane do samoorganizacji tych nanokwiatów, między innymi możliwość tworzenia kompleksów między jonami cynku i grupami funkcyjnymi białek oraz...
2: Kompleksów, czyli takich dość słabych albo związanych rodzajów większych cząsteczek.
3: Tak, jeżeli te kompleksy tworzą się w obecności fosforanu, do tego wytrącają się mikrokryształki fosforanu cynku, dzięki czemu, jeżeli to wszystko jest przeplatane białkiem, tworzą się takie blaszki, które przypominają płatki kwiatów i ta struktura się rozbudowuje.
2: Na tych blaszkach, między tymi blaszkami może ukryć się właśnie lek, który zamierzacie zaaplikować?
3: Lek jest w dwojaki sposób unieruchamiany w środku. Może stanowić część struktury, czyli część szkieletu ze względu na obecność pewnych struktur funkcyjnych, znaczy grup funkcyjnych w leku, ale też jest fizycznie po prostu blokowany w strukturze nanokwiatu podczas nabudowywania się poszczególnych warstw.
2: Mamy więc albo rodzaj klatki, albo klatki, w której samą konstrukcję jest wbudowany ten lek. I rozumiem, że zadaniem tej klatki, tego nanokwiatu, jest przede wszystkim przebicie się przez biofilm, w drugiej kolejności dotarcie do komórek bakteryjnych, przekazanie im antybiotyku. Dlaczego tego rodzaju cząstki łatwiej przedzierają się właśnie przez tę galaretowatą warstwę?
3: Jest tu kilka mechanizmów. Przede wszystkim fizyczny mechanizm, bo jednak nanokwiaty jest to duża cząstka, dosyć twarda strukturalnie, ale tak naprawdę najważniejszym czynnikiem jest to, że jeżeli my wstrzykujemy takie nanokwiaty, które uwalniają stopniowo lek, my jesteśmy w stanie zapewnić długo, wysokie stężenie leku w miejscu zakażenia. Dzięki temu ten lek ma szansę na przedyfundowanie, bo tu dyfuzja przez ten biofilm jest ekstremalnie trudna, ale jeżeli mamy stałe, wysokie stężenie, ta dyfuzja następuje przez ten biofilm. Dodatkowo jony cynku mogą uszkadzać strukturę biofilmu.
2: Czyli same nanokwiaty przebijają się przez biofilm, czy raczej się na nim osadzają?
3: I jedno, i drugie. No, przebicie się przez biofilm mimo wszystko ze względu na lepkość jest dosyć trudne, natomiast nawet przy osadzeniu się na biofilmie one zaczynają uwalniać bardzo duże ilości leku. Bo problem z biofilmem też jest taki, że to nie tylko dyfuzja jest utrudniona. Biofilm ze względu na to, że w środku zawiera policukry, zawiera resztki DNA bakterii, które już zginęły lub też poświęciły się dla życia nowego pokolenia bakterii, bo to społeczeństwo mimo wszystko współgra ze sobą, to mamy tam też grupy funkcyjne w tych resztkach bakteryjnych, które są w stanie przytrzymywać nam lek. Więc ten lek też nie może przechodzić. No ale jeżeli my dostarczymy duże stężenie tego leku, to wyblokujemy większość tych grup. Dzięki temu ta dyfuzja będzie łatwiejsza.
2: Tak? Duże, stałe stężenie to jest także odpowiedź na typową wadę chyba większości leków, które są dostarczane doustnie, czyli tego, że stężenie leku naturalnie się waha.
3: Tak. I to też jest problem, jeżeli chodzi o infekcje bakteryjne, bo tutaj może dojść też do rozwinięcia się lekooporności. Niestety jest to jeden z większych problemów, jakie mamy współcześnie, bo jeżeli my dostarczymy stężenie leku, który jest poniżej stężenia terapeutycznego, zostanie nam część bakterii, czyli nie zabijemy całej populacji bakterii, to te bakterie się uczą.
2: Przetrwają te, które poradziły sobie
3: z lekiem najlepiej. Przepisując DNA, mutują w taki sposób, że później tamte bakterie są odporne już na nasze leczenie. I to jest bakterioporność w tej chwili jest jeden z większych problemów, którymi zajmują się naukowcy.
2: Czyli jak to znowu dobrej antybiotykoterapii należy leczyć dobrze albo wcale?
3: Do końca.
2: Odpowiedział no właśnie na tę potrzebę mogą być nanokwiaty, o których rozmawiam z dr Olgą Święch. Rozwiązanie, które jest już na etapie pierwszych testów. Co to za testy? Na czym dokładnie polegają? Jaka jest przyszłość tego rozwiązania? O tym porozmawiamy już za moment.

0: Brandon.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Olgą Święch o infekcjach kości, czyli schorzeniach, które do tej pory antybiotykowo leczyło się długo i trudno. Odpowiedzią na problemy, m.in. z dostarczaniem leku do miejsca zakażenia, mogą być tak zwane nanokwiaty. Rozwiązanie, nad którym pod kierunkiem profesor Kamili Sadowskiej z Polskiej Akademii Nauk pracuje w tej chwili cały rząd dusz i instytucji z różnych części Polski. Natomiast samo rozwiązanie jest obecnie na etapie testów bezpieczeństwa. Na czym te testy polegają?
2: To są wstępne testy. Już trudno mówić, że już niedługo pojawi się to leczenie na rynku, bo jednak cała droga leku od badań biologicznych in vitro poprzez in vivo, dalej badania kliniczne, to jednak jest, mówimy o kilku latach, nie kilku miesiącach. Natomiast nanokwiaty stworzone przez nas zespół charakteryzują się niską toksycznością na modelach komórkowych i na pierwszych modelach zwierzęcych. Były testowane na modelu zebrafish, czyli daniu pręgowanego. Wykazały, że mimo tego, że mamy cały czas, utrzymujemy wysoką wydajność terapeutyczną, ich toksyczność spada, czyli toksyczność naszych nośników z nalekiem załadowanym do środka jest dużo niższa niż toksyczność wolnego leku, co jest bardzo istotne, dlatego że przy podaniu dużej ilości leku do miejscowo my oprócz tego, że dajemy wysokie stężenie leku, oprócz tego, że leczymy, czyli próbujemy zabić bakterie, my wpływamy też na procesy biologiczne, które dzieją się w organizmie, czyli jesteśmy w stanie uszkadzać też osteoblasty, jesteśmy w stanie uszkadzać fibroblasty, czyli
1: osteoblasty, fibroblasty? Jeszcze wytłumaczmy te.
2: Osteoblasty są to komórki kościotwórcze, fibroblasty to są komórki, które budują szkielet w szpiku kości, w którym można powiedzieć takie rusztowanie dla komórek macierzystych krwi. Tutaj w szpiku kłosnym jest produkowana większość komórek, większość białek układu odpornościowego, które uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Czyli jeżeli my damy sam lek, byśmy wstrzyknęli sam lek, bo oczywiście na podanie miejscowe możemy wstrzyknąć sam lek, ale my wtedy wstrzykując sam lek automatycznie uszkadzamy szpik kostny. Natomiast wstrzykując nasze nośniki, my tego szpiku kostnego nie uszkodzimy komórek zdrowych organizmu, ale jesteśmy w stanie zniszczyć bakterie.
1: Czy toksyczność, o której pani mówi, dotyczy także tej formy leku, bo rozumiem, że antybiotyk jest ten sam, czy dotyczy także podania doustnego?
2: Cipofloksacynę podaje się doustnie, ale można też podawać dożylnie. I tu są dwie formy podania.
1: Toksyczność wtedy występuje?
2: Występuje toksyczność. Cipofloksacyna jest w szczególności kardiotoksyczna, czyli ona wywołuje arytmie sercowe. Jest też toksyczna dla wątroby, dla nerek, czyli taka ogólna toksyczność występuje.
1: Czyli tutaj wyglądałoby na to, że przynajmniej na podstawie tych pierwszych testów na mniejszych, prostszych zwierzętach niż my, rozwiązania bazujące na nanokwiatach nie tylko okazuje się skuteczne w leczeniu, ale także mniej toksyczne niż formy przy podaniu doustnym?
2: Ja bym powiedziała, że tak, że nie tyle skuteczniejsze w leczeniu, bo tutaj już za wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast mają na wstępne wyniki badań, wykazują dosyć duży profil bezpieczeństwa, czyli mają szansę stać się terapią o niskiej toksyczności.
1: To rozumiem, że cała ta ścieżka od pomysłu do terapii, która wejdzie na rynek, jest długa i wyboista, i właśnie jakie wyboje czekają jeszcze przed zastosowaniem tej terapii także na ludziach.
2: Teraz w tej chwili przygotowujemy się do badań in vivo na modelu mysi, natomiast później czeka nas, jeżeli oczywiście uzyskamy taki sam niską toksyczność ogólnoustrojową, czekają nas badania dalsze, tak zwane GLP, czyli toksykologia, badanie toksyczności ogólnej, a potem będziemy musieli wejść do badań klinicznych. Natomiast to jest bardzo długa droga i wymaga przede wszystkim dosyć dużego finansowania.
1: to oczywiście już kolejne te badań nad nanokwiatami, za które trzymamy kciuki. Dr Olga Święch z Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego właśnie o tym nowym pomyśle na leczenie infekcji kości opowiadała. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Również dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Na koniec mam dla was jeszcze jeden podcast, także wrócimy jeszcze na chwilę do tematu sztuki. Sztuki, która od dawna jest podejrzewana o związki z matematyką, tylko że te związki, jak to często w nauce bywa, niezwykle trudno udowodnić. Mimo tych trudności na warsztat wziął ją niedawno zespół polskich naukowców. Wyjątkowo interdyscyplinarny zespół złożony z fizyków, biologów, artystów oczywiście, ale też filozofów, który sprawdził między innymi, czy nasz umysł, nasze oczy potrafią w ogóle odróżnić abstrakcyjną sztukę od czegoś w rodzaju przypadkowo wygenerowanych plam barwnych. O tym opowiadali mi doktor habilitowany Jacek Rogala oraz profesor Marek Kuś.
2: Przede wszystkim, czym byliśmy my zainteresowani, to takie dwie sprawy. Jedna sprawa to takie subiektywne odczucia. W końcu chodzimy po to, żeby doznawać pewnych wrażeń, odczuć do tych galerii. I druga rzecz to, czy te subiektywne odczucia znajdują jakieś potwierdzenie w takich bardziej namacalnych wymiarach. I tutaj mieliśmy do czynienia z okulografią, czyli ruchami gałek ocznych, i z EEG, czyli falami mózgowymi. Tu jeszcze dodam, że eksperyment był prowadzony i w galerii,

0: serii i w laboratorium.
1: Co udało się odkryć w wyniku tych dwóch badań?
0: Pierwsze mieliśmy dostępne wyniki z laboratorium, to było dużo łatwiejsze do wyekstrahowania i tam była wyraźna różnica pomiędzy tymi dwoma wystawami i w cudzysłowie wyraźnie większe wrażenie i wyraźnie lepiej wypadły te wyniki prawdziwej artystki. Super, wszyscy chcielibyśmy, żeby tak było, prawda? No i stwierdziliśmy, no dobrze, no to popatrzmy, czym te obrazy się różnią. I używając pierwszych, najprostszych, najczęściej stosowanych metod matematycznych stosowanych do analizy sztuki, nie znaleźliśmy różnic. I teraz takie pytanie powstało, no dobrze, ale przecież one muszą się czymś różnić. A o czym jest malarstwo? No o kształtach. No a co się zajmuje kształtami? No topologia. No i tu oddam głos swojemu koledze.
1: No właśnie, bo tutaj jeszcze bym doprecyzował, rozumiem, że te wcześniejsze badane cechy nie dotyczyły kształtów, tylko czego w takim razie?
2: No to było przede wszystkim takie badanie statystyczne, to znaczy no, można taki obraz podzielić na kawałki, prawda, na drobniejsze kawałki, no w takim ekstremalnym podejściu już laboratoryjnym na piksele, no i patrzeć, jak te piksele między dwoma obrazami się różnią od siebie, prawda, statystycznie, no i tutaj różnic nie było. Natomiast to, co nas zainteresowało, to było, no dobrze, no ale jakieś są różnice. No te różnice, ja bym powiedział, że w przypadku, wypadku obrazów abstrakcyjnych, to można bardzo łatwo powiedzieć, na czym to polega. No z grubsza rzecz biorąc, to co jest interesujące, to są plamy jednego koloru na tle plam drugiego koloru oraz jak gdyby rozciągłość plam koloru tego samego lub bardzo zbliżonego. Dlaczego mówimy tutaj o topologii? Ponieważ kształt nas tutaj nie interesuje, tylko raczej wzajemne zależności między plamami barwnymi różnych kolorów.
1: To znaczy czy one są otwarte, zamknięte?
2: Dokładnie. Druga rzecz, to jest bardzo ważna przy percepcji, jest następująca. Otóż nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to percepcja takiego obrazu jest procesem w czasie. To jest jakaś dynamika tego. Patrzymy pod różnym kątem, patrzymy przy różnym oświetleniu, patrzymy z różnej odległości. No i są pewne cechy, które jak gdyby przeżywają tę naszą dynamikę oglądania, a takie, które są no, bardziej podatne na zanikanie czy też niezauważenie, gdy się zmieniają warunki obserwacji. I to jest nasza druga charakterystyka. Połączenie tych dwóch charakterystyk, czyli wzięcie pod uwagę obydwu tych rzeczy, że badamy, jak te plamy różnego koloru mają się w stosunku do siebie i jak percepcja tego przeżywa, tym się właśnie zajmuje ta topologiczna analiza danych. I z tego otrzymujemy pewne wyniki, natomiast teraz to jest ważne. Chcielibyśmy teraz sprawdzić, czy te fragmenty, które są interesujące i te cechy, które na przykład przeżywają ten dłuższy, lepiej tę naszą dynamikę oglądania tego obrazu, czy one są skorelowane z tymi ruchami gałek ocznych, czy też z wynikami EEG. No i okazuje się, że są. I to jest główny nasz wynik, to znaczy, że istnieje zależność ruchów gałek ocznych. My koncentrujemy nasz wzrok zasadniczo w takich obszarach, w których coś ciekawego się dzieje z tego punktu widzenia naszego. To znaczy, są te plamy się pojawiają, długo przeżywają, prawda, obserwacja tego, widać ten szczegół przez dłuższy czas.
1: Cała ta tajemnicza matematyczna własność jest oczywiście wyrażona dość abstrakcyjnym językiem matematyki. Wskazuje jednak, że no oczywiście w tych obrazach, które były w badaniu analizowane, coś wspólnego jest, ale także naukowcy zbadali tutaj obrazy wielkich mistrzów, o których także mi mówili, więc jeśli chcielibyście zaznajomić się z wynikami tych badań, to polecam zajrzeć także do podcastu Campus Nauka. Tam właśnie dzisiaj wleciał kolejny odcinek na tym, że sztukę od przypadku jednak coś matematycznego dzieli.

Zbliża się już godzina 13, co oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję Campus Główny. Ja nazywam się Max Walewski i oddaję Was już na pastwę dzisiejszych upałów. A audycję realizował Rafał Lewandowski. Do usłyszenia.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.

0: careful. Same sztosy.
1: You good, T-Minus?

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten postal.

bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

Mm-hmm.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
0: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here! Right now!
0: Autopromocja.

Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, Kuba Sołtysik z tej strony, zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Będę tutaj z wami klasycznie do godziny 17. Dzisiaj bardzo fajne tematy, na pewno będzie muzycznie, ponieważ porozmawiamy o wydarzeniu, które nazywa się Beksiński Live. Porozmawiamy z kompozytorem, który tworzył muzykę do tego właśnie wydarzenia. Oczywiście zaglądniemy do tego, co dzieje się w Warszawie. W końcu jest lato, więc dzieje się naprawdę sporo i to wszystko do 17. Zapraszam.

No i tak, mamy w końcu lato, a w zasadzie wkraczamy już w ostatni tydzień czerwca, co zazwyczaj oznacza, że ten letni sezon plenerowy nad Wisłą rozkręca się już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i jeżeli szukacie planów na najbliższy czwartek, no i macie też ochotę na takiej dawkę bezkompromisowej, trochę głębokiej elektroniki, no to kultowo warszawska Barka, która powinna być Wam bardzo dobrze znana, chociażby z uwagi na ostatnie sobotnie wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, które były co prawda na placu zabaw, ale nie opodal Barki, więc powinna być Wam znana. Natomiast wracając do Barki, to właśnie przygotowała coś takiego absolutnie wyjątkowego, no bo już 25 czerwca, czyli bardzo niedługo, odbędzie się tam czwarty, a zarazem finałowy warm-up przed oficjalnym startem festiwalu Lado w mieście. No i tego wieczoru Barka połączy siły z berlińskim kolektywem DASM, czyli platformą promującą najświeższe i najbardziej eksperymentalne odmiany muzyki basowej, od dubstepu aż po rap. I co ciekawe, będzie to taki pierwszy event kuratorowany przez tę właśnie ekipę poza granicami Niemiec. Wydarzenie wpisuje się również w program stołecznych dni solidarnościowych Palestine Solidarity Days, dlatego właśnie w line-upie znalazło się aż troje artystów z Palestyny. No i muzyczną podróż zdominują występy na żywo oraz takie no, nieszablonowe sety DJ-skie. Na scenie jako live act zaprezentuje się Bin Zgeb, czyli palestyński raper i muzyk, który w swoich takich surowych, trochę też undergroundowych utworach ucieka się właśnie od sztywnych reguł, no i miesza rap razem z elektroniką. Kolejnym takim mocnym punktem tego programu będzie występ legendy palestyńskiej sceny, czyli Mugata. Jest to producent, który na żywo tworzy potężne, trochę wręcz hipnotyzujące, no i pełne łamanych rytmów ściany dźwięku, no i łączy sample razem z nagraniami terenowymi. Natomiast o selekcję z zadeków zadbają z kolei sami, czyli założyciele platformy DASM oraz nasza lokalna digerka Gumi. Całe wydarzenie odbędzie się na Barce, która jest oczywiście zlokalizowana przez niedaleko, opodal wcześniej przeze mnie wspomnianego placu zabaw nad Wisłą. Wstęp na tą imprezę jest całkowicie wolny, więc śmiało możecie zgarniać ekipę i wpadać nad Wisłę. Wszystko odbywa się 25 czerwca. Po więcej info zapraszam Was na profile Barki.

0: Normalnie o tej porze.
1: No właśnie, czasami tak jest, że skrolujemy telefon i w zasadzie nie wiemy w sumie po co to robimy. Być może, żeby trochę się odstresować, być może, żeby trochę nabrać inspiracji. Natomiast może jest taki moment, w którym macie dość bezmyślnego scrollowania, no i przede wszystkim szukania ciekawych treści na własną rękę. Być może tak jest. No i właśnie w tym ma nam pomóc ekipa Placu Zabaw nad Wisłą, która oczywiście śpieszy nam z ratunkiem, bo przed nami wyjątkowy, tutaj nie skłamię, jeżeli to powiem, bo jeszcze o czymś takim nie słyszałem, wyjątkowy plenerowy cykl spotkań stworzony specjalnie dla koneserów internetowych skarbów, memów, no i przede wszystkim perełek w sieci. W wybrane letnie wieczory znani i lubiani twórcy internetowi będą nam prezentować swoje autorskie, głęboko oczywiście wyselekcjonowane archiwa internetowe. Całość w roli gospodarzy mają poprowadzić chłop i baba, czyli Szymon Haraczew oraz Kaja Gołuchowska, więc idealna okazja do tego, żeby trochę odkleić wzrok od swojego smartfona, wyjść z tego cyfrowego świata, no i tutaj wspólnie trochę się posocjalizować, trochę się pośmiać, no i przede wszystkim podyskutować o tym, co widzimy w trybie offline, no i przede wszystkim robiąc to wszystko nad wisełką, więc w bardzo przyjemnej aranżacji. Przed nami tak naprawdę finałowe spotkanie, bo 1 lipca finał tego właśnie cyklu, w którym swoją subiektywną selekcję zaprezentują Pieniądze 7, znana również jako Dziewczyna 7. Start tego wydarzenia o 20:30. No i tutaj wszystkie oczywiście spotkania odbywają się na plenerowej scenie Placu Zabaw nad Wisłą. Wstęp na każde wydarzenie jest całkowicie wolny, także tutaj zachęcam do tego, żeby jednak odłożyć swoje algorytmy na bok, zgarnąć znajomych albo też wpaść samemu, no i pooglądać to, co dla nas przygotowali paneliści, jakie archiwa mają, bo zapewniam, że jest naprawdę śmiesznie, jest o czym podyskutować, także to wszystko już 1 lipca na Placu Zabaw nad Wisłą.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Mamy 15.31, na serwis akademicki zaprasza Emilia Munarczuk.
5: Serwis akademicki.
4: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego wydłuża godziny pracy. Więcej o tym powie nasz reporter Piotr Starzewski.
6: Z powodu trwania letniej sesji egzaminacyjnej Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego będzie otwarta całodobowo aż do jej końca. Skorzystać z niej będą mogli studenci i doktoranci przygotowujący się do zaliczeń. Życzymy wszystkim powodzenia i zdania na piątkę.
4: Ten weekend w Łazienkach Królewskich odbędzie się uroczyste otwarcie pawilonu eksperymentu. Jest to wydarzenie kończące pracę studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy po raz czwarty projektują i budują pawilon. Główną osią projektu Stawiamy stała się idea wspólnego stołu, miejsca, dla którego zachęca się spotkania twarzą w twarz z bliskimi i nie tylko. Uroczystości towarzyszyć będzie otwarty wykład inauguracyjny w Pałacu w Wodzie. Pawilon eksperymentu postoi nieopodal Ermitażu od najbliższej niedzieli do końca września. Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do udziału w 10. Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym Metagenomy Różnych Środowisk. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć m.in. metagenomiki, metataksonomiki oraz mikrobiologii w kontekście współczesnych europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek przy ulicy Nowo-Ursynowskiej. Formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie uczelni. Doktorka Dorota Sikora wraz z Violettą Samborską przygotowały raport na temat dezinformacji medycznej. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
6: Jak powiedziała pierwsza rozmówczyni, dziś nie tylko teorie spiskowe są problemem, ale również oparcie się na pojedynczych badaniach, aby sprzedawać określone usługi bądź produkty. Według Violetty Szymborskiej coraz większą popularność zdobywają treści mówiące o cudownym działaniu witamin czy dieta dobra na wszystko, na skutek czego ludzie porzucają zalecenia lekarzy. Ekspertki zwracają również uwagę, że to niekoniecznie seniorzy ulegają takim dezinformacjom, ale również młode pokolenie, które według nich nie weryfikuje źródeł informacji.
4: Dorota Sikora podkreśla, że im więcej emocji wywołuje dana informacja, tym łatwiej nami manipulować. Więcej informacji znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl.
0: Akademicki Radio K.

0: Boże.
1: Beksiński Live wraca do nas z potężnym, można powiedzieć, uderzeniem 20 września na Torwarze 8 października na kultowej hali stulecia. Razem z nami w studiu Kamil Zawiślak, artystycznie znany jako Wish Lake, który skomponował muzykę towarzyszącą dziełom Beksińskiego. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Cześć, Radio Campus.
1: Skomponowałeś wspólnie muzykę z Michałem Wasilewskim i dla tych, którzy nie wiedzą, projekt Beksiński Live, no to jest takie połączenie muzyki, sztuki wizualnej, no i właśnie tutaj na muzyce teraz chciałbym się skupić najbardziej, bo mamy osobę odpowiedzialną za to całe zamieszanie. Michał Wasilewski w jednym z wywiadów powiedział, że użył do stworzenia muzyki technologii Pixel Synth i mnie zastanawia, jak to wyglądało, bo to brzmi trochę tak sztucznie, tak mi się wydaje, że po prostu bierzesz piksele, przerabiasz je na jakieś dźwięki i jak ty dostałeś te dźwięki, to jak postanowiłeś to ugryźć, jak postanowiłeś skomponować do tego jakieś słowa, jak to wyglądało?
2: To znaczy, to jest tylko część tej historii, jak powstała ta muzyka, ponieważ te obrazy, które Michał umieścił w tym programie, to był tylko jakby taki zalążek, można powiedzieć, eksperyment, który miał, że tak powiem, ruszyć ten proces przekładania dosłownie tej muzyki na obrazy i to nie jest bardzo, bardzo, bardzo jakby głęboki tutaj proces, po prostu ten program przełożył dosłownie obraz na, można powiedzieć, fale dźwiękowe. I te fale dźwiękowe raczej były takim elementem ambientowym, które oczywiście były jakąś tam pewną falą, z której Michał dalej tworzył, na której tworzył jeszcze dalej, już jakby bardziej tradycyjnie rzecz biorąc, przy użyciu tradycyjnych syntezatorów i jakby swoich zasobów, tworzył jakby dalej swoje kompozycje, więc to był taki, wydaje mi się, dla Michała eksperyment, żeby zobaczyć dosłownie, co będzie, a to, jak myśmy przełożyli tą muzykę, te obrazy na muzykę, no to już był bardzo tradycyjny proces, gdzie no głównie nasze mózgi wrażliwości pełniły tą rolę sprawczą.
1: No właśnie, bo obrazy Beksińskiego to są też takie specyficzne obrazy, to są często ruiny, taki dosyć duży mrok w nich przeważa. Trochę też takie majaki, ja bym to tak nazwał. No jak się pisze teksty piosenek do takich wizji, no to gdzie się szuka inspiracji? Czy ty szukałeś jakichś takich szczególnych słów, żeby podbić ten mrok, czy właśnie chciałeś się trochę od tego oddalić, odciąć?
2: To znaczy, też muszę od razu wyjaśnić, jakby jaki jest też, jaka jest linia tutaj działania w tym, jaka była linia działania w tworzeniu tego. Od samego początku w zasadzie ona była taka, że my nie próbowaliśmy, już jak ja dołączyłem, że tak powiem, do Michała, bo Michał jakby był pomysłodawcą tego projektu i też jakby on najpierw zaczął robić tę muzykę, więc jak ja dołączyłem do tego cudownego tandemu, to okazało się, że my generalnie bardziej jesteśmy odbiorcami tej sztuki i te emocje, które my czujemy patrząc na te obrazy albo cokolwiek się w nas dzieje, mają odpowiedź w tej naszej muzyce. Więc ja jako jakby autor tekstów i melodii do tych przygotowanych wcześniej prac Michała byłem jakby kolejnym interpretatorem i muzyki, którą już dostawałem w jakimś stopniu skończonej i też obrazów, które ja wybierałem pod moją kontynuację tej pracy. I ja tak naprawdę patrzyłem na obraz, włączałem mikrofon, słuchałem muzyki i praktycznie wszystko, co wychodziło w danym momencie, było to bardzo tego typu praca, czyli bardzo taka intuicyjna, no to zostało nagrywane i jeśli od razu pojawiał się jakiś tekst, jakiś zalążek, jakieś myśli, bardziej może myśli niż tekstu, czasami tekstu, myśli, sytuacji z życia, które ten obraz i ta muzyka już we mnie wzbudzały, no to ja szedłem jakby natychmiastowo za tym, w tym kierunku i pewna esencja tego, tego tej siły, tej, tej wypadkowej, tych, tych, tej muzyki Michała, obrazu, no, stawała się rzeczywistością. I jakby ja też w zasadzie mam taki tryb pracy na co dzień, że jakby no, szukam tej takiej esencji tego momentu. Nie staram się tego laboratoryjnie gdzieś tam rozkładać na części. I kiedyś tak pracowałem, też jakby zjadłem na tym zęby, to jest czasochłonne, ale jeśli się chce faktycznie w pewnym sensie synchronizować z tą sztuką i z własnymi emocjami, no to, to należy to robić bardzo bardzo rzutko, że tak powiem, tak? Czyli,
1: czyli to jest bardziej sytuacyjne niż...
2: Jest to bardzo sytuacyjne,
1: jest sytuacyjne,
2: tak.
1: Ty nie próbujesz zrozumieć artysty, tylko ty próbujesz trochę zrozumieć siebie, swoje odczucia do tej właśnie sztuki, którą, którą widzisz przed sobą.
2: Tak.
1: Tak ja to odbieram.
2: Dokładnie dobrze to dopowiedziałeś, bardzo ładnie.
1: Dziękuję pięknie. I zastanawiam się, czy ty, przeglądając obrazy Beksińskiego, wybierałeś sobie jakieś szczególne, czy po prostu... patrzyłeś i ten, który dawał ci najwięcej jakiejś takiej wizji twórczej, to wybierałeś ten, żeby się znalazł właśnie w Beksiński Live.
2: Dokładnie tak jak powiedziałeś, to było tak, że no na którymś, na, ten na którym się dłużej zatrzymałem, no on coś mi dawał, tak, więc mm-hmm. to było już, to był wybór, tak. Oczywiście były obrazy, które też opowiadały swoją historię i też na pewno co najmniej dwa utwory, Które też jakby uwieczniliśmy na płycie Popiół i Dym. Co najmniej dwa utwory są taką, można powiedzieć, już bardziej dosłowną interpretacją danych obrazów i faktycznie one się wiążą z danymi obrazami. Z kilkoma w jednym utworze czasami, ale to też nie jest jakaś tam ważna informacja dla słuchacza, żeby dosłownie wiedział, które to są obrazy. Mi się wydaje, że fajnie jest na przykład po prostu posłuchać tekstów piosenki, na przykład, nie wiem, Kraina Wiecznych Słów, i sobie samemu, że tak powiem...
1: Zwizualizować ten obraz.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że każdy też sobie wybrałby inny. Ja mam tam gdzieś swoje. I to jest w ogóle dla nas też ta muzyka, na czego się dowiedzieliśmy oczywiście post factum, ta muzyka stała się takim trochę pomostem do tej sztuki, nie? Właśnie mm-hmm. dla osób, które... Zresztą też jakby z feedbacku ludzi, którzy pisali do mnie po koncertach, z którymi też rozmawiałem, no to się okazało, że myśmy oswajali tą sztukę Beksińskiego.
1: Kamil Zawiślak, Wishlake razem z nami. Za moment do tematu Beksińskiego. Wracamy.
0: Poziom zero.
3: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia, jeden przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch, a twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny, poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty, oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter, będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parna. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół.

0: chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że muzyka stała się pomostem do sztuki Beksińskiego, natomiast w wydarzeniu Beksiński Live bierze udział wielu różnych artystów, różnych pod względem twórczości, pewnie też pod względem wrażliwości. I jak to jest połączyć tyle światów naraz? Posłuchajmy. Z nami stale Kamil Zawiślak, Wishlake. Bo na scenie dołączają do Was Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński czy Mary z Polski. I Ty no, współodpowiadasz za aranżację, za to jak wygląda, jaki kształt ma melodia, muzyka na tym wydarzeniu. I jak to jest pracować z tak szerokim spektrum artystów, bo oni są zupełnie różni, a Ty jednak te osobowości w jakiś sposób musisz złączyć. I tutaj się zastanawiam, czy to jest taka, jak to zrobić, żeby nie zdominować obrazu Beksińskiego, tylko właśnie nadać mu jakąś taką estetykę własną.
1: Wydaje mi się, że te obrazy są tak duże i tak większe niż my, że nie jesteśmy w stanie ich nawet zdominować, jak się byśmy chcieli, szczególnie w tej formie, jakiej podajemy je na żywo. Mówię o obrazach. Mhm. Więc wydaje mi się, że tego się nie da zrobić, ze skromności mówiąc. Ale jeśli chodzi o współpracę z artystami, tu też oczywiście oddaję pałeczkę Michałowi, który odpowiada przede wszystkim za produkcję i też rearanżację, całą taką, powiedzmy, elektroniczną, nazwijmy to, utworów gości. Ja tutaj jestem odpowiedzialny za tą warstwę smyczkową, tak? Czyli tych żywych instrumentów. Ale zawsze jakby te wszystkie utwory, które zostały wybrane do spektaklu, no one były jakby w ścisłej kooperacji, tak? Z artystami. W sensie ta, że tak powiem, rearanżacja. No i był ten moment, gdzie nasza wrażliwość musiała tutaj wejść, tak, moja i Michała, w te ich utwory, więc my troszkę naruszaliśmy ich comfort zone, więc to było dla nas takie bardzo ciekawe, fajne doświadczenie i też dosyć emocjonujące, bo nie wiedzieliśmy w zasadzie czego się spodziewać od tej drugiej strony. Ale wydaje mi się, że na przykład w utworach Ralfa, bo tak tutaj wspomniałeś też, że na przykład Michał tutaj naprawdę wykazał się jakby swoim własnym głosem w tych utworach, gdzie wiem, że na przykład teraz ma pewną zajawkę na pewne rzeczy w produkcji i tak na 100% to tam zawarł w tych dwóch utworach. I to mnie bardzo ucieszyło, że w zasadzie jest to zupełnie na przykład coś innego niż robiliśmy na edycjach poprzednich, to znaczy to co Michał proponował. I on znalazł ten swój głos, którym teraz gdzieś tam operuje, właśnie w tych utworach Ralfach i to było super, nie? Więc dla mnie to było...
0: Czyli jest ten złoty środek.
1: Tak, i Ralfowi się to super podobało, więc w ogóle też byliśmy bardzo zadowoleni, że w zasadzie znaleźliśmy się wszyscy w tym takim bardzo spokojnym miejscu, bo też te utwory Ralfa, chcę

0: powiedzieć, nie wiem, czemu ruszyłem teraz myszką, bo się monitor wygasił. Te utwory Ralfa mają taki bardzo spokój w sobie i też w tych interpretacjach właśnie Michała i moich spotkaliśmy się wszyscy w tym spokoju, w tym niepokoju, lecz spokoju. I z tego się też bardzo cieszyliśmy, że nie było tam żadnej kontrowersji w współpracy i tak dalej na przykład.
1: Wspomniałeś o tym, że trochę odczarowywujecie taki motyw mroczny obrazów Beksińskiego, że trochę to reinterpretujecie, że to się nie musi kojarzyć tylko właśnie z jakąś negatywną emocją, tylko no, człowiek sobie może wyobrazić tak naprawdę, co chce przez wszystkie te wizualne i słuchowe kwestie, ale mnie zastanawia, bo no, załóżmy, że stoisz na scenie, ogromna hala, są wyświetlane wielkie obrazy. Czy ty widzisz jakieś reakcje publiczności? Widziałeś? Czy spotkałeś się z jakimś takim właśnie zaskoczeniem?
0: Bo... Nie na koncercie. W sensie ja niestety nie widzę to, jak kto przeżywa show. Niestety jestem od tego w pewien sposób odseparowany. Jest to też bardzo duża porcja ludzi, więc nawet gdybym się chciał skupić na jakimś tam odłamku, to no, nie dałbym rady. Też jakby sam show jest bardzo, bardzo angażujący. Ja też na przykład gram cały czas praktycznie na instrumencie i się nie śpiewam, więc nawet jak gram z gośćmi jakiś utwór, to też skupiam się bardziej na tym procesie. Albo czasami sobie zerknę z tyłu, co tam jest na dużym ekranie.
1: Ale po na przykład?
0: Ale po oczywiście, tak, jakby fala, że tak powiem, wiadomości, która mnie zasypała gdzieś tam po tych koncertach we wcześniejszej edycji, no była jakby, była dosyć ciekawa, więc jakby, no były to różnorakie wiadomości, tak, w sensie raczej pozytywne oczywiście, ale ludzie od takiego było super, dziękuję, do naprawdę bardzo też jakby głębokich historii, z którymi się zaczęli dzielić, których w ogóle nie spodziewałem się, że w ogóle ktoś się może tak powiem obcy komuś zwierzać, ale były przypadki właśnie takich osób, które widać, że przeżywały jakiś katarsis, jakiś pewien kryzys emocjonalny związany z czymkolwiek, co się mogło wydarzyć w życiu i ten koncert w jakiś sposób ich oczyszczał, przynajmniej w jakiś sposób był może jakąś pomocą, nie wiem.
1: Drogowskazem może.
0: Nie wiem. W każdym razie, znaczy, ci ludzie dali mi dali mi odczuć to, tak? Jakby w swoich komentarzach i też właśnie w wiadomościach, więc no, feedback był ogromny, taki pozytywny, więc tak.
2: Normalnie o tej porze.

0: Reklama.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Reklama. Radio Campus.

0: you should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wracamy jeszcze na chwilę do rozmowy o Beksińskim i muzyce do jego obrazów. Tutaj należy sobie zadać pytanie, czy Beksiński byłby zadowolony z takiej muzyki, z takiego wydarzenia. O to pytałem naszego gościa Kamila Zawiślaka, współtwórcę muzyki do wydarzenia Beksiński Live.
2: Przed naszą rozmową wczytałem się trochę w twórczość Beksińskiego, jak tworzył. Zdzisław Beksiński był wielkim melomanem, słuchał muzyki klasycznej, tworząc swoje dzieła. I zacząłem się zastanawiać, ty również jako twórca, jako artysta, czy zastanawiałeś się jako autor muzyki współczesnej, co Beksiński powiedziałby o twojej muzyce? Czy tak czułeś oddech mistrza, tworząc do tego projektu?
3: To znaczy, nie. Ponieważ ja osobiście nie byłem w stanie, tworząc, będąc w tym swoim procesie twórczym, nie byłem w stanie w ogóle się nad tym zastanawiać, bo tak jak mówię, ta sfera kreacji była wzburzona emocjonalnie i też nie mogłem poddawać tego procesu żadnej ocenie takiej, kiedy to się działo. Więc też nie mogłem wtedy myśleć o tym, co pomyślałby Beksiński. Ale z drugiej strony oczywiście jakby zdaję sobie sprawę, że jest to... że nie wiem, co by powiedział, szczerze mówiąc. Ja osobiście zawsze...
2: Ja nie zastanawiałem się tak, czy by polubił?
3: Michał zawsze odpowiada, że tak. Ja nie jestem pewien, ale jestem generalnie sceptyczny. Więc moja postawa życiowa gdzieś tam zahacza o sceptycyzm. No mam nadzieję, żeby się nie obraził. Znaczy na pewno bym... Nie chcę się tutaj...
2: Mamy nadzieję, tak.
3: Żeby się nie obraził, że na pewno mu się spodobało. Wydaje mi się też, że na pewno forma tego, w jaki sposób to robimy i że jest to mimo wszystko nasza interpretacja, do czego jakby każdy artysta ma prawo, więc wydaje mi się, że to by na pewno zrozumiał, więc tak.
2: Razem z nami Kamil Zawiślak, artystycznie znany jako Wishlake, kompozytor muzyki towarzyszącą dziełom Beksińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Patrycja Grzywa razem z nami, podróżniczka. Mówiliśmy już o Tajlandii, mówiliśmy o Laosie, teraz przechodzimy do kolejnego punktu na twojej liście podróżniczej, czyli do Kambodży. Patrycja, jak się wjeżdża do Kambodży, wylatując z Tajlandii, z Laosu, to czuć już taką pewną zmianę w powietrzu, taką większą surowość, czy co w ogóle czuć tak naprawdę? Bo mi się wydaje, że Kambodża to jest właśnie taki surowy kraj.
1: Kurczę, wydaje mi się, że to zależy od tego, gdzie zaczynasz swoją podróż w Kambodży.
0: A ty gdzie zaczęłaś?
1: Ja zaczęłam w Siem Reap. I to jest miasto, całkiem duże miasto, więc ja jak przyjechałam z Laosu, jeszcze z południa, gdzie właśnie są te wyspy, wodospady, i przyjechałam właśnie do tego dużego miasta, to ja przeżyłam całkiem duży szok kulturowy, bo wjeżdżasz, od razu masz jakieś duże budynki, jakieś neony, światła i tak dalej, więc dla mnie to był taki trochę powrót do cywilizacji.
0: Ale to by kojarzyło ci się z Bangkokiem na przykład? Czy to był w ogóle zupełnie inny klimat?
1: Troszkę tak, ale bardziej chillowo, bardziej spokojnie, bo jednak Bangkok jest bardzo chaotyczny i bardzo, bardzo tam jest dużo ludzi, imprez i wszystko się dzieje. W Siem Reap jest trochę podobnie, ale jednak spokojniej.
0: Bardziej ułożony, ale też tak surowo.
1: Tak.
0: Tak surowo, niepoukładane, ale bo też tak Azja może się kojarzyć, na przykład te duże miasta azjatyckie mogą się kojarzyć też z jakimiś tam, nazwijmy to, nieczystościami, że na ulicach jest brudno, albo jest jakiś taki ogólny nieporządek, nieład. No zupełnie inaczej niż to, jak postrzegamy chociażby Europę. Tak było faktycznie?
1: Trochę tak, ale wydaje mi się, że to już był mój trzeci, czwarty miesiąc podróży i chyba się już do tego trochę przyzwyczaiłam.
0: Okej, do Azji się przyzwyczaiłaś. Musimy też o tym wspomnieć na samym początku, że to oczywiście też była jakaś twoja podróż wolontaryjna, na których się zajmowałaś na tych podróżach różnymi pracami. Co robiłaś w Kambodży?
1: W Kambodży właśnie w Siem Reap, a w zasadzie troszkę na takich uboczu, bo godzinę od właśnie głównego miasta była taka szkoła języka angielskiego dla dzieci i byłam tam nauczycielką.
0: O, uczyłaś angielskiego, okej. Okay. Jak ci szło? Jak ci szło wcielenie się w buty nauczycielki?
1: Robiłam wszystko, co w mojej mocy. Wydaje mi się, że to nie jest jednak moja przyszłość. Mm-hmm. Ale no było to na pewno super doświadczenie. No i też mogłam cały czas przebywać z lokalsami, więc to było bardzo fajne.
0: W Laosie mówiłaś, że były problemy komunikacyjne, a jak było w Kambodży?
1: No w tym przypadku przez to, że to była szkoła angielskiego, no to byłam w stanie się dogadać ze wszystkimi. Mhm. Chociaż czasami to nawet my uczyliśmy różnych zwrotów właśnie właścicieli tej szkoły, więc to nie był na pewno jakiś najwyższy poziom, ale rozmawialiśmy też z tymi dzieciakami albo już z nastolatkami bardziej i właśnie oni nam mówili, że w szkole uczą się tego angielskiego, więc no na pewno jest tam jakiś tam właśnie nacisk na ten angielski, zwłaszcza pewnie w tych większych miastach.
0: Przypomnisz mi nazwę miasta, w którym byłaś?
1: Siem Reap.
0: Siem Reap, właśnie. Siem Reap, tam byłaś, tam niedaleko pracowałaś, ale co jeszcze udało ci się zobaczyć? Bo w Laosie wspominałeś, że udało ci się zjechać cały, od północy do południa. W Kambodży jak było?
1: W Kambodży trochę też, ale ona jest taka bardziej okrągła, więc trochę ciężej pojechać z północy na południe.
0: Jeździłam dookoła.
1: Tak troszkę.
0: Okej.
1: Okay. Pominęłam tą część zachodnią. Tam są piękne wyspy, więc jeżeli ktoś właśnie lubi takie rajskie klimaty, no to na pewno polecam, z polecenia znajomych. A ja tak trochę bardziej się udałam na wschód, bo jechałam do takiego małego miasteczka, które nazywa się Krati, gdzie nie ma w ogóle turystów, jest pewnie kilkaset ludzi, ale pojechałam tam dlatego, że znalazłam na TikToku, polecam robić research na TikToku, że można tam spotkać delfiny Irrawaddy, chyba to dobrze wymawiam, które są bardzo rzadkim gatunkiem i występują tylko w rzece Mekong i są zagrożone wyginięciem i stwierdziłam, że to jest bardzo słodkie, super wyglądają i chcę je zobaczyć.
0: I udało się.
1: I udało się.
0: Ale one żyją na wolności, tak? Nie, czy w jakimś rezerwacie, jak to wygląda?
1: Tak, żyją na wolności i właśnie jedziesz do takiego miejsca, gdzie są takie łódeczki i sobie wynajmujesz łódeczkę i jedziesz z przewodnikiem i on ci pokazuje, gdzie można je zobaczyć.
0: Mhm. I tylko się na nie patrzy?
1: Tak. Tak, tak, okay. Tak, tak.
0: Pytam w kontekście tego, że w Tajlandii jest chyba bardzo popularny model ze słoniami, z sanktuariami, które nie są zbytnio etyczne i właśnie można tam karmić zwierzęta, czy też głaskać, myć, cokolwiek. No i to jest po prostu biznes, to nie jest faktyczna opieka. Mimo że słonikowi może być miło przez jakiś czas, no to raczej nie jest to zbyt dobre dla zwierząt.
1: Tak, no niestety to jest prawda i też się z tym spotkałam. Ja byłam w takim sanktuarium słoni, tylko tym trochę bardziej etycznym niż te inne, które możemy spotkać. No ale widziałam gdzieś tam po drodze właśnie słonie zamknięte w jakimś... ogrodzone na bardzo małej przestrzeni, albo w ogóle z takimi siedzeniami, gdzie można się na nich przejechać, jak na wielbłądzie, więc no to jest straszne. Ale nie, tutaj tak było bardziej na dziko, powiedzmy.
0: Okej, czyli tylko się gdzieś tam, powiedzmy, oglądało z jakiejś odległości delfiny. Też nie ma co ukrywać, że Kambodża to jest kraj, który ma dosyć trudną historię. Myślę, że nie będziemy wchodzić szczegółowo w tą historię, ale jak ludność właśnie reaguje na takie historyczne, powiedzmy, rzeczy, albo jak dzisiaj funkcjonują po przeszłości, bo wspominałaś, że w Laosie, mimo że jest nazywany krajem, na którym spadło najwięcej bomb, no to ci ludzie są po prostu tacy serdeczni raczej. Nie odcięli się, powiedzmy, od tej takiej trudnej historii, jak było w Kambodży.
1: No to mówię oczywiście ze swojej perspektywy. To wydaje mi się, że w Kambodży ludzie są trochę bardziej zamknięci w sobie, ale też ich historia chyba jest trudniejsza. Na pewno jak będziesz w Phnom Penh, czyli w stolicy, możesz wstąpić do muzeum. I to jest Muzeum Ludobójstwa, bo przez długi okres czasu czerwoni Khmerzy właśnie zabijali bardzo dużo ludzi. Z tego, co sprawdziłam, to 1,5 miliona do 2 milionów ludzi zostało zabitych. Więc no, ta historia jest bardzo trudna.
0: Patrycja Grzywa naszą gościnią. Za moment informacje, a zaraz po nich wracamy do tematu podróży.

głowie. Zjedzmy parę łysiczek shake'em w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w karty.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: 16.30, Emilia Munachczuk.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Ponowne zamknięcie stacji metra M1, ewakuacja marynarzy odciętych w ciśnienie Ormus, powiększenie portu lotniczego w Modlinie oraz o nadchodzącym wyścigu Formuły 1.
6: Wiadomości.
5: Stacje metra M1 ponownie zamknięte z powodu wtargnięcia mężczyzny do tunelu metra. Przez kilka godzin wyłączone z ruchu były stacje na Mokotowie i Ursynowie. Policjanci zatrzymali mężczyznę, jednak w dalszym ciągu pracują w tunelu po porannym incydencie. W związku z tym ponownie wyłączono 10 stacji M1 i uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Pociągi pierwszej linii metra kursują wyłącznie na odcinku Młociny - Politechnika. Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła ewakuację 11 tysięcy marynarzy odciętych w ciśnienie Ormus, a statki zaczęły już pokonywać tę trasę. W ciągu ostatnich 12 godzin przez ciśnienie przepłynęły dwa masowce i jeden statek towarowy, a co najmniej 35 innych statków komercyjnych przygotowuje się do przepłynięcia trasy. W ramach planu, który według Międzynarodowej Organizacji Morskiej mógł zostać włączony po osiągnięciu przez USA i Iran porozumienia o zawieszeniu broni, statki będą mogły korzystać z dwóch tras wypłynięcia. Przed tym muszą jednak czekać na wytyczne ze względu na bezpieczeństwo żeglugi. Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkowe miejsca dla pasażerów. Nowa strefa została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie podróżujących i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących i ponad 100 miejsc w strefie handlowo-usługowej oraz sanitariaty. Co więcej, teraz na lotnisku będzie możliwość wyrobienia sobie tymczasowego paszportu.
7: Dołączamy do grupy portów, w których można wyrobić sobie paszport tymczasowy, czyli w momencie, gdy przyjeżdżamy na lotnisko, okazuje się, że mogłaby się zdarzyć katastrofa, bo nie możemy rozpocząć swoich wakacji czy podróży służbowej, bo zapomnieliśmy paszportu, zapomnieliśmy dokumentu, albo okazało się, że jest nieważny. Od dzisiaj możemy już taki dokument tymczasowy, który zabezpiecza nas na tą jedną podróż, zamówić sobie i zrealizować w praktycznie pół godziny na naszym lotnisku.
5: Mówił Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tymczasowy terminal pomocniczy odciąży port w Modlinie w szczycie wakacyjnym. Liczba bramek wyjściowych do samolotów wzrosła aż do 8, a pasażerowie będą mogli korzystać także z 6 taśm do kontroli bezpieczeństwa bagażu.
6: Sportowy kampus.
5: Już w ten weekend ponownie zobaczymy bolidy Formuły 1 w akcji. Tym razem kierowcy zmierzą się ze sobą podczas Grand Prix w Austrii i na torze Red Bull Ring. Nasza reporterka Julia Grabowska przypomni, jak na ten moment wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
8: Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu znajduje się młody włoski kierowca Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. Natomiast jego kolega z drużyny, Brytyjczyk George Russell, spadł na trzecie miejsce po ostatnich niefortunnych startach. Między nimi znalazł się 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton, a zeszłoroczny lider klasyfikacji Lando Norris zajmuje aktualnie 5. miejsce. Pierwsza sesja treningowa rozpocznie się w piątek o 13.30, kwalifikacje będziemy mogli oglądać o 16.00 w sobotę, a sam wyścig o 15.00 w niedzielę.

0: o tej porze.
1: Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, moją gościnią była Patrycja Grzywa, podróżniczka, z którą już swoją drogą miałem okazję porozmawiać wcześniej o Tajlandii, o jej podróży do Laosu, a teraz wracamy do rozmowy o Kambodży.
2: A jak już mówimy o historii, no to na pewno też możemy wspomnieć o Angkor Wat.
1: No tak, no bo to myślę, że takie dosyć miejsce, które jak ktoś leci do Kambodży, no to właśnie gdzieś, żeby zobaczyć Angkor Wat. No i co, zrobiło wrażenie na tobie?
2: No to robi bardzo duże wrażenie, to jest w ogóle bardzo duża przestrzeń. To może jeszcze powiemy, że to tak. Jest właśnie taki kompleks świątyń, który wybudowali właśnie Khmerzy. To było wcześniej takie duże imperium. No i to jest ogromny, ogromny kompleks właśnie świątyń historyczny. No, takie Energylandia razy 5.
1: Ale to jest jeszcze, powiedzmy, obdarzone jakimś kultem te świątynie, czy one po prostu już są jako stricte atrakcja, powiedzmy, turystyczna?
2: Wydaje mi się, że już teraz to jest trochę atrakcja. Nie wiem, czy atrakcja, ale po prostu taki zabytek, który ludzie przychodzą oglądać. A żeby jeszcze w ogóle zobrazować to, jak duże to jest, to żeby w ogóle poruszać się pomiędzy tymi świątyniami, to trzeba wynająć tuk-tuki albo jakieś rowery, skutery, żeby się poruszać między tymi miejscami. I bilety są sprzedawane albo tak na jeden dzień, albo czasami nawet na tydzień można kupić taki tygodniowy karnet, więc no naprawdę bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby zobaczyć to wszystko.
1: I co tam zrobiło na tobie takie największe wrażenie? To budownictwo, czy jakieś takie... Znaczy, no budownictwo obstawiam, że głównie, ale co tam było takiego, co cię urzekło?
2: No w ogóle sam klimat tego miejsca jest niesamowity. Jakby czujesz tą całą historię i taki trochę bajkowy klimat. Nagrywali tam też Tomb Raider.
1: No więc... tak, no Lara Croft oczywiście, no.
2: Tak, więc to też bardzo, bardzo to miejsce kojarzy się z tym, więc no jest super. Też dużo moich znajomych właśnie z tego wolontariatu tam sobie po prostu kupiło sobie ten karnet na cały tydzień i chodziło sobie tam czytać książkę, pisać w jakimś pamiętniku, bo to jest właśnie taki vibe.
1: Ale czy to jest takie w 100% powiedzmy odnowione, zadbane, czy to jest trochę tak, że te świątynie wyglądają jakby dżungla trochę próbowała je odzyskać, tak jak mogliśmy zobaczyć na przykład w Tomb Raiderze?
2: To zależy gdzie, no bo właśnie jak idziesz do tego głównego miejsca, do tej głównej tam świątyni, no to jest jakby całkiem zadbane, ale są bardzo różne i są i takie duże, i takie małe, więc... No, zależy, co lubisz, to znajdziesz.
1: Okej. Nie, bo wiesz, zastanawiałem się, czy wszystko jest takie piękne, ładne, czy też możemy zobaczyć, bo mimo że zabytek i jakaś atrakcja, powiedzmy, turystyczna, to czy można zobaczyć takie właśnie świątynie, gdzieś takie zaniedbałe, że ta dżungla je trochę tak pożera, wiesz, jakieś korzenie, nie, coś takiego. I można zobaczyć coś takiego, czy nie?
2: Myślę, że znajdziesz, bo tam jest bardzo dużo właśnie różnych drzew, wszystko jest otoczone zielenią. Więc myślę, że tak.
1: Okej, to jak będę, poszukam i dam ci znać. Czyli tak, czyli byłaś w Siem Reap, zobaczyłaś Angkor Wat i co jeszcze, gdzie byłaś, co ci się udało zdać? Czy też był taki kontrast między miejscami, w których byłaś, czy to raczej jest kraj, powiedzmy, podobny do siebie wszędzie?
2: Byłam też na południu i no jest trochę różnica. Właśnie południe jest takie bardziej w naturze. Północ no to właśnie bardziej jakieś miasta. I byłam tam w mieście, które nazywa się Kampot.
1: Prawie jak kompot.
2: Prawie jak kompot.
1: Łatwo zapamiętać.
2: Tak, przez cały czas myślałam, że to jest kompot, ale jednak tam jest a, nie o.
1: Kiedy się dowiedziałaś?
2: Już jak tam byłam.
1: Tam faktycznie są takie, powiedzmy, mniejsze mieściny, ale one, powiedzmy, są też na takim rozwiniętym poziomie. Jak to wygląda?
2: W tym Kampot to jest w ogóle całkiem znane miasto z tego, że tam są plantacje pieprzu. I to jest podobno jeden z lepszych i bardziej takich...
1: Aromatycznych,
2: wartościowych na świecie. Więc taką główną atrakcją, powiedzmy, tam są właśnie takie wycieczki po tych plantacjach.
1: Okej. I to robi wrażenie?
2: jest... Tak. W sensie to jest po prostu plantacja pieprzu.
1: Ale czuć go, to jest taki jakiś... Jaki zapach ma pieprz? Taki jak sobie rośnie. No o, właśnie... czyli tam pieprz rośnie, gdzie pieprz... W Kambodży rośnie, okej, teraz
2: tak,
1: o tym
2: już wszystko wiemy.
1: Wszystko wiemy, dobra. W kompocie rośnie pieprz. Mhm.
2: Tak. No, jeżeli tam pojedziesz, to możesz właśnie wybrać się na taką plantację. Oni ci wszystko opowiedzą o każdym rodzaju pieprzu, a później możesz sobie spróbować, bo to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Próbowałam chyba z 10 różnych rodzajów pieprzu i każdy smakował inaczej.
1: Jakie tam były rodzaje, pamiętasz?
2: Na pewno jest czerwony, czarny i zielony.
1: Okej, okay, czyli to takie znane nam.
2: Tak, i one jakby to w zależności od tego, jak długo one rosną, to mają inny smak trochę.
1: O, wow.
2: Tak. I... Jest tam w ogóle też, możesz sobie spróbować herbatki z pieprzem albo jakieś tam owoców, typu właśnie suszone owoce z pieprzem albo jakieś słodycze, więc no jest tam mnóstwo rzeczy.
1: O, wow. Tak. No to, czyli Kampot to jest chyba miejscowość, którą warto zapamiętać. To jeszcze muszę o to zapytać, bo też no, podróżujesz po kraju. Jak się tam poruszałaś tym razem?
2: Też autobusem.
1: Też autobusem. Czyli tak. Autobus jest taki raczej uniwersalny środek transportu na Azję.
2: Tak, tak, tak. I nocne autobusy to jest najlepsze, co może być, bo nie dość, że oszczędzasz na noclegu, to jeszcze sobie śpisz w nocy.
1: Ale czy to są, bo ja też słyszałem te złote legendy o azjatyckich nocnych autobusach, że tam jest takie wygodne łóżko nawet w nich. Czy to tak, tak jest takie?
2: Tak, znaczy super. Nie zawsze, bo i byłam w takich bardziej... lokalsowych, powiedzmy, gdzie nie masz przestrzeni na nogi, bo jest tyle ludzi, ale byłam też w takich właśnie super z łóżeczkiem, gdzie można się normalnie przespać.
1: A jak jechałaś, jak w ogóle odwiedzałaś różne miejsca, to czułaś, że Kambodża to jest taki bezpieczny kraj, w którym bez problemu możesz się poruszać?
2: Raczej tak.
1: Raczej tak. Nie było żadnych takich sytuacji niebezpiecznych. Wiesz, bo mnie to też samotnie podróżowałaś po Kambodży?
2: Tak. Tak, okay. Akurat w Kambodży byłam praktycznie przez cały czas sama. Znaczy wiadomo, że po drodze spotykałam ludzi, bo tak to zawsze wygląda, że jesteś sam, ale nigdy nie jesteś sam. Ale tak, głównie sama wszystko ogarniałam. Może Phnom Penh, czyli stolica, była troszkę niebezpieczna, zwłaszcza wieczorem. Nie powiedziałabym, że niebezpieczna, ale nie czułam się jakoś bardzo komfortowo, zwłaszcza w okolicy jakichś targów, właśnie z jedzeniem, tam bywają i różne rzeczy, i różni ludzie, ale nie było żadnej niebezpiecznej sytuacji.
1: No to już kończąc, bo wspomniałaś o tym, że uczyłaś w Kambodży języka angielskiego, ale jak udało ci się porozumiewać z ludźmi na przykład w Kampocie? Czy tam były jakieś bariery komunikacyjne takie cięższe do pokonania, czy raczej było to na luzie?
2: Zawsze warto używać translatora, on zawsze pomoże.
1: Najlepszy przyjaciel.
2: Tak, dokładnie.
1: Najlepszy przyjaciel w podróży. No to w takim razie myślę, że Kampot.

Dużo mamy w kampusie tematów o podróżach, albo przynajmniej ten program był taki może podróżniczy, trochę muzyczny, więc taki trochę dobry miks. Natomiast dobry miks również mamy na naszej stronie internetowej www.radiocampus.fm. Tam w zakładce podcasty możecie znaleźć swoje ulubione audycje, swoje ulubione podcasty. Jak lubicie, tak możecie to nazywać. Natomiast możecie śmiało wpadać w zakładkę normalnie o tej porze i tam właśnie moje poprzednie rozmowy z Patrycją Grzywą, z którą rozmawiałem już wcześniej o Tajlandii, o Laosie, a teraz o Kambodży. Wszystko na naszej stronie internetowej www.radiocampus.fm w zakładce podcasty. Tam oczywiście wiele i jeszcze raz wiele więcej rozmów, także śmiało polecam odwiedzać i odsłuchiwać swoje ulubione.

Dochodzimy już do godziny 17, co oznacza, że czas na finał programu normalnie o tej porze. Dziękuję Wam bardzo, byłem z Wami ja, czyli Kuba Sołtysik. Słyszymy się już niedługo. Pa, pa, do usłyszenia, cześć!

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Reklama.
3: Same sztosy.
4: Kampus.

Owa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Dzień dobry. Przed chwilą nowiusieńki, świeżusieńki. Envy, numer My Heart, moje serce. A teraz Alternator. Jak to bywa w tym programie? Propozycja numer jeden, propozycja numer dwa. Wy wybieracie, to jest jedynka. Gorillaz w sierpniu w Poznaniu. Clint Eastwood, to jest propozycja numer jeden właśnie od Gorillaz.

0: Miesiąc wcześniej w Polsce będzie grać też Prodigy. Miesiąc wcześniej niż Gorillaz. Na Audio River. I na Audio River też będzie scena basowa pod szyldem Radia Campus. O tym wszystkim będę jeszcze Wam opowiadać. To jest propozycja numer 2. Nasty jako propozycja numer 2 od Prodigy. Na wielu koncertach Prodigy byłam, więc jeżeli Wy nie byliście, no to drogie drodzy, trzeba to nadrobić. Jeżeli nie byliście na Gorillaz, no to w Poznaniu jest taka opcja w połowie sierpnia, wtedy Bittersweet Symphony, chciałam powiedzieć, festiwal się rozgrywa. Kasia Rodek, dzień dobry, jak zawsze spóźniona, ale nie martwcie się, za to wcześniej skończę, więc tak to będzie w dzisiejszym alternatorze. Jeżeli ktoś się dopiero włączył i w ogóle pierwszy raz słucha alternatora i nie wie, o co chodzi, dlaczego ja gadam, puszczam tylko kawałki, jaki to brak szacunku dla artystów. No tak, ale o to chodzi w tym programie. Najpierw propozycja numer 1, kawałek kawałka, z 30 sekund. Potem propozycja numer 2, kolejne 30 sekund, ale to inny kawałek, nie? I wy, drogie drodzy, decydujecie, który z tych kawałków kawałków, propozycji numer 1, propozycji numer 2, w całości wybrzmi w alternatorze. To jest ten czas, kiedy to wy macie realny wpływ, oprócz tego, co teraz wybrałam, na to, co na antenie Radia Campus się pojawi. Co można zrobić? Jak się ze mną skontaktować? Można SMS-owo i WhatsAppowo 886-971-971. I dziękuję już za głosy. Tutaj widzę, że Jarek najpierw na jedynkę chciał, no ale jednak dwójka. No, nikt nie mówił, że będzie lekko i łatwo. WhatsAppowo też już się pojawiły głosy. Na WhatsAppie, drogi drodzy, jeżeli macie chęć, można zawsze mi jakieś zdjęcie podesłać, typu, ja to lubię rośliny, nie? Ale nie musicie, możecie wysłać jakieś swoje randomowe zdjęcia, które spowodują, że ta środa jest albo będzie jeszcze ładniejsza niż chwilę temu. Dla mnie. Nie wiem, czy dla Was też. 886-971-971, o tym mówiłam. Dzwonić można, drogi drodzy. Wszystkie linie są otwarte. 22-827-7205. 22-827-7205. Jeżeli za szybko powtarzam te numery, na naszej stronie radiocampus.fm w kontaktach te wszystkie numery znajdziecie. WhatsAppowo, SMS-owo to jest tak jak nasza częstotliwość, nie? Tylko trzeba sobie zapamiętać 886-971-971. No a żeby tradycyjnie zadzwonić stacjonarnym telefonem, to trzeba wcisnąć, wykręcić 22-827-7205. Dużo głosów już spływa SMS-owo, WhatsAppowo. Dzwoni też ktoś. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jesteś, jak masz na imię?
1: Sylwia.
0: Cześć Sylwio, co dobrego dzisiaj się wydarzyło?
1: Widziałam bardzo dorodnego zająca na Pradze dzisiaj.
0: Na Pradze? Na serio?
1: Tak. Kicał sobie po pętli tramwajowej, także taka ciekawostka, jak wyszłam z pracy, dzisiaj mnie spotkała. Chyba z dobrych rzeczy to tyle.
0: Ale fajnie, bo wiesz, wszyscy mówią, że tu dzik, tam dziki, tam stado, a ty po prostu masz zająca.
1: Tak jest. Złapałam dzisiaj zająca, a zagłosować chciałam na jedyneczkę, chociaż trudny był ten wybór.
0: No dobrze, głos na Gorillaz. Wybierasz się albo na Gorillaz, albo na Prodigy?
1: Nie myślałam o tym jeszcze, ale teraz posłuchałam Twoich zachęcań i chyba rozejrzę się za biletami.
0: Co? Sylwio, to ja mogę szepnąć na ucho, że na Audio River to na pewno będą bilety do wygrania na antenie, więc jakby co, to poluj.
1: Będę czuwać.
0: Dzięki bardzo, miłego, papatki.
1: Pa, pa, pa, pa.
0: 228-27-7205. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: No Grzegorzu, ja cię widziałam w sobotę. Ty mnie też wiem.
2: Jak wrażenia? Bo tutaj ludzie wczoraj do Kamila pisali, że twarz niepodobna do głosu.
0: Ja wiesz, ja doświadczona, ja tam się na scenę nie pchałam. Nie tak jak ty.
2: Musiał.
0: Już powiem słuchaczkom, słuchaczom, o co chodzi. W sobotę papier, kamień, nożyce. Grzegorz brał udział w eliminacjach. Przeszedłeś eliminację, prawda? I
2: tak, byłem, ale potem dwa kamienie zdzieliły mnie prosto w twarz i niestety pojechałem do domu.
0: Niemiło, niemiło.
2: Ale to i tak chyba nie o to chodziło, żeby wygrać. No.
0: Tak, ja sobie oglądałam całe zawody z perspektywy widza, widzki i uważam, że naprawdę super to zorganizowali ci ludzie z kampusa.
2: Dokładnie tak, jestem pod wielkim wrażeniem, więc myślę, że jeżeli macie taką przestrzeń, to powinniście też gdzieś te eventy, że tak powiem, iść, bo idzie wam to bardzo sprawnie.
0: Tak, tak. Jest pomysł, żeby za rok
2: tak z boku,
0: znowu.
2: Z tyłu, tak sobie gdzieś tam zerkałem, także no wszyscy, którzy szli, że tak powiem, wzdłuż i przechodzili, no każdy dostawał skrętu szyi maksymalnie, także...
0: No bo co to za pomysł, nie? Mistrzostwa Polski, papier, kamień, nożyce.
2: Było na czym zawiesić oko. No. Nie, no moim zdaniem elegancko. No tak się cieszyłem, że się przełożyło ten tydzień, że po prostu szczęśliwy nam.
0: Wszystko dla ciebie. A czy przekazałeś małżonce mój komplement?
2: Jeszcze raz, halo, halo.
0: Halo, słyszysz mnie, Grzegorzu?
2: Halo, halo.
0: No, halo, halo.
2: Ja jestem.
0: A ja też jestem. Jesteś?
2: Dobra. Jestem.
0: Pytałam Grzegorzu, czy przekazałeś żonie komplement, bo ja tak. Patrząc z daleka myślałam, że to córka.
2: Tak, ucieszona.
0: No komplement.
2: Głosuję na dwa i zwolniam linię, może ktoś jeszcze się dowie,
0: okej? Okay? Zapisuję.
2: Bo to mnie zrywa już chyba, bo
0: Buziaczki.
2: Już jestem gdzieś daleko, chyba mnie zrywa. Pozdrawiam,
0: no, hej. Papatki. 228-2772-05. Och, przyszło zdjęcie z kubkami. Była Agnieszka dzisiaj, bo wygrała kubki i właśnie wysłała zdjęcie. Aj, patrzcie, to się dzieje. Tak jak wczoraj w alternatorze prawie. Na waszych uszach i oczach daję serduszko. A czy sprawdzaliście, co wczoraj panowie Kamil Kuć i Maciek Kopytowski w Instagramie robili? Pewien komentarz napisali, zapraszali pewną artystkę do Żyrardowa na, jak to się nazywa, rowerki wodne. Dla Irka wszystko można zobaczyć u tej artystki. Zaraz więcej o tym opowiem. Teraz wy głosujecie. Gorillaz to propozycja numer jeden, Clint Eastwood, dwójeczka to Prodigy, Nasty, Nasty. A ja wybrałam wam teraz Blue World, Mac.

0: Alternator.
1: Mac Miller za nami, przed nami kolejne starcie. To propozycja numer 1, Łona, Konieczny Krupa. Ze wspaniałego albumu Taxi, numer pod tytułem Kocyk.
2: Przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na velur, bowiem masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca nabitkiem. Surowa łagodność.
1: Piękne tam są historie o tym, jakie przygody mają taksówkarze. Jedyneczka, kocyk, Łona, Konieczny Krupa.
2: Pragnie my, czym jak nie kocykiem.
0: Alternator.
3: Mam za mało czasu.
4: Zakładam słuchawki na uszy.
1: Dwójeczka to też fajna opowieść. Fish, Emadę, Tworzywo, Za mało czasu.

pisze Badę Tworzywo. Za mało czasu, to jest propozycja numer 2. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to na dwójkę już można głosować. Propozycją numer 1 w tym starciu jest trio, znakomite trio Łona, Konieczny, Krupa, Kocyk. No i co? Wiecie, o co chodzi. Można dzwonić 228277205, można słać SMS-y i wiadomości na WhatsAppie 886971971. Dziękuję za wszystkie przepiękne zdjęcia, zaraz będę je wszystkie tutaj omawiać. Nie martwcie się. I to wejście musimy zrobić naprawdę dość szybkie, drogie drodzy, bo za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus, a jestem najgorsza w punktualności, jak pewnie wiecie, więc może byśmy chociaż tego nie przesunęli, nie? Dobra, SMS-owo, WhatsAppowo widzę, że jesteście elegancko. Obliczam matematycznie różne rzeczy, które są nie najprostsze. I wychodzi mi, że zwycięzca poprzedniego starcia już musi się rozpychać na antenie, żeby się zmieścić przed serwisem informacyjnym. Więc Łona, Konieczny, Krupa, Kocyk, propozycja numer 1. Fisze, Madę, Tworzywo, za mało czasu, propozycja numer 2. Bardzo proszę głosować za pośrednictwem SMS-ów i WhatsAppa. I puszczam zwycięzcę poprzedniego starcia, po wiadomościach wracam do odbierania, proszę się nie martwić. Przepraszam, zaraz się ogarnę. Po wiadomościach będzie dużo czasu na pogawędki. Gorillaz, Clint Eastwood.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Autopromocja.
4: 17.30, Emilia Młynarczuk.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Informacje dotyczące Warszawskiego Szpitalu Południowego, pokaz aerostatu Basia nad Warszawą, kolejna edycja Festiwalu Szkół Lalkarskich oraz o tym, co w świecie piłki nożnej.
5: Wiadomości.
4: Trwa afera dotycząca nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Były koordynator SOR-u przerywa milczenie. Więcej o tym powie Julia Grabowska.
6: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, Emil Jędrzejewski, wystosował szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowości w placówce. Miało do nich dochodzić, gdy koordynatorem SOR-u w szpitalu był Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej. W oświadczeniu przekazanym przez pełnomocnika Dawida Kacprzyka, zdaniem byłego koordynatora, skarga miała opierać się wyłącznie na ogólnych twierdzeniach, a w treści pisma chirurg nie wykazał żadnego konkretnego, możliwego do zidentyfikowania przypadku medycznego zaniedbania. Kacprzyk zamierza złożyć prywatny akt oskarżenia dotyczący naruszenia dóbr osobistych.
4: Nad Warszawą odbywa się pokaz aerostatu Basia. Jest to jasny balon przypominający sterowiec i należy do Polskiej Akademii Nauk. Aerostat wypełniony sensorami ma wypełnić jedną z luk w monitorowaniu przestrzeni, wykrywać nisko lecące obiekty, ruch pojazdów czy pojedynczych osób. Stanowi on stabilną i długotrwałą obecność systemu obserwacyjnego w powietrzu. Jednocześnie zachowuje mobilność, a cały system można w stosunkowo krótkim czasie przemieścić w inne miejsca i ponownie włączyć. Rozpoczęła się 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka w Białymstoku. Zaplanowano około 30 wydarzeń, przede wszystkim spektakli studenckich ze szkół teatralnych, ale też teatrów profesjonalnych, a także pokazy filmów i wystawy. Ideą festiwalu jest prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzeganie teatru lalek. Tematem przewodnim festiwalu jest Future, przyszłość, który ma zainspirować uczestników do dyskusji o tym, jak radzimy sobie z nowymi technologiami, czym są w tworzeniu teatru i czy rzeczywiście mają sens, a także czy artystów stać na wykorzystanie zaawansowanych technologii w budowaniu dzieł teatralnych. Wydarzenie trwa do soboty. Faza grupowa tegorocznego mundialu zbliża się do ostatecznych rozstrzygnięć, gdyż przed nami ostatnia kolejka. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
7: Wieczorem poznamy rozstrzygnięcia w grupie B. O 21.00 Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem, a Szwajcarzy z Kanadą. W tabeli reprezentacja klonowego liścia jest liderem. Szwajcaria na drugim miejscu z dorobkiem 4 punktów ma tyle samo co Kanada. Na trzecim miejscu Bośnia, a grupę zamyka Katar.
8: Radio Campus. Same sztosy.

0: Wracamy do Alternator Radio. Od razu taka stara, ale piękna para. Jedneczka Oasis, Wonderwall. Wyłączam mikrofon, żeby śpiewać poza anteną, ale wy możecie. Oasis. Wonderwall, hymn lat 90., jeżeli chodzi o Britpop. W jednym samplach, w odcinku sampli coverów Bayerów puszczałam, jak Jay-Z nawet śpiewa ten numer. Oasis, Wonderwall.
1: Alternator.
0: A to też legendarny, potężny numer Pearl Jam i Jeremy. I taki klip niepokojący z tym chłopcem.

0: Propozycja numer 2, Pearl Jam, Eddie Vedder, oczywiście Jeremy. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to na dwójkę można głosować. Jak grali kiedyś na openerze, żałowałam, że nie mam flanelowej koszuli. Było tam kilka takich, a grali z 10 lat temu. Znaczy, to plus minus, bo mi się to wszystko może zacierać i do jednego wszystko składać. 228-2772-05. Halo, halo.
1: Cześć, Łukasiu. Cześć, Irek z tej strony.
0: Cześć, Irku. Mam do ciebie dużo rzeczy, bo czytałam twój wpis na Facebooku i ja też kiedyś byłam u wróżki.
1: Który? A ten o wróżce, o Boże.
0: O wróżce. Ale wiesz, co mi powiedziała? Kampus wtedy miał 3 lata.
1: Dawaj.
0: I mi wróżka powiedziała, że lepszej roboty nie znajdę. I tak to
1: nie,
0: jestem.
1: Mi od razu powiedziała. Popatrzyła na mnie i powiedziała, twoje życie będzie związane z pizzą. Ja myślałem, że wtedy padnę po prostu ze śmiechu, a to był pierwszy ostatni raz, kiedy byłem u wróżki.
0: A widzisz, a teraz jest tak, że jakbym cię spotkała na ulicy, bym powiedziała, pożycz stówę, biznesmenie.
1: Dobrze przewidziała. Ja dzwonię w sprawie Pearl Jamu, bo jak powiedziałeś, że 10 lat temu był na openerze.
0: To więcej, nie?
1: Spotkałem się z Eddiem Vedderem w 2000 roku, tak?
0: O, ja
1: 2000, się. Dobrze myślę? Musiałem mieć 15 lat wtedy. To było, o Jezu, w spotku. I grał wtedy dwa koncerty pod rząd Pearl Jam. Pamiętam, że miałem bilet na King Crimson jeszcze do Poznania i na ten drugi termin nie pojechałem.
0: Ja miałam bilet do Spotka na ten sam koncert, ale byłam bardzo nieletnia wtedy jakoś. W Spotku dwa. Tak, dwa koncerty i pamiętam,
1: tak,
0: że.
1: Tak, to mówiłam o tych samych.
0: Miałam taką akcję, że miałam bilet i akcję pod tytułem Rodzice idą spać, a ja po prostu w pociąg i śmigam.
1: Ja tak właśnie zrobiłem. Dokładnie, zrobiłem dokładnie w ten sposób. No znaczy moi rodzice tak mało się mną interesowali.
0: No nie, moi latach, zamknęli ale... drzwi tak, że nie mogłam wyjść z domu i dostałam szlama z miesiąc po prostu.
1: To był wspaniały koncert, pamiętam jak dzisiaj, bo Zosia Płocka, jeżeli słucha teraz, to serdecznie pozdrawiam, prowadziliśmy razem fanklub Pearl Jamu i nawet spotkaliśmy się wtedy z Eddiem tam na backstage'u Spotka. Zosia mu podarowała jakiś taki wspaniały, wyszywany na mulinie obrazek jego, on pamiętam, że jeździł na dyskorolce tam z tyłu ze Spotkiem, a zaprosił nas na ten drugi koncert, bo nie mieliśmy oczywiście biletów na drugi dzień, ale dostaliśmy je tam. Od niego, no to były wspaniałe rzeczy, tak, od płyty. Ja w ogóle chyba byłem hejtowany bardzo od 97 roku, bo wszyscy wtedy kochali Nirwanę, a ja jak wyszła płyta, czy kaseta wtedy Yelt, to bardzo kochałem ten...
0: Miałam
1: ten
0: koszulkę z Yelt i pamiętam, że wtedy...
1: Piękna, no, taka, ze znakiem takim.
0: Tak, nie pojechałam na ten koncert jeden ani drugi i pamiętam, że potem zbierałam kasę, bo wyszedł taki bootleg, ja nie do końca pamiętam, czy to było legalne, czy to było ich wydawnictwo, czy nie.
1: Nie, oni to sami wypuszczali, bo to była trasa Life on Tulex, więc oni wypuszczali bootlegi z prawie z każdego koncertu z tej trasy z 2000 roku.
0: Tak, więc mam taki.
1: Chyba też mam, z Benaroya Hall, z takim poręczowym. O Jezu, to były piękne, tam było tych płyt chyba 40 czy 50 w tej trasy. Tak.
0: Możliwe. Takiej tekturce.
1: Takiej tekturce bordowej, wszystkie były półlegalne, powiedzmy, bo to oni dystrybuowali bezpośrednio.
0: Tak, tak było.
1: Dystrybuowali jeszcze w latach 90. pamiętam, o Jezu, ale teraz kombatantko zabrzmie.
0: Irku, my wciąż piękni młodzi, nie?
1: Bilele na siódemkach. Właśnie pożaliłem się Filipowi Folzokowi. Ja nie jestem, nie czuję się jakoś super staro, ale w tym roku przyszedłem dwa zawały serca, więc...
0: Jak to? Prawdziwe? Prawdziwe zawały serca? No serio?
1: Z tego jeden z pracy czuję się tylko piękny.
0: Jezu, Irku, to ja muszę delikatnie do ciebie mówić, żeby tu ciśnienia nie podnosić.
1: Nie, już jest chyba wszystko w porządku. Natomiast jeszcze wracając, Eddie Vedder wtedy rozsyłał takie siódemki z takimi ukrytymi kawałkami. Pamiętam, że takie na święta Bożego Narodzenia wychodziło dla tych fanklubów amerykańskich.

0: te wszystkie suweniry, to on ma fajniejsze niż ja.
1: No co zrobić, no. No dobrze, drogi mój, opowieść jest, głos jest, trzymaj się, będę myślała teraz o tobie jeszcze bardziej ciepło, po tych zawałach.
0: Ty również, Kasiu, nie żyję, I'm still alive, mam cię dobrze.
1: No ale widzisz, widzę i mówiłam wcześniej, że Georgia Smith tutaj na rowerek wodny zapraszasz, widzę, że lajków jest dużo.
0: A Georgia nie odpowiedziała, bo tam jest tylko 44 lajki, jakby było 100, to może by odpowiedziała, jest mi trochę przykro.
1: Nie, już jest 46, no to podbijamy, bo chłopaki to wczoraj, znaczy wy to wczoraj trochę późno zrobiliście, bo już końcówka programu była.
0: No, to specjalnie tak późno, ale mam nadzieję, że Georgia to usłyszy. No jak była na Bemowie, to i tak machałem, że może tam by chciała się mną umówić, ale wtedy nie chciała, może teraz zechce.
1: Georgia, mówimy do ciebie. Jak ktoś ją ma na Instagramie, bo tam z 3 miliony jest, to dajcie lajka. Maciek Kopytowski wczoraj ją zapraszał dla Irka, w imieniu Irka, na rowerek do Żyrardowa, na rowerek wodny.
0: Tam też na działkę będziemy tam wyciągać rzodkiewkę z ziemi, paprykę będziemy tam pielić, nie? Nie, niech przyjedzie.
1: Ślemy weter. Dzięki, Jurku. Buziaczki, pa, pa.
0: Dziękuję, Kasiu, trzymaj się, pa.
1: No patrzcie, człowiek, historia. Ale, drogie drodzy, głosy spływają oczywiście na WhatsAppie i SMS-owo 886-971-971. Georgia, słuchajcie, jeżeli nie możecie znaleźć, bo tutaj padły pytania w międzyczasie. Georgia, po polskiemu. Georgia, tak szukamy jej. Smith, to jest akurat popularne nazwisko. Tak jak ten bohater American Dad na nazwisko ma. Georgia, po tym ją znajdziecie. Głosować można w tym momencie Oasis, Wonderwall, jedneczka, dwójeczka, Pearl Jam, Jeremy, a zwycięzcy poprzedniego starcia to te opowieści z taksówki. Przepiękne zresztą. Kocyk, łona, konieczny krupa.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

To też łona, konewka, tyle że w takiej wersji skitowej, sprzed lat, łona. Jako preludium? Alternator. Preludium do tego, co się właśnie wydarzy. Kolejne starcie, propozycja numer jeden. To jest propozycja numer jeden, to wydmy.

SP Wydmy. Jeżeli chcecie tego numeru posłuchać w całości, to na jedynkę już można głosować. Można dzwonić 228 277 205, SMS-y wysyłać, WhatsAppy pisać 886 971 971. Wydmy. Alternator. A propozycja numer 2 to Chasing Status z planem B, Pieces.

0: To jest propozycja numer 2. Pieces, Plan B, Chase and Status za ten numer odpowiada. Jeżeli chcecie posłuchać go w całości, na dwójeczkę można już głosować. To dwójeczka, Chase and Status, jedneczka w tym starciu to Wydmy, duet Wydmy. Można dzwonić 228-277-205, SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Czesiu, co dobrego?
1: Same dobrodziejstwa.
0: Cieszę się, ostatnio cię trochę oplotkowaliśmy z Kamilem Michałowskim.
1: Jak to?
0: Mówił, że wie, jak wygląda Czesio.
1: To dwa razy w życiu mnie widział.
0: Ale coś tam mu zostało, żeby opisać, że istniejesz.
1: No, jestem. A ty jak się, Kasiula, masz?
0: Dobrze, Czesiu, miło, że pytasz. Bardzo fajnie. Nie jakoś dużo roboty, ale już myślami gdzieś tam z odpoczynkiem.
1: No, fajnie się słuchało, jak sobie wspominaliście te swoje koncerty, gadżety i tak dalej.
0: No, taki kącik emerytów.
1: Ale klimacik. A ja tutaj bym chciał się trochę obudzić i na dwójeczkę.
0: Dobrze, wcześniej status dla ciebie, Czesiu. Dzięki bardzo, miłego dnia, trzymaj się, papa.
1: Buziaczki,
0: popatki. 228-277-205. Halo, halo.
2: Cześć, halo, halo.
0: Cześć, cześć. Kto tam?
2: Martyna z tej strony.
0: Cześć, Martyno, co dobrego dzisiaj się wydarzyło?
2: Kurczę, piękna pogoda.
0: Prawda, całkiem nieźle jest.
2: Niektórzy powiedzą, że gorąco, ale ja powiem, że jak w Hiszpanii. Jak go zrypię.
0: Ale co, jeszcze 2 tygodnie temu marudziliśmy, że deszcz, co to za prawie lato, jak pada. Ten poprzedni weekend był taki właśnie, że się nie dało wyjść.
2: W tym tygodniu ma padać. Spokojnie.
0: No, więc teraz jest dobrze, przygotujcie się, bo będzie też całkiem nieźle.
2: Ale weekend ma być piękny i ja też dzwonię z propozycją. Mhm. Organizujemy darmowy event nad Wisłą. My robimy event muzyczny po regatach miasta Warszawy pod patronatem pana prezydenta. I będzie całkowicie darmowy, o 20 zaczyna się muza, wcześniej można przyjść, żeby pooglądać wyścigi, tak, z zaglubkami, tam różne klasy. I będzie całkowicie darmowy i zapraszamy wszystkich. I to jest Port Wawer, PTTK Port Wawer.
0: Port Wawer w ten weekend?
2: Tak, w sobotę.
0: Super.
2: Impreza ta sportowa jest w ciągu dnia, a muzyczna zaczyna się od 20, to znaczy tam systemowo od 20 ustawiamy nagłośnienie, a wcześniej będzie też jakieś tam granie. Ale takie bardziej w tle do wydarzeń i tam do dawania nagród, więc imprezka od 20.
0: Super, to polecamy i mogę ci się pochwalić na ucho, że bardzo dobrze znam ekipę, która ostatnio w regatach w klasie Omega drugie miejsce zdobyła. To moi dziomale od lat.
2: Wow, no w tym roku mój kolega startuje, także raczej zgarnia, bo pływa po morzu.
0: Ej, a jak ma na imię? Może twój kolega to też mój kolega?
2: Michał.
0: A nie, to ja myślałam o Marcinie i Rafale. To nie.
2: Ale też na M.
0: To pewnie oni się znają za to na pewno.
2: Myślę, że tak, no właśnie.
0: No dobrze.
2: Oni tak mają, że się znają.
0: Mają.
2: Oni się znają, ja nie tylko.
0: Nie, każdy z każdym coś tam popływa, tu kogoś brakuje, tu coś. Szanty pośpiewają.
2: No właśnie,
0: jakoś to leci. Martyno, powiedz mi, jedynka czy dwójka dla ciebie?
2: Jedynka.
0: Jedyneczka. Wydmy. Dobra, dzięki bardzo, buziaczki.
2: Hej.
0: Pa, pa, pa. 228-277-205. Halo, halo.
3: Halo, cześć, tu jest Rafał.
0: Cześć, Rafale, co dobrego?
3: Świetnie, bardzo jest mi ciepło, bo nadal nie naprawiłem klimy w swoim samochodzie, więc jest mi tu krótko, zimne łokcie. Nie wiem, kiedy się zbiorę wreszcie, ale to jest strasznie trudna decyzja, żeby się rozstać i żeby zadzwonić i umówić i w ogóle zrobić to, przerasta mnie ta decyzja, więc na razie jeżdżę z zimnym okciem. Jest wspaniale.
0: Ja w pełni rozumiem. Ja się całkiem niedawno zorientowałam, że powinnam już z 15 tysięcy kilometrów temu wymienić olej, ale wciąż jakoś nie mogę dojechać.
3: O, są tacy, którzy w ogóle nie uznają tego wymieniania co 10 czy 15 tysięcy kilometrów. Uważają, że to jest zbrodnia na samochodziku.
0: No to ja tak jakoś niechcący.
3: Ja na szczęście tego nie muszę robić, bo nie mam oleju, przynajmniej nie tam zwykle ludzie mają olej, więc akurat to mi tego nie muszę robić.
0: No tak, to są te zalety. No, spoko, spoko. Rafale drugi, jedneczka czy dwójka dla ciebie?
3: No, zgodę z Czesiem, niech będzie dwójeczka, niech nas trochę rozrusza ten leniwy dzionek.
0: Dobrze, to tak zapisuję. Dzięki, buziaczki, papatki. Pa, pa, pa, pa. 228-272-05. Można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo. Można też zdjęcia wysyłać. Dostałam właśnie wiadomość, co to za samochód. Czy to jest dla mnie zagadka? Jakiś mały. To jakiś mały jest, Mateusz. Małe auto. Z zielonym listkiem, trzeba uważać. 228-272-05. Halo, halo.
4: Witam, Przemysław z tej strony.
0: Cześć Przemysławie, co dobrego u ciebie?
4: A jadę na występ córki, na balet.
0: Ale super, to już jakieś takie podsumowanie roku.
4: No jak wszędzie.
0: Moje dzieci na zielonych szkołach, dzisiaj jeden wraca, drugi jutro, więc ja ostatni raz w tym roku szkolnym przed 7 wstałam w poniedziałek i nie zamierzam do września.
4: Kurczę, spoko.
0: Sorry.
4: Także wracając do meritum sprawy, poprosimy 3 głosy na wydmy.
0: Dobrze, dobrze.
4: Jeden. Ty powiedz dwójka. Muszą głosy być podane, czy wiara na słowo?
0: Że wiesz co, ja wam wierzę. 3 głosy, bo wszyscy jesteście zgodni, że na jedynkę?
5: No tak,
6: tak.
0: Są głosy, wierzę wam ekstra. Dobra. Ty co, miłego baletowania, czy tak mogę powiedzieć, występu zacnego, pięknego. O, urwało się, to nie ja rozłączyłam. Buziaczki, pozdrowionka więc. Drogi drodzy, w tym momencie starcie jest następujące. Wydmy ESP, to jest propozycja numer 1. Dwójeczka to Chasing Status i Plan B Pieces, a zwycięzcy poprzedniego starcia, tak, na sentymencie. I opowieści Irka lecimy, Pearl Jam i Jeremy.

Etiuda numer 2 to G-Mac i PZ z albumu Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. G-Mac taki album wydał całkiem niedawno, bo to jakoś 12 czerwca się wszystko wydarzyło. Alternator. A teraz dzieje się znowu kolejna para, to Fatboy Slim. /Dash to jest jedyneczka od Fatboy Slima. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać całości, na jedynkę można już głosować.

Fatboy Slim jako propozycja numer jeden. Alternator. Propozycja numer dwa to Moby. Natural Blues. Na sam plus lat 30. Ten wokal Very Hal pochodzi właśnie z lat 30. ubiegłego wieku.

0: To Moby Natural Blues. O tym numerze całe sample covery Bayery zrobiłam jakiś czas temu. Z pół godziny opowiadam. Oczywiście jest tam muzyka, nie martwcie się. W podcastach można sobie posłuchać. A Moby, myśląc jeszcze cały czas o tym znakomitym producencie, w Polsce będzie grał w Progresji, na letniej scenie Progresji. Czekajcie, żebym nie skłamała. Wydaje mi się, że 4 sierpnia zagra Moby, a 2 dni później w tym samym miejscu gra Primus. Oba koncerty serdecznie polecam. Znakomici artyści, może z innych trochę dziedzin, no ale wiecie, muzyka się dzieli. Od lat, uwaga, Kasia Coelho. Muzyka, moim zdaniem, dzieli się na dobrą i złą. Taki jest podział, prawda? Tak sobie ja sama ze sobą rozmawiam. 228-277-2205. Można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo. 886-971-971. Halo, halo.
1: 971-971.
0: Rafale, jakaś baba ci gada w radiu ciągle.
1: No, mnie tutaj w ogóle głośno hałasuje ten sprzęt powietrza i nic nie słychać.
0: Co ja mogę, no? Jakbym wiedziała, gdzie jesteś, to bym wachlowała jakoś.
1: No dobra, już jest super. Słuchaj, muszę powiedzieć, że zawsze czekałem na te pary, aczkolwiek Fat Boy Slima mogłaś też dać z albumu bardziej równoległego czasowo z Mobim. To wtedy byłby już naprawdę kultowy, klasyczny pojedynek.
0: No, rozumiem.
1: Tak to
0: pod siebie ustawiłam.
1: A tak to już jestem starym człowiekiem i głosuję na Mobiego sprzed 25 lat, jak nie wiem tutaj, więc tak.
0: Ty, ale Fatboy Slim / Dot Dash, wydaje mi się, że to nie jest dużo różnicy wiekowej. Ja bym stawiała, że blisko. A zaraz sprawdzę nawet, nie pamiętam, ale sprawdzę.
1: Ale to nie jest albumu You've Come a Long Way, Baby, co nie? Czyli z tego pierwszego kultowego. A tutaj właśnie był idealny match. No ale jest prawie idealny, bo okay. Chcesz mieć wszystkie.
0: Nie da się mieć wszystkiego, chciałobyś mieć różne rzeczy, jestem ja.
1: Klimatyzację w samochodzie.
0: A tam szczegóły, trzeba być twardym, trzeba się rozpuszczać, a nie tam wachlować jakoś. Kiedyś nie było klimatyzacji.
1: Możesz puścić ten kawałek o Toyocie Corolli. To właśnie tak się czuję, jak w tym...
0: Wilhelma. No, upał jest. A, puszczę. Tak, nie dwa razy nie trzeba o Wilhelma prosić. No, zaraz
1: tak,
0: będzie.
1: Tak, poza konkursem. To będzie dobrze obrazowało moje dzisiejsze.
0: Dobrze. Będzie zachód.
1: Super.
0: Dzięki, buziaczki, papatki. SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. I słuchajcie, padło pytanie. Dlaczego alternator nazywa się alternator, nie jakoś inaczej? To jest pytanie może jakoś poniekąd do mnie skierowane, bo tak jak najstarsi górale, tak jak i ja, pamiętam początki tego programu i pamiętam, jak wymyślaliśmy nazwę. Wydaje mi się, że nazwę wymyślił nasz obecny naczelny Wojtek. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy kampus, bo to były początki, pierwsze 2 lata kampusa, kiedy startowaliśmy, mieliśmy też takie hasło zamiast same sztosy, to wtedy naszym hasłem, takim linerem było alternatywa w eterze. I wydaje mi się, że szliśmy takim... No taką myślą, żeby programy coś z tą alternatywą miały wspólnego, a że alternator to taki program, a nie inny, więc został alternatorem, a nie alternatywą. Czy odpowiedziałam na to pytanie? Jakże skomplikowane. Za to pamiętam, że kiedyś mieliśmy letnią odsłonę alternatora i się nazywał Alterlator. To też pamiętam, że wymyślaliśmy. Wtedy nie było prowadzących, tylko się głosowało na stronie. A teraz wakacje są prowadzący, więc tak. Ładuje energię, to mi ktoś podpowiada. Tak, alternator ładuje energię. Kiedyś mi się zepsuł, jeździłam starym autem i poszłam, coś się zepsuło i pan mi mówi alternator. Ja... Tak, pan też się tak nie uśmiał, nie? Ja sama z siebie się tak uśmiałam. Drogie drodzy, w tym momencie Fatboy Slim / The Dash, Natural Blues Mobiego, to jest propozycja numer 2. Wy wybieracie, dużo głosów już przyszło. 886-971-971. Od kiedy istnieje Radio Campus? Kurczę, czuję się jakaś taka pani z archiwum. 2005 wystartowaliśmy, 1 czerwca. Mogę od razu sekrety zdradzać na uszko, my się trochę znamy, że studio nie istniało jeszcze jako takie, w sensie coś tam było, ściany gołe i graliśmy z Winampa przez pierwszy miesiąc, bo nie mieliśmy żadnego programu emisyjnego ani nic takiego. Takie to były początki tego zacnego radia. Tak to było. Słuchajcie, tu i teraz jesteśmy w tym momencie Fatboy Slim / Dot Dash, to jest Neczka Moby, Natural Blues, to jest propozycja numer 2, a zwycięzcy poprzedniego starcia Chasing Status Pieces razem z Planem B. Ależ piękny koncert Planu B był kiedyś, to jest typ świetny. Na Orange'u, jeszcze chyba na Legii grał, dawno temu, jak Linkin Park. Chasing Status?

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.
3: Mamy 18.30, Emilia Munarczuk.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Aktualizacja informacji odnośnie zamkniętych stacji linii metra M1. Iga Świątek odpada w drugiej rundzie WTA 500, spotkanie liderów krajów E5 w Berlinie oraz pogoda na najbliższe dni.
4: Wiadomości.
3: Metro linii M1 ponownie jeździ na całej trasie. O tym, co było przyczyną zamknięcia, przypomni Piotr Starzewski.
5: Rano Metro Warszawskie poinformowało, że systemy zabezpieczeń wykryły osobę idącą w tunelu. Z ruchu wyłączono 10 stacji, a pociągi jeździły od Młocin do Politechniki. Następnie policja zatrzymała sprawcę.
3: Polscy fani tenisa niepocieszeni. Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju WTA w Bad Homburgu. Był to jej pierwszy występ. Mecz Świątek z Kazaszką Jeleną Rybakiną nie odbył się. Przeciwniczka musiała się wycofać z powodu problemów z biodrem. I to właśnie z tego powodu Polka automatycznie przeszła do kolejnej rundy. Emma Navarro dzięki wygranej awansowała do trzeciej rundy Bad Homburg Open, w której zmierzy się z kwalifikantką Eleną Gabrielą Rusę już jutro. Trwa spotkanie liderów krajów E5 w Berlinie. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Julia Grabowska.
6: W skład tej nieformalnej grupy wchodzą europejskie państwa o największych wydatkach na obronność. Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Z obecnymi w Berlinie przywódcami połączy się zdalnie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Polskim reprezentantem w rozmowach jest premier Donald Tusk. Kancelaria premiera Tuska podała, że rozmowy liderów E5 mają skupić się m.in. na zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze, perspektywach osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz współpracy przemysłów obronnych.
4: Pogoda.
3: Przed nami fala upałów. Jutro obejmą one większy obszar zachodniej Polski. Tam temperatury osiągną 30-32 stopnie. W centrum przeważnie 27-30 stopni. Nadal będzie dominować pogoda sucha i słoneczna. A jak będzie wyglądać sytuacja w weekend?
7: Sobota to najgorętszy dzień pierwszej części weekendu. Na dużym obszarze kraju spodziewane są temperatury 32 do 36 stopni. Bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele godzin, a nocami będzie coraz cieplej. Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni, lokalnie zbliżając się do rekordowych wartości dla końca czerwca.
3: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW.

My turbo czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanariom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę jak tato, zawsze robię to samo.

To problem w domach z betonu. Na życzenie gości z przyjemnością spełniam. Odsyłam do sampli coverów Bajerów o problemie właśnie. Alternator. Przechodzimy do ostatniego dzisiejszego starcia. To jest Alternator na antenie Radia Campus. Wy decydujecie, które z dwóch kawałków w całości poleci. Jedynka to Disclosure. Funky Sensation to jest propozycja numer jeden. Disclosure na Audio River w połowie lipca, 10-12 lipiec w Łodzi. Yeah, I see you creeping out there on the dance floor. I want you to put your hands together like that.

Disclosure, Funky Sensation, propozycja numer jeden. Alternator. Dracula, Tame Impala, propozycja numer dwa. Przepraszam, w moich myślach to brzmi, jakbym ładnie śpiewała, ale wiem, że nie. Tame Impala, dwójeczka.

Jeżeli chcecie posłuchać od początku do końca tego, czyli Dracula, Tame Impala. Na dwójkę można głosować. Można dzwonić, można słać SMS-y, można wiadomości na WhatsAppie też nam wysyłać. Wszystko tu ogarnę. Oczywiście postaram się, tak. Znaczy nie, daję radę. 228277205 można dzwonić. Można SMS-owo, można WhatsAppowo 886-971-971. I mówiłam, że duet Problem wybrzmiał kilka minut temu w domach z betonu na życzenie gości. Parę osób też tutaj doceniło. Ostatnio gramy na antenie Radia Campus i pewnie nie tylko my, cover duetu Problem Tata Dilera. I niektórzy tu słuchacze zwracają uwagę, że trzeba edukować młodych ludzi, że to jest cover. To jest cover. Tata Dilera to cover, oczywiście Kazik w oryginale. I znowu bezwstydnie odeślę do sampli coverów Bajerów. I o Kaziku, i Kulcie, i o duecie Problem. Tam wszystko pokazuje, kto, z kogo, dlaczego. Zresztą w domach z betonu to przecież tam też jest jeden wielki sample. Art Brut to też samplowy, mistrzostwo świata samplowe. Więc... odsyłam, co by sobie posprawdzać, jeżeli tylko macie taką ochotę, nie? Nie zmuszam do czegoś takiego. Drogi drodzy, głosy spływają. 886-971-971. Odzywają się kolejne głosy, że ten problem to był dla nich. Tak, no słuchajcie, jakby śmiało. Ten program polega na tym, że to wy słuchacie, czego wy chcecie. W parach są propozycje numer 1 i 2, ale jeżeli macie właśnie jakieś takie życzenia i możemy je, tak mówię w liczbie mnogiej, mogę je spełnić, no to śmiało. Ja sobie na koniec programu też już ustawiłam coś dla siebie. Dla siebie i może dla mojego syna. Będzie Slipknot. Ale na koniec spokojne ruchy, jeszcze momencik mamy. W tym starciu to jest Disclosure jako propozycja numer 1, Funky Sensation, dwójeczka to Tame Impala i Dracula, coś tam, Dracula, ta. Można dzwonić, można SMS-owo, można WhatsAppowo. 886-971-971, telefonicznie 228277205. Muszę częściej puszczać problem, bo tutaj naprawdę same propsy się odbywają SMS-owo i WhatsAppowo. Zwycięzca poprzedniego starcia, Fatboy Slim / To Dash.

Alternator. Fatboy Slim jako przedostatni zwycięzca w dzisiejszym Alternatorze. Tutaj sobie klikam na WhatsAppie w sprawach koncertowych, bo Moby będzie w progresji. Tak to w sierpniu się wydarzy. Wydaje mi się, że 4. Dwa dni później Primus, też na letniej scenie progresji. Wcześniej tutaj właśnie klikam z słuchaczem System of a Down na Narodowym w podwójnej odsłonie i mam nadzieję być na tych wszystkich koncertach. Powiem więcej, już na wrzesień mam jakieś plany z moim drugorodnym, tak się mówi, Osama Son w Stodole pod koniec września, więc to też mam nadzieję przeżyć. No i tak, takie, jak macie jakieś jeszcze plany koncertowe, Audio River, Bittersweet Festival, o tym też mówiłam. Na Audio River, drogi drodzy, na Piotrkowskiej będzie nasza kampusowa scena basowa, świetne rzeczy tam się będą działy, już mogę wam zagwarantować, w sobotę 11 lipca, rzućcie sobie okiem na przykład na naszym Instagramie, wrzucamy raz na jakiś czas takie live'y od nas, z takie freestyle, tak można powiedzieć, od nas ze studia i ta ekipa będzie właśnie na Piotrkowskiej w czasie Audio River, bo Audio River tak przyjmuje Łódź, że na Piotrkowskiej też się dzieją różne rzeczy. W sobotę scena basowa, kampusowa tam będzie, więc polecam, zachęcam i w ogóle, i w szczególe, tak. Dobra, drogi drodzy, co robimy? Zwycięzca poprzedniego starcia i jak mówiłam, dla każdego coś miłego, też sobie coś ustawiłam sama na koniec dzisiejszego Alternatora. W piątek w Samplach, Coverach, Bajerach robię analizę ogromnego przeboju z 1995 roku. Mam na myśli numer Tupaca California Love. On jest zbudowany na samplach, przynajmniej 3. A potem są naprawdę dziesiątki zaczerpnięć z California Love. Już bardzo szybko, bo po śmierci Tupaca powstał remix. Dr. Dre od razu też zrobił, więc jest bardzo dużo ciekawych wątków. California Love w piątek po 16.30 w Samplach, Coverach, Bajerach. Wszystkie odcinki na naszej stronie znajdziecie, ale też na wszystkich tych streamingach, gdzie sobie słuchacie podcastów. Jeżeli słuchacie, to tam też jest. I jeszcze słuchacz napisał, że Little Big jest w gdzie jest? Chyba też w progresji, nie? W październiku. Tak, w progresji. Lata temu byłam na Little Big. Uważam, że naprawdę potrafią. Jaki to był ich przebój, co się tak tańczyło? Zaraz sobie przypomnę. Dobra, drogi drodzy, mysiaczki, pysiaczki, odmeldowuję się w Alternatorze i chyba dopiero w drugiej połowie lipca do was wrócę. Tutaj będą się działy oczywiście Alternatory w innej obsadzie, więc tak to się poukłada. To co? Żegnam się czule, buziaczki przesyłam. Dracula, Tame Impala na koniec. Potem jeszcze Slipknot dla mnie i dla mojego syna Dawida. Wrócił z wycieczki zielonej szkoły właśnie, więc niech ma. Kasia Rodek, do usłyszenia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Akademickie Radio Campus. On the streets. Zaprasza Suwak.
1: Esta zwariowane wariaty, Suwak on the streets, ponieważ to jest audycja on the streets i dzisiaj na lekkiej chrypce, ponieważ ostatnio się całkiem sporo działo i wyjazdy i zawody, więc ten głosik jest w takiej, no że tak powiem, gorszej formie niż zawsze. I zanim przejdziemy do audycji, to kochani, mam do was ogromną prośbę, żebyście wbili się do mnie na Instagrama i tam jest zrzutka. Zrzutka, którą rozpoczęliśmy dzisiaj, ponieważ na Dniu Deskorolki w niedzielę stał się mocny wypadek. Nasz ziomal uległ wypadkowi, leży w szpitalu, walczymy o niego. Karol jest silny, nie poddaje się, ale potrzebne jest wsparcie, więc jeżeli możecie coś dorzucić od siebie albo coś przeszerować z tą zrzutką, to będę wdzięczny i posłuchajmy sobie teraz kawałeczka, a w następnym wejściu opowiem wam troszkę o tym, co się dzieje na mieście.

Mam dla Was trzy mega fajne polecajki, jeżeli chodzi o nadchodzące dni. I pierwszą z nich to wystawa Tutejsi w galerii Fotopol na ulicy Oleandrów 5. To jest galeria, która jest dosłownie obok SH-Storu, więc jak już kupicie coś w SH-Storze, to później możecie pójść do Fotopolu i obejrzeć wspaniałą wystawę zdjęć Jana Buchaka oraz Kuby Dąbrowskiego. O Kubie już kiedyś wspominałem przy okazji jego solo wystawy, która była na... Oj, gdzie to było? Czy ja teraz sobie to przypomnę, czy to było? No ważne, że wy tam byliście i wy wiecie, gdzie to było. Także teraz Jan Buchak i Kuba Dąbrowski, Tutejsi, i to jest swoisty manifest fotografowania tego, co najbliższe. Między tymi panami różnica w twórczości to jest, myślę, że spokojnie koło 100 lat, bo pierwsze zdjęcia Buchaka można było... Pierwsze jego zdjęcia, które zostały zrobione, pierwsze to są jakieś tam 1905, chyba nawet albo 7 rok, więc będzie można sobie zobaczyć mocny kontrast, ale bardzo podobny przekaz, więc myślę, że jest to fajna polecajka. Wystawa Tutejsi w galerii Fotopol na ulicy Oleandrów 5. Z tego co pamiętam, to ta wystawa jeszcze chwilę będzie, ale wiadomo, im szybciej tam pójdziecie, tym lepiej, bo zaraz może być tak, że pójdziecie, a jej nie będzie. A ja bym chciał, żebyście tam poszli i żeby była. Więc to Wam polecam. Jutro. Jutro jest w ogóle też ciekawy motyw, bo jeżeli przejdziecie się na ASP, to tam dowiecie się o takim kroju pisma, który ma swoją ciekawą nazwę, bo to pismo nazywa się Ping Pong. Ten font, który został zaprojektowany przez Elżbietę Krużyńską w 1974 roku, został zdigitalizowany przez Mateusza Machalskiego w 2020 roku. W sensie prace nad digitalizacją zaczęły się w 2020, a chyba w 2022 ukończyli digitalizację tego właśnie fontu i z tej okazji, ponieważ też udało się w ogóle dotrzeć do pani Elżbiety, ekipa postanowiła zrobić wernisaż, zaprosić panią Elżbietę i przy okazji będzie można rozegrać mały meczyk w ping-ponga. Ja tam będę, będzie tam moja paletka, więc jeżeli wy macie swoje paletki, to też wbijajcie, zagramy sobie w pingla, no i zobaczymy, kto zostanie mistrzem ping-ponga na ASP. A jeżeli chodzi o tą trzecią polecajkę, to myślę, że tu już w następnym wejściu o niej nieco więcej, a nawet dużo, dużo więcej opowie Wam Leszek Manczarski z Nowych Patentów, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jeden dobry kawałeczek leci w Wasze uszka, a ja do Was za sekundę wracam.

0: On już jest, wy też już jesteście, więc jeszcze raz powitam mojego gościa, Leszek, Leszku, Lesiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Cześć Leszku, nowe patenty. W ogóle to jest dobra rozkmina, że przed sekundą doszliśmy do tego, że to jest 11 odcinek On The Streets, a Leszek organizuje roll-up contest, skate contest, volume 11, więc
1: nie mam mowy o przypadkach.
0: Podwójna jedenastka, 1:1 to 2 plus 4. Ach, jak ktoś się zna na tych wszystkich liczydłach, to możecie dać znać, czy to jest jakiś dobry omen, czy coś z tego więcej wyjdzie, czy mamy to zostawić w spokoju. Leszku, spotykamy się, bo już w najbliższą sobotę, w tą gorącą sobotę, bo już pewnie wszyscy o tym wiedzą, że lecą jakieś szalone upały, na warszawskim Bemowie, na ulicy Wrocławskiej 25, o godzinie 12 wystartują kolejne już legendarne chyba zawody, jeżeli chodzi o Bemowo, Mazowsze, Polskę. No, chyba tak.
1: Słuchaj, nie mnie to oceniać, ale no tak, no 11 edycja. Chyba nie ma drugich takich zawodów, które mają aż tak długą tradycję realizowania bez przerwy tych zawodów, więc tak, no Bemowo witamy. Roll-up Skate Contest 11 w najbliższą sobotę od 12. Grube skateboardowe show, graficiarskie show i dobra wyluzka z ziomolami.
0: No właśnie, zanim sobie rozbijemy jeszcze na czynniki pierwsze całe te zawody, może wróćmy trochę do początku, skąd pomysł 11 lat temu, czy nawet 12, żeby zorganizować zawody na tak naprawdę malutkim bemowskim skateparku, no bo jeżeli ktoś był na tym skateparku na Wrocławskiej, to wie, że no to jest przez niektórych skate'ów jest on nazywany kurnikiem.
1: A widzisz, no tak. Tak to jest.
0: Słuchaj, zagroda jest pod pałacem, na Bemowie jest kurnik.
1: Dobra, w sumie nie słyszałem tego, więc dobrze wiedzieć. No, jak to było? No, 11 lat temu siedzieliśmy z Szymim i Spinaczem, pozdrawiamy serdecznie.
0: Słuchaj, tak jest, z tego, tak co jest. Słyszałem. Będą pozdróweczki leciały przez całą tą audycję.
1: Jak, big up. No i siedzieliśmy na Bemowie z chłopakami, chillowaliśmy sobie bombkę do osiedlu i się zastanawialiśmy, co by tutaj zrobić. Kurde, skate'y nie wyświetlają się na tej wrocławskiej. Same hulajnogi w Lidlu, reklamy w telewizji Lidla z hulajnogą. Wszędzie po prostu hulajnoga była. Byliśmy, co jest w ogóle?
0: Koniec z tym.
1: Tak, deskorolka w jakiś sposób te 11 lat temu, no tak nie, że umierała, ale jednak wchodziła w jakiś taki bardziej niszę i było więcej tych hulajnóg, czy nawet jakieś rolki się odpalały i byliśmy tacy, kurcze, no, fajnie byłoby coś tym skate'om dać od siebie, więc powiedzieliśmy, dobra, zróbmy jakieś zawody, nic się nie dzieje na Bemowie, jedne zawody były na otwarcie skateparku, a potem nic się nie działo. No i tam się dogadaliśmy z lokalną władzą.
0: No właśnie, od razu dogadaliście się z miastem i z urzędem, żeby to właśnie urząd objął patronat nad tymi zawodami? Bo zazwyczaj, jak ktoś organizuje zawody, to raczej szuka sponsorów komercyjnych, a nie zawsze tą pierwszą drogą jest pójście do urzędu miasta.
1: W sumie to przez tam same początki, powiedzmy...
0: Konekcje.
1: Trochę pośredniczyliśmy przez kogoś, żeby się dostać do tego urzędu.
0: Tak.
1: No ale już po pewnym czasie tak założyliśmy stowarzyszenie. Mieliśmy podmiot prawny, którym mogliśmy występować o jakieś granty czy dotacje na realizację fajnych rzeczy. No i tak od tych 11 lat roll-up się roluje, kręci się i w sobotę się widzimy.
0: I od samego początku te zawody były w taki sposób organizowane, jak teraz to wygląda, bo jeżeli ktoś, no właśnie, jeżeli ktoś nie był na roll-upie albo nie słyszał o tych zawodach, to trzeba to od razu powiedzieć, że to są zawody, które no nie są, że tak powiem, zwykłymi zawodami deskorolkowymi. Oprócz tego, że oczywiście są przejazdy, są bestriki, wy od samego początku wprowadzaliście niekonwencjonalne zabawy z deskorolką.
1: Tak. No zawsze staraliśmy się, żeby to nie był po prostu best trick i best line, tylko żeby ta beka po prostu, żeby było fajnie, żeby
0: wesoło,
1: osoby...
0: Żeby się tą deską pobawić.
1: Tak. No i też, żeby osoby, powiedzmy, niekoniecznie z koru skateboardowego też znalazły coś tam dla siebie. No i swoją drogą, no słuchajcie, tylko Spinacz u nas był kotem na desce. Szymi też dobrze tam śmigał, ale... A ja to byłem w ogóle na samym końcu listy tutaj, jeśli chodzi o poziom deskorolki, więc też chcieliśmy dać szansę tym osobom, które
0: jeżdżą trochę gorzej.
1: Tak, tak, i mogą sobie pobawić w konkurencjach, które nie są konwencjonalne, jak na przykład, nie wiem, gladiator. Gladiator jest kozacki.
0: No to jest taki tak, chyba tak. Najbardziej znana konkurencja i flagowa na tym roll-upie, chociaż najbardziej chyba tą flagową jednak jest roll-up contest.
1: Tak, czyli zawijanie ziomala w koc, przenoszenie z punktu A do punktu B i to jest właśnie ta konkurencja, która jest otwarta nawet nie tylko dla skate'ów, ale dla każdego, no bo...
0: No tak wcale tam nie trzeba mieć jeździć na deskorolce, żeby móc wystartować.
1: Dokładnie.
0: Nawet nie trzeba mieć deskorolki.
1: Tak, dokładnie, to jest taki element żartobliwy, zawijamy ziomala w koc i przetransportowujemy go z punktu A do punktu B. No jest tak ten gladiator, czyli właśnie zapasy w wersji skateboardowej, czyli przepychamy się w ringu, kto zwycięży, kto przetrwa do końca, ten
0: to
1: wygrywa.
0: Ja tak jeszcze tu rozszerzę. Gladiator polega na tym, że mamy okrąg, tak jak powiedzmy zawodnicy sumo, tylko naszych zawodników sumo jest trzech zazwyczaj, tak? Trzech, czterech. I gra polega na tym, że trzeba wypchnąć kogoś za okrąg albo zrzucić z deski. Trzeba cały czas dwiema nogami stać na desce i nie można się odpychać. Trzeba tak zwanym TikTokiem się poruszać. No nie jest to też najłatwiejsza konkurencja. Nie zawsze najsilniejszy wygrywa, bo to już nieraz na tych zawodach widziałem.
1: Tak, tak, chociaż od
0: tu się przydaje
1: lat,
0: spryt, ale wiadomo, tak, siła też.
1: Tak, tak,
0: też
1: od trzech lat Makuś jest czempionem i tutaj nikt mu mu gladiatora jeszcze nie odebrał przez te 3 lata.
0: Jak na razie rekordzista.
1: Tak, tak, tak.
0: Zobaczymy, czy uda mu się obronić pas w tym roku. Hełm
1: mistrzowski. Mamy jeszcze, słuchaj, Skate Mate'a. To też jest, to na przykład moja ulubiona konkurencja, czyli drużynowa. Skate'i się łączą w dwuosobowe drużyny i muszą robić jakieś niekonwencjonalne triki. To co roku wywołuje dużo też śmiechu, ale też dobrych bangerów, których nie moglibyśmy się spodziewać przy normalnym wariancie zawodów. No i zwieńczeniem na przykład Bad Planta, czyli triku, który zrobił Sitar razem z Patrykiem Pawlakiem, czyli Sitar tam wybił się z rampy, nogą odbił się od tyłka ziomala, no i wylądował z powrotem w rampie. I zwieńczeniem tego jest plakat tegorocznej edycji, na której właśnie ten trik został uwieczniony.
0: Nice. Ale to nie koniec rozrywki, jeżeli chodzi o Roll-Up Skate Contest, bo jest jeszcze druga część i o niej sobie za sekundę porozmawiamy, a wy teraz posłuchajcie Touch the Sky.
1: Yeah.

0: Panie Leszku, no bo Roll Up Skate Contest to nie jest tylko ta dzienna aktywacja skate'ów i młodzieży, to również są wieczorne harce. I w tym roku również na Waldorfa 25, kawałek dalej, ale niedaleko.
1: Bemowo, trzymamy
0: się. Dalej na Bemowie. Tak. Będą rozgrywane kolejne konkurencje, ja tu mam wszystko zapisane. Będą trzy konkurencje.
1: That's right.
0: I to może zacznijmy od razu, bo jeżeli to jeszcze tak, skończą się zawody na Bemowie, tak. Podjeżdża autokar.
1: Autokar zgarnia wszystkich uczestników z pod skateparku, żeby tutaj ułatwić całą logistykę i zabiera na afterparty na Waldorfa za darmo.
0: Ludzie kochani, za darmo to uczciwa cena.
1: Dokładnie. I właśnie uczestnicy pierwszej części imprezy wbijają też za darmo na afterparty, które normalnie jest biletowane, płatne, więc jeżeli byście chcieli wpaść na afterek bezpłatnie, to wbijajcie najpierw na część dzienną i pobawcie się też z nami rano. No ale tak, podjeżdża autokar, zgarnia ludzi na after na Waldorfa 25, tam chwilę mamy rozgrzewki, no i właśnie chwilę lecimy chillu, dalej.
0: Tak, trzeba się zaadaptować.
1: Tak, dokładnie. I lecimy z następnymi konkurencjami deskorolkowymi, czyli mamy maskot Weed for Trick, gdzie do zgarnięcia kilo pecy CBD. Wszystko na regalu.
0: Kilo CBD będzie do zgarnięcia za pierwsze miejsce?
1: Nie, robimy
0: ogólnie będzie
1: po prostu
0: do
1: weed for trick, jak cash for trick, to jak
0: to
1: rozdajemy.
0: Jest,
1: zrobisz
0: tricek,
1: zgarniasz
0: weed.
1: Garść weedu do kieszeni, lecisz dalej, dokładnie.
0: Okej.
1: Okay. Tak, następnie będziemy mieli Popeyes Best Trick i...
0: Brzmi smacznie.
1: Tak. Będzie ostro. Mamy znowu malucha i będzie skakanie przez Fiata 126P, więc wysokie loty będą.
0: Okej.
1: Okay. No i na zakończenie konkurencji deskorolkowych mamy Byś Best Trick, co jest, tak, co jest nowością.
0: Tego jeszcze nie grali.
1: Ponieważ firma Byś dostarcza nam właśnie kontener do wywozu odpadów, taki niebieski, co możecie widzieć normalnie na co dzień na stricie warszawskim.
0: Tak.
1: Ale my go wykorzystamy jako przeszkodę deskorolkową i skejci będą grindować po krawędzi tego kontenera, co jest też uważam fajnym elementem wykorzystania
0: przestrzeni
1: miejskiej. Nie deskorolka.
0: Skejci zawsze lubili chodzić po śmietniczkach i wynajdywać jakieś elementy, które można sobie użyć, czy to zrobić z niego jakiegoś lunch rampa, czy właśnie jakąś przeszkodę, na której można pogrindować. W moim odczuciu w ogóle wykorzystanie naturalnie stojącego śmietnika sobie przy ulicy, coś pięknego, no to jest czysty skateboarding, no.
1: This is
0: pure skateboarding.
1: Streetuwa pełna. No i po tej konkurencji mamy rozdanie nagród i przechodzimy do koncertów.
0: Bo na afterku oprócz deskorolki mamy tam jeszcze część imprezową.
1: Koncertową.
0: Będziemy mogli usłyszeć w tym roku?
1: Tak, no to na sam początek zaczynamy z ekipą Czeslow. To są takie duby, trochę bębenków, trochę etnicznego klimatu, więc powiedzmy delikatnie zwolnimy tempa po tych zawodach, żeby dać sobie chwilę wytchnienia.
0: Chwilę relaksu,
1: Dokładnie. Następnie wjeżdża Forest We Take Care, czyli Mada oraz Ryfari, z ekipy WCK. No i na sam koniec headlinerem naszego wydarzenia jest Miła TZ.
0: Nice.
1: Tak, więc tutaj trzymamy się hip-hopowo i też skatecore'owo, bo nawet dzisiaj wrzucał ATZ-ik, że na deskę sobie wyszedł, więc...
0: Tak, ATZ-ik stary skatecik.
1: Tak, dokładnie, więc trzymamy się tutaj tego klimatu. No i właśnie po występie ATZ-a przechodzimy już do takiego after party, odpalamy sety DJ-skie, jest zabawa, jest chill.
0: Powiedz mi jeszcze w takim razie, ile kosztuje wejście na to wydarzenie, to wieczorne, bo wiadomo, że ta dzienna część jest bezpłatna,
1: ale
0: jeżeli ktoś by chciał przyjechać sobie właśnie na afterek, zobaczyć tą drugą część zawodów, koncerty i DJ sety, to ile trzeba zabeselować?
1: Pewnie. Pierwsza pula już minęła, była za 4 dyszki i bardzo przystępna cena, uważam.
0: Ja się spóźniłem?
1: Spóźniłeś.
0: Aj. A druga pula jeszcze została?
1: Tak, jest jeszcze druga pula, ale
0: ile?
1: 6 dyszek.
0: God damn, jeszcze mam tyle.
1: Tak. I jeszcze się trzymamy tej drugiej puli. No i ostatnia pula jest po prostu prostu w lotka za pakę dla spóźnialskich.
0: Już na miejscu będzie też można nabyć tak, sobie tak, taki tak. bilet wejściowy.
1: Dokładnie, dokładnie, ale wszystkie bilety kupujemy online. Zapraszamy okay. na nowe patenty na Instagramie, tam macie w bio link do zakupu biletów. Zapraszamy, zachęcamy, naprawdę będzie dobra czopka.
0: Pięknie, czyli podsumowując, w sobotę startujemy na Wrocławskiej 25. O godzinie 12 start zawodów, będzie kilka konkurencji, kilka stricte deskorolkowych, kilka około deskorolkowych, flagowa oczywiście, czyli roll-up. Tu nie trzeba w ogóle jeździć na deskorolce, żeby wziąć w niej udział. Warto sobie, tak ja wam podpowiem, bo ja na tych zawodach już od paru lat jestem i obserwuję to, co się dzieje, warto sobie dobrać malutkiego ziomala, takiego najmniejszego, leciutkiego, ale też no, warto potrenować sobie bieg z workiem kilka dni wcześniej, bo to nie jest takie proste, żeby przebiec przez przeszkodę, która znajduje się na skateparku, i na sam koniec jeszcze ten worek, czyli właśnie tego naszego ziomala, ten przysłowiowy worek, wrzucić na quarter. No, nieraz byłem świadkiem naprawdę pechowych sytuacji, gdzie już wydawało się, że będą rekordy czasowe, a jednak na ostatniej prostej te muskuły nie dawały rady, więc tam troszkę techniki też się przyda. Macie jeszcze trochę czasu, żeby potrenować. Będzie gladiator, będzie skatemate, będą bestriki. To wszystko pewnie do jakiejś godziny 18, 19.
1: Dokładnie.
0: Później podjeżdża autokar, jedziemy wszyscy na Waldorfa 25, również to się znajduje na warszawskim Bemowie. Tam chwilę chillu i tam już zaczynamy, że tak powiem, jazdę bez trzymanki. Więc jeżeli chcecie być częścią tego wydarzenia, wbijajcie na nowe patenty, tam na pewno znajdziecie link do tego wydarzenia. Warto sobie kupić też już zawczasu bilet na afterparty. Póki jeszcze jest tak, za 60 zł.
1: Jutro ostatni dzień, żeby kupić za 6 dyszek, potem jest już za paczkę wlota.
0: Później wjeżdża za 100.
1: Zachęcam za 6 dyszek. To dobra cenka.
0: A będzie na pewno się dreska. Działo. Słuchajcie, zaraz do was wracamy. Posłuchajcie sobie Channel Trisa i utwór Controller. Swojego czasu kiedyś tym utworem zawsze zaczynałem grać swojego seta. Taka ciekawostka. Przyjemny numer. Przyjemny.

0: Wracamy do naszej rozmowy z Leszkiem. Leszek z Nowych Patentów. Widzimy się w sobotę na kolejnej edycji zawodów Roll-Up Skate Contest Volume 11. To jest 11. edycja tych zawodów, a to jest 11. odcinek On The Streets w kampusie, więc no chyba tak musiało być, no tak to się wszystko dobrze składa. Leszku, powiedz mi w takim razie, na czym polega wasza organizacja Nowe Patenty, jak to się stało, że ziomale z podwórka zakładają sobie stowarzyszenie i przez tyle lat potrafią pociągnąć tak fajny projekt, jakim jest właśnie Roll Up Skate Contest.
1: No słuchaj, jak to jest, że...
0: Kto to trzyma?
1: Zajawka to wszystko trzyma w ryzach, ale słuchaj, tak to jest właśnie, jak zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy organizować te zawody, no to musieliśmy mieć jakiś podmiot prawny, że też stowarzyszenie zwykłe jest najprostszą formą, bo wystarczą ci 3 osoby do wpisu, do rejestru i to tak naprawdę to nie jest trudna sprawa. Każdy może sobie założyć stowarzyszenie zwykłe, ma to bardzo uproszczoną księgowość i możesz startować w różnych grantach, konkursach, żeby realizować swoje pomysły, swoje zajawki.
0: Właśnie, bo jako osoba prywatna, tak jak chciałbyś przyjść do urzędu i powiedzieć: cześć, jestem Leszek, chciałbym od was pieniądze na organizację zawodów, dostałbyś taką kasę, czy raczej nie i trzeba właśnie powalczyć z takim stowarzyszeniem, fundacją albo z takim innym jakby zalegalizowanym podmiotem?
1: Wiesz, przyjdę do Bemowa i powiem: hejka, mam fajny pomysł,
0: jesteś Leszek, Zdechowa, tam już...
1: To jest łatwiej, ale jak się nie ma
0: Leszek
1: żadnego...
0: przychodzi do urzędu i wszyscy: dzień dobry panie Leszku, dzień dobry.
1: No ale jakbyś chciał przyjść do miejsca, w którym po prostu no, nie ma żadnych kontaktów, no to...
0: Raczej nie ma szans.
1: Raczej to jest ciężko i po prostu trzeba brać udział w przetargach, w grantach
0: Czyli warto coś
1: pomysły.
0: Takiego sformalizować po prostu jako... legalnie działająca jednostka.
1: Tak,
0: w waszym przypadku to jest stowarzyszenie.
1: Dokładnie. Więc tak, no jak macie jakąś zajawkę, macie jakieś pomysły na takie rzeczy, wejdźcie sobie na stronę witkac.pl. Tam macie różne granty na różne zajawki. Możecie sobie poszukać, jak coś będzie do was trafiało. Zakładacie sobie stowarzyszenie, składacie projekt. Wejdzie, to wejdzie. Nie wejdzie, to próbujecie dalej.
0: No, dokładnie, aż wejdzie, no. Słuchaj, bo chciałem jeszcze przy okazji, jak jesteś, by podpytać ciebie o rozbudowę skateparku, bo już od dłuższego czasu chodzą takie słuchy na mieście. Mhm. Gdzieś tam ta informacja pocztą pantoflową się roznosi, że ma być jakaś rozbudowa, no bo też rozmawialiśmy sobie o tym, że jednak ten Kurniczek na Wrocławskiej jest super, że jest, tak, wiadomo, jakby każdy skate jest zajarany, że ma skatepark pod domem i może sobie na nim jeździć, ale poza anteną też wspomniałeś, że po 11 latach, no, ciężko wymyślić coś innego, coś nowego na tych samych przeszkodach, w tym samym miejscu. Ale pojawiło się światełko w tunelu.
1: Tak. No, tutaj radni z Bemowa, Big Up Maciek Bartosiak.
0: Pozdrawiamy.
1: Odezwał się do nas, nie wiem ile lat temu, z 6 lat temu, z pomysłem, że zróbmy na Osir Bemowo fajny skatepark połączony z lodowiskiem. Trochę miał taką, myślę, wizję, jak na Potockiej to wygląda.
0: Okay.
1: No i my startowaliśmy w budżetach obywatelskich, ale jak w budżecie obywatelskim startujesz i nie wrzucasz tam drzewek albo jakichś takich rzeczy, które są dla wszystkich, no to ciężko się przebić.
0: Okej, musi być trochę zieleni.
1: Tak. No albo po prostu coś, co trafia do wszystkich, a nie skatepark, który trafia do jakiegoś marginesu. Mm-hmm.
0: Leszek. Zapomniałeś, że my na żywo jesteśmy. No ładnie, tego się już nie wytnie.
1: No niestety.
0: Dobra, ale w podcaście to wytniemy. Jeszcze raz, do kogo trafia? Do zajawkowiczów, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No,
1: więc podbił do nas Maciek Bartosiak z takim pomysłem. To niestety nie przechodziło na tych budżetach obywatelskich, ale oni zaczęli działać tam we własnym zakresie. No i z tego, co słyszałem, mają już przybity budżet na realizację dużej hali na Bemowie, która będzie ostatecznie nie będzie łączonym skateparku i lodowiska, tylko będzie oddzielnie lodowisko i oddzielnie skatepark. Wszystko ma być zadaszone z trybunami.
0: Czyli prawdopodobnie to będzie taki skatepark całoroczny.
1: No, dokładnie.
0: Zadaszony. klimatyzowany, żeby w lato tak, skatecik tak, będzie miał 40 stopni, tak jak w najbliższą niedzielę, to właśnie będzie mógł pojechać do takiego miejsca, troszkę się schłodzić
1: dokładnie.
0: I dalej korzystać z uroków deskorolki.
1: Dokładnie, no kiedy to się wydarzy, to ciężko tutaj powiedzieć coś mądrego w tej kwestii.
0: Trzymam ale podobno jest jak najszybciej. Przybite, tak?
1: Podobno tak. No ja nie chcę się pod tym podpisywać, bo ja tego nie przybijałem.
0: Znam kogoś, kto widział, jak ktoś komuś mówił o tym, że to jest przybite.
1: Dokładnie tak.
0: No dobra, trzymamy kciuki w takim razie. Mam nadzieję, że ekipa Nowych Patentów będzie monitorować sytuację. Oczywiście,
1: dopytujemy.
0: Wy się o tym dowiecie, przerzucicie to do mnie, to ja również poczęstuję tą informacją naszych słuchaczy. Powiedz mi jeszcze w takim razie, no bo ty jesteś dobrze zaznajomiony z tą bemowską sceną deskorolkową. Czy na przestrzeni tych 11 lat organizacji tych legendarnych zawodów Roll Up Skate Contest widzisz mocny progres, jeżeli chodzi o skejcików, jest ich więcej, widzisz nowe twarze, czy właśnie może w drugą stronę, by ta zajawka opada? Jestem ciekaw, jak z twojej perspektywy organizatora zawodów w konkretnym miejscu, czy widzisz, że jednak ta deskorolka porusza się i rozszerza się na większe horyzonty?
1: No słuchaj, dzisiaj byłem na skateparku, bo tutaj prosto z montażu przyjechałem do studia jeszcze w farbie ubrudzony, no i było full skate'ów na skateparku i faktycznie jest...
0: Okay.
1: Porządna reprezentacja. Nie mamy może w tym momencie takich kotów, wyjadaczy najlepszych w mieście, albo ja o tym nie wiem, bo też nie chodzę codziennie na Wrocławską.
0: Może akurat wtedy przychodzą, jak ciebie tam nie ma, wiesz.
1: Tak.
0: W innych godzinach po prostu, wiesz,
1: ale,
0: są.
1: Ale tak, no, rusza się tam na skateparku trochę
0: skate'ów. Dużo młodych twarzy pojawia się na skateparku.
1: Tak, no właśnie czuję, że jest dużo tych nowych osób. Właśnie ci oldschoolowcy trochę już zamulili.
0: Spinacz tam się pojawia, czy rzadziej
1: coś tam
0: już?
1: Się odepchnął chyba ostatnio na Wrocławskiej, ale chyba rzadziej.
0: Na tamturze się spinacz dobrze odpychał. No. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale Gerwazy Sztyblet Krużyński.
1: To właśnie. Wiem.
0: Dokładnie tak. Gerwazy Sztyblet Krużyński. No MVP wyjazdu, to w ogóle trzeba potwierdzić.
1: Kurde,
0: MVP.
1: Ja nic nie słyszałem o tym. W ogóle.
0: Słuchaj, no myślę, że po audycji sobie porozmawiamy.
1: Pogadamy.
0: Tak. Fajnie, cieszy mnie to, że ta scena się rozwija, bo też o tym mówiliśmy, że jednak to jest mały skatepark, nie jest w stanie też pomieścić wielu gości, więc jeszcze bardziej cieszy mnie informacja, że na warszawskim Bemowie powstanie coś z prawdziwego zdarzenia, co może właśnie też zachęci inne osoby do tego, żeby podjąć swoją walkę na deskorolce. Bo pamiętam, jak ja zaczynałem jeździć, to na Bemowie, przy tej galerii bemowskiej, którą zresztą chyba lada dzień będą burzyć.
1: Tak, chodzą suche też.
0: Tam kiedyś był taki jeden z większych skateparków w Warszawie, z wielką metalową mega rampą.
1: Jakiś wercik aż taki, tak, można powiedzieć.
0: Tak, pionowy werk, na którym głównie jeździli rolkarze. Pamiętam, że tam w ogóle tak na takiej zajawie się jechało, żeby w ogóle zobaczyć, to był taki, jak teraz na to spojrzę, to był naprawdę tragiczny skatepark.
1: No,
0: to była, wiesz, metalowa blacha.
1: Ta flat z kostki.
0: Tak, która się nagrzewała, ale był, więc fajnie, że się buduje, że się dzieje. Słuchajcie, teraz leci do was Wiz Khalifa, With Them Boys, a my jeszcze wrócimy, żeby porozmawiać sobie, bo jeszcze mam parę pytań odnośnie roll-upu i myślę, że to są też ważne informacje dla gości, których jeszcze nie zachęciliśmy, żeby tam być, chociaż wydaje mi się, że już takich nie ma. Wszyscy w sobotę na roll-up.

0: Wracamy. Lechu dalej z nami. Na samym początku rozmawialiśmy o rolapie, o zawodach, o tych przeróżnych, dziwnych konkurencjach, które tam będą, ale zapomnieliśmy wspomnieć o Graffiti Jamie. Ja myślę, że to też jest ważny wątek, bo rolap to nie tylko deskorolka, to również ekipa graficiarzy. Dokładnie. W takim razie, Leszku, powiedz mi, kogo będziemy mogli sobie pooglądać w tym roku na żywo, jak malują pięknie te obrazy swoje.
1: Nam od zawsze przyświecała zajawka, że to ma być full hip-hopowa impreza Rollup Skate Contest, więc poza deskorolką, hip-hopem jako muzyką, no czuliśmy, że nie może zabraknąć tego graffiti, dlatego sami powiesiliśmy płytę OSB na ogrodzeniu skateparku na Bemowie. Kto przejeżdżał kiedyś, to pewnie widział, że właśnie takie

0: Które się pojawiły na wszystkich roll-upach, więc super zajawa, że pojawią się po raz kolejny. Poza tym przyjeżdża do nas z Krakowa Fsior oraz Skater, więc delegacja z
1: czyli
0: Krakowa.
1: Będą również będą ekipy z poza warszawskiego kręgu.
0: Dokładnie, dokładnie, a nie tylko warszawskiego, bo na przykład będzie malował Miasa, który co prawda mieszka w Warszawie, pochodzi z Białorusi, więc fajnie, że
1: czyli
0: też...
1: mamy międzynarodowo.
0: Tak, tak.
1: Międzymiastowo,
0: akcenty.
1: Międzynarodowo.
0: Dokładnie, dokładnie. Poza tym mamy Fepsa, też mocny gracz, panelowiec. Nie bawi się, chciałem powiedzieć gorzej, ale się ugryzłem w język.
1: Ale wiadomo. Hardkorowy zawodnik.
0: Dokładnie.
1: Nice.
0: Mamy Tempsa, który sadzi mocne charaktery. To jest też wysoka półka, więc możecie wpaść, zobaczyć, jak się to robi, żeby takie fajne komiksowe rysunki zostawiać na ścianie. Mamy Foista, lokalnego bemowskiego gracza, który pojawia się już u nas na imprezie i bardzo fajnie, że znowu się pojawi. Mamy Poeba. Poeb, który przyjedzie do nas z okolic Pruszkowa. I on też posadzi swojego charakterka. Co więcej, Poeb pojawi się na wystawie, bo na afterparty będą też wystawy obrazów różnych artystów. Może zaraz to powiemy, ale na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że ostatnim rajterem, który się pojawi na bemowskim skateparku, będzie Disco, który również piękne style hip-hopowe sadzi, więc taki mamy line-upik ten graficiarski. A tak jak już zapodałem tą kwestię wystawy obrazów na afterku, no to pociągnę może temat, bo poza koncertami, zawodami deskorolkowymi, DJ-setami, pełną pinką skateboardową.
1: Tak jest.
0: Uznaliśmy, że w tym roku rozszerzymy właśnie ten aspekt afterkowy o wystawę prac różnych artystów. I pojawi się właśnie Zdziechu, Polish Pipe.
1: Nice.
0: Ze swoimi obrazami oraz stoiskiem, gdzie będzie można kupić jego merch. Będzie właśnie wspomniany wcześniej Disco oraz Poeb ze swoimi pracami, płótnami. I również wspomniany wcześniej Konrad Krużyński.
1: A.k.a. Sztyblet Gerwazy Krużyński.
0: Tak, pod tym pseudonimem go nie znałem, ale...
1: Tak,
0: ale...
1: to jest nowe alter ego. Ono się dopiero, że tak powiem, pojawiło na wyjeździe Town Tour. Dopiero się kształtuje, ale myślę, że warte uwagi
0: dobra,
1: i zapamiętania.
0: Zapiszę sobie. I tak jeszcze kończąc te artystyczne wątki, to będziemy mieli też strefę tatuaży, bo co roku na roll-upie jest
1: można
0: możliwość,
1: zrobić
0: tak,
1: że
0: można zrobić dziabkę.
1: W przyzwoitej cenie.
0: Tak, w bardzo przyzwoitych cenach, a co więcej, nasze logo puszkorolkę możecie sobie wydziabać za darmo. Jest ograniczona tam jakaś ilość.
1: To może też suwakową SV-kę dorzucimy do tego. Ja zapłacę.
0: Dogadamy się.
1: Jak ktoś chce sobie dziabnąć suwaką Street, to ja dorzucę parę złotych.
0: Ale póki co, słuchaj, dogadałem się z Popejsem i jak ktoś sobie wydziabie ich kurczaczka Popejsa, to zgarnia bon na 3 miesiące darmowego burgerka w ich restauracjach, więc jakby...
1: For real?
0: Suwak chyba tutaj zaczął zastanawiać.
1: Ja myślę, że w ogóle od tego powinniśmy zacząć tę audycję, stary, jakby...
0: 3 miesiące darmowego burgerka w Popejsie, jak sobie zrobisz.
1: Dobra, ja myślę, że to jest w ogóle... Mocna nagroda.
0: Mocna.
1: Tu nawet nie trzeba na desce jeździć, tu nic nie trzeba.
0: Tak,
1: przyjść po
0: co
1: prostu.
0: Więcej, powiem, że za pierwsze miejsce na konkursie Popejsa również jest taka nagroda do zgarnięcia, więc skejcik może sobie zgarnąć, ale kto nie jeździ, kto nie może
1: wtłuc. To wystarczy, że sobie dziabnie, zrobi sobie dziarkę.
0: Tak,
1: i...
0: dla dwóch pierwszych osób, więc musicie się spieszyć, kochani.
1: Dobrze, to warto przyjechać wcześniej na Waldorfa,
0: tak.
1: Żeby sobie zaszachować to miejsce. Nie można robić rezerwacji ani mailowo, ani telefonicznie. To jest tak zwana ustawka, kto pierwszy, ten lepszy.
0: Right.
1: Wow, to powiem ci, że teraz jeszcze bardziej wzbogaciłeś moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o ten event. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też już myślą o tym, co będzie się działo nie tylko na tej części dziennej, ale również na tej części wieczornej.
0: Dokładnie.
1: Słuchajcie, na Bemowie, na warszawskim Bemowie od godziny 12 do późnej nocy będzie się działo i deskorolkowo, i graficiarsko, i będzie fantastyczna muza, i będzie, będą dziary, będą koncerty. No czego tam nie będzie? No, mam nadzieję,
0: że będzie można pomalować.
1: Policja nie przyjedzie.
0: Specjalnie wynajęli.

0: znalazłem lokal po to, żeby już nie mieć takich problemów wszystko jak lata temu.
1: Wszystko jest legalizę. Więc ja jeszcze raz mocno was zachęcam do tego, żebyście sobie wbili na Instagram nowych patentów. Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego eventu. Ja oczywiście również podlinkuję ten event. Jeżeli ktoś by nie mógł znaleźć nowych patentów, to będzie mógł na pewno znaleźć sobie ten event u mnie. Mam nadzieję, że widzimy się tłumnie w sobotę. Start o godzinie 12.
0: Afterek od 19.
1: Afterek od 19. Czyli tak, start na Bemowie na Wrocławskiej, a później afterek na Waldorfa.
0: Tak, tak.
1: Tu
0: tak.
1: 25 i tu 25, dokładnie, więc łatwo. Nie,
0: łatwo, ciężko łatwo się pomylić.
1: Dokładnie, o, łatwo zapamiętać.
0: Wszystko jest na miejscu. Ja bym tylko jeszcze jedno, bo tak wymieniłem wszystkich artystów, a w sumie nie wymieniłem tych, którzy będą działać właśnie, czyli właśnie mamy Miasę, który już się pojawia na części dziennej w ramach malowania. Poza tym tatuaże będzie robił Pcheła, więc też znany gracz z,
1: tak jest,
0: z
1: tak jest.
0: Warszawskiej sceny graffiti, oraz Grzegorz Git, więc naprawdę jest mocna reprezentacja.
1: Od Grzegorza Gita to samym sobie coś działa.
0: A widzisz.
1: Trzeba będzie się zapisać tam.
0: Słuchajcie, no szkoda sobie nie dziabnąć, jak już jesteś na miejscu, a tym bardziej tak jak można 3 miesiące darmowego burgerka sobie.
1: No, kochani, człowieku. Pewnie, że tak. No to co, Leszku, w takim razie my się widzimy w sobotę.
0: Tak, tak, wiecie, nowe patenty, tam bilety do kupienia, Miła TZ, Forest We Take Care, Chess Love, no naprawdę grube występy koncertowe, super set DJ-skie, najgrubsze skate show w Polsce.
1: Będzie się działo. Dzięki, Leszku, że znalazłeś chwilkę, bo wiem, że przy okazji tego eventu jesteś zalatany.
0: Tak, tak, wracam na montaż.
1: Fajnie, że się udało chwilkę pogadać, a ja jeszcze na sam koniec, kochani, wam przypomnę, że cały czas zbieramy kasę na pomoc dla naszego ziomala Karola, który miał wypadek w niedzielę na deskorolce, bardzo niefortunny. Mam nadzieję, że i wszyscy mamy nadzieję i wiemy, że będzie z Karolem dobrze, więc jeżeli możecie wspomóc jakąś złotóweczką, to kozak, jeżeli nie możecie, to prośba o przeszerowanie, bo tu każda pomoc po prostu się liczy.
0: Wysyłajcie dużo energii dobrej. Dokładnie. Dla Dyla i dużo hajsu wysyłajcie,
1: tak
0: bo
1: jest.
0: To nie ma co sobie
1: żałować. Wszyscy tu połączeni i wiemy, że będzie dobrze,
0: tak,
1: więc
0: tak. Big up.
1: Dokładnie, trzymamy kciuki. Ja się z wami żegnam, leci do was Mac Miller, Nike's on my feet. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w sobotę na warszawskim Bemowie.
0: Widzimy się, pozdro. Yo.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Moto Buds i Moto Buds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
0: Akademickie Radio Campus.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny.

wielką i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda.

0: Radio Campus.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: same sztosy.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Bear Down is nobody.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Ircu Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo zanim na lądko oprytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oprytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś

bardzo nie chciałem cię stracić. I pewnie jebnał psycholog, co nie ma mimiki, by to wytłumaczył. Wyszłaś i nie ma już nic, pusty messenger, ma być recenzje. Przecież tu dziś jak kończy się film, napisy przykrywa trailer. Wszystko jest takie chwilowe, na feedzie trzy posty i spadłeś. Nikt nie naprawia już nic, tylko wyrzuca i sięga po nowe, bo łatwiej. Koniec to nowy początek, porażka to szansa na sukces. Zabijam myśli, połykam krążek, jacyś statyści, wkraczam w pustkę.

times, many times, many times. Nic ci do tego, nic, nic ci do tego.

0: Campus.
1: Out of a silent prayer.
0: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilette?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde ein Toilette.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Yeah.